nie brachidacja. Cięcie, potrzebny progres, na miejsca gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się zjawisko, jakim jest stagnacja. Czy bardziej puste są kalorie?

widzę tłum szum. Chcę kochać życie jak Jack Sparrow. Kocha rum lub bardziej, bo od życia bardzo dużo mogę brać. Wcześniej samemu coś drugiemu muszę dać. Brać, brać, większość chciałaby z tysiąc się ludziom, a miłość wcale nie gości w nich. Przykro mi, niech nam się co innego śni.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy dzień odzyskał światło słońca, śpiewajmy Bogu pieśń radosną, a hołd składając Najwyższemu, wyznajmy łaskę Chrystusową. Przez Niego bowiem Stwórca świata uczynił dzień i porę nocy, a one wciąż na Jego rozkaz zmieniają czas swojego trwania. Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych i nie podlegasz wiecznym prawom. Gdy mrok ogarnia całą ziemię, jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym. Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby i daj nam przeżyć dzień ten w łasce, a Chrystus wtedy nas napełni ożywczym darem swego Ducha. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,

0: ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Polscy biskupi zabierają głos w sprawie lekcji religii. Przewodniczący Komisji do Spraw Wychowania Katolickiego, biskup Wojciech Osiel, w komunikacie oświadczył, że nadal będzie zabiegał o właściwe miejsce religii w szkole. Szczegóły zna Wojciech Dudkowski.
2: Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące lekcji religii są krzywdzące. Nie są to wyłącznie techniczne zmiany w szkolnym planie zajęć, a ich konsekwencje ponoszą konkretni ludzie. Nauczyciele, którzy tracą godziny i poczucie bezpieczeństwa zawodowego oraz ich rodziny. Ponoszą je także uczniowie i rodzice, dla których wychowanie religijne stanowi istotną część życia. Czytamy w słowie. Biskupi będą zabiegać o wprowadzenie wyboru pomiędzy religią i etyką.
1: Zgodnie z obowiązującymi od roku przepisami, lekcja religii powinna odbywać się na początku lub końcu dnia, a ocena nie jest liczona do średniej. Dziękowali Bogu za plony. W Kałuszynie odbyły się dożynki gminy i powiatu mińskiego i diecezji warszawsko-praskiej. Uroczystość rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego w homilii. Biskup warszawsko-praski podkreślił, że wysiłek rolników podejmowany jest dla Boga i drugiego człowieka.
3: Wszystko to, nad czym się trudzimy, to ono ma służyć większej chwale Bożej i pożytkowi drugiego człowieka. Dla sióstr i braci naszych pracujemy, oni dla nas, żebyśmy mogli ze spokojem iść drogą pielgrzymią.
1: Kolejnym punktem był korowód z wieńcami dożynkowymi. Przygotowanie takiego wieńca to wiele pracy, podkreślają przedstawicielki sołectwa Ostrówek.
4: Tu trzeba było to zaprojektować. Narysowaliśmy najpierw, jak to ma wyglądać, a potem w trakcie pracy były modyfikacje.
5: W zależności. Wszystko było według pracy, jak się wyrobiło.
4: Tak.
5: Ale
4: tak.
5: Typu opracowanie słomy, robienie koszuli,
4: ale ogólnie
5: też parę
4: było,
5: miesięcy.
4: Praca to jedno, ale też chodziło nam o przekaz taki, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że człowiek tworzy tradycję.
1: Spotkanie zakończyły koncerty zespołów Podhalanie, kapeli siedleckiej Powerboy i Joker.
6: To się dzieje w kościele.
1: Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda zwrócił się do uczestników 46. rocznicy porozumień sierpniowych. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu podkreślił, że polski kościół miał istotny wkład w dojściu do zgody między rządzącymi a Solidarnością.
7: W wydarzeniach obecny był także Kościół, nie tylko poprzez konkretne wsparcie strajkujących, ale przede wszystkim przez modlitwę i przypomnienie, że człowiek nie może być zniewolony. Sierpień 1980 roku pokazał, jak wielką siłę może mieć solidarność ludzi, którym przyświecają wartości. Dziś warto wracać do tego dziedzictwa, bo wolność i solidarność nie są dane raz na zawsze.
1: Arcybiskup Tadeusz Wojda przewodniczył mszy świętej w intencji ojczyzny w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 4 minuty po 6, a jak za oknami w tym momencie? Dosyć przyjemnie, dosyć ciepło, 18 stopni na termometrach w Warszawie o tej porze, 16 w Grodzisku Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim, 17 natomiast w Wołominie i w Legionowie, podobnie w Radzyminie, 16 w Górze Kalwarii. Maksymalnie dzisiaj na termometrach 21 stopni w stolicy i w okolicy, może też gdzieniegdzie pokropić deszcz.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
10: Ogłoszenie nadawcy.
0: Halo Warszawo, wstawaj, zanim Pałac Kultury ziewnie po raz trzeci.
10: Tu poranek z Radiem Warszawa. Jesteśmy z wami szybciej niż metro na M2.
0: Pogoda? Sprawdzona. Korki? Znamy wszystkie, nawet te, które jeszcze nie powstały.
10: A wiadomości? Tak świeże, że warszawskie piekarnie pytają nas o przepis.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
10: Budzimy stolice i okolice.
0: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku. Zapraszają
10: Weronika Ostrowska
0: i Jarek Wydra.
10: Dobrze słuchać, poleca nawet Syrenka Warszawska.
11: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
12: W najnowszym sieci Maciej Pawlicki apeluje: budujmy kolejne pomniki Maryi. Ona nas ocali, a także Mróz Gorgoń, czyli Wielka Kompromitacja. Polecam sieci. Jacek Karnowski.
13: Lepsze Mazowsze?
14: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
13: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
14: czekają na twój głos.
13: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
14: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
13: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
14: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
11: Po reklamie.
0: 6 minut po godzinie 6. Weronika Ostrowska przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu. Bardzo, bardzo serdecznie cieszę się, że możemy wspólnie pić kawę. Jeżeli ktoś z Was właśnie taką kawę poranną pije, zapraszam już teraz na poranek z Radiem Warszawa od 7 do 10. Dzisiaj tego na pewno nikt nie przegapi. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły, więc na pewno na ulicach warszawskich miast i nie tylko warszawskich, podwarszawskich również pojawią się i młodzi dżentelmeni, i młode damy ubrane w stroje galowe. No i na pewno jest to trochę stresujący dzień, bo zaczyna się coś nowego, kończą się oficjalnie wakacje, ale nowy rok szkolny to także okazja do tego, żeby nowe plany stworzyć, żeby powspominać, być może dla tych, którzy już do szkoły chodzić nie muszą, i do tego wspominania dzisiaj Państwa zachęcam od samego rana, ale warto ten dzień rozpocząć z Panem Bogiem, więc nie zabraknie w tej godzinie transmisji mszy świętej o 6.30. Zajrzymy także do Słowa Bożego. Zostańcie z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Wy dobrze wiecie, słuchacze, że Radia Warszawa dobrze słuchać 7 minut po 6.00. Bądźcie z nami.

0: No to idziemy dalej, tak jak śpiewał zespół The Course w Radiu Warszawa na 106,2 FM Kwadrans. Po godzinie 6:00 już teraz czas na to, żeby wsłuchać się w Słowo na Wieki. Słowo na dziś, audycję przygotowaną przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ksiądz Jakub Zinkow, a przeczyta je Robert Pierzchała.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie Duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez ducha, wyjaśniając duchowe sprawy tym, którzy są z ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana tak, by go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy.
2: Teologia chrześcijańska podaje dwie kluczowe cechy, jakie możemy powiedzieć o Bogu, czyli transcendencja i immanentność. Pierwsza wyjaśnia, że Bóg przekracza nas i jest od nas doskonalszy. Mamy nadzieję Go poznać, takiego jakim jest w pełni chwały. Ale nigdy nie będzie dla nas w pełni pojmowalny. Druga cecha mówi o tym, że Bóg przenika wszystko, to znaczy, że nie ma przestrzeni w rozumieniu materialnym czy duchowym, która byłaby dla Niego niedostępna. Oczywiście nie oznacza to, że nie mamy wolnej woli w działaniu, ponieważ zawsze możemy być zamknięci na działanie Boga. Dzisiejszy fragment opowiada właśnie o drugiej cesze – immanencji. To cecha szczególnie przypisywana działaniu Ducha Świętego. Jego dzieło, które opisuje Paweł, jest dwoiste. Z jednej strony Duch Święty jest Duchem samego Boga, co oznacza, że zna Go doskonale. Nic nie jest przed Nim ukryte, gdyż sam Duch jest Bogiem. Natomiast pojawia się tu druga, bardzo piękna informacja dla nas. Jako chrześcijanie posiadamy w sobie tego Ducha. On uzdalnia nas do poznania Boga, nie tylko na zasadzie faktów i wydarzeń. Daje nam możliwość zobaczenia w wydarzeniach zbawczych działanie Boga, co najbardziej przejawia się w zrozumieniu sensu krzyża i zmartwychwstania.

0: Maranata Singer z 22 minuty po 6. Teraz czas już na to, żeby wsłuchać się w słowa dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje na antenie Radia Warszawa ksiądz Paweł Golec. O 6.30 transmisja mszy świętej.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.
2: Kolejny raz Pan Jezus czyni coś, co zakłóca spokój, porządek publiczny. Znów nie poprzestaje na jakichś przyjaznych, miłych słowach, które uspokajałyby sumienia słuchaczy. Słowem zmienia rzeczywistość, choć burzy to dobrostan, komfort osobisty uczestników wydarzenia. Ale Jezus nie przyszedł na ziemię, aby przynieść jej spokój, ale aby ratować człowieka. I dziś swoim słowem chcę przemieniać moje i Twoje serce, mimo że nie jest to przyjemne. Obym nie odrzucił Jezusowego wezwania do nawrócenia, ale je usłyszał i wcielił w życie.

To Chris Tomlin w Radiu Warszawa, jest 29 minut po 6. Już za chwilę połączymy się z Katedrą Warszawsko-Praską pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika, skąd będziemy transmitować mszę świętą, a o godzinie 7 wiadomości.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Najpiękniejsze, co możemy dać Bogu, to czas i życie. Dziś, gdy rozpoczyna się nie tylko nowy miesiąc, ale także nowy rok szkolny i katechetyczny, zawierzmy w tej mszy świętej najlepszemu nauczycielowi wszystkie dzieci i młodzież, by młode pokolenie jak najlepiej wykorzystało czas przeznaczony na naukę. Módlmy się także za nauczycieli, katechetów i wychowawców, aby pamiętali, że ich praca z młodym pokoleniem to nie tylko zawód, ale także powołanie. W 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej obejmijmy pamięcią ofiary tamtego czasu i jeszcze usilniej prośmy Boga o pokój. Podczas tej mszy świętej modlimy się w sposób szczególny za zmarłych Bronisława, Juliannę, Barbarę i Irenę. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże Wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij nas wszystko, co dobre i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie Duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż my nie otrzymaliśmy Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim Bóg nas obdarzył. A głosimy to nie za pomocą wyszukanych słów ludzkiej mądrości, lecz korzystamy z pouczeń Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego pojąć, bo tylko duchem można to zrozumieć. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana, tak by mógł go pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy. Oto słowo Boże.

Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Sprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

Bogu Ojcu, Panu wszystkiego stworzenia i najlepszemu nauczycielowi, przedstawmy pokorne prośby. Módlmy się za papieża Leona i wszystkich pasterzy Kościoła, aby niestrudzenie bronili godności każdego człowieka, niezależnie od koloru skóry, religii czy poglądów społecznych. Ciebie prosimy. Módlmy się za przywódców państw, aby sprawując rządy stanowili prawo gwarantujące bezpieczeństwo obywateli i podejmowali wysiłki, by zachować świat od kolejnych wojen. Ciebie prosimy. Módlmy się za młode pokolenie rozpoczynające nowy rok szkolny, aby oświecone światłem Ducha Świętego dobrze i mądrze wykorzystało czas na zdobywanie wiedzy i pogłębianie wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za nauczycieli, katechetów i wychowawców, aby kierowani łaską Bożą dzielili się z uczniami posiadaną wiedzą, zachęcając ich swoim przykładem do życia w prawdzie i miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za ofiary zamachów terrorystycznych, konfliktów zbrojnych i wojen, a szczególnie za tych, którzy stracili życie podczas II wojny światowej, aby Bóg miłosierny dał im radość oglądania Go twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, których polecamy w tej mszy świętej, Bronisława, Juliannę, Barbarę i Irenę, aby dobry Bóg przyjął ich do radości nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, uczestniczących w tej świętej liturgii, abyśmy wdzięczni Bogu za dar stworzenia, za dar życia i osobistego powołania, byli świadkami Jego miłości w świecie. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, Stworzycielu i Nauczycielu, w swojej nieskończonej miłości do każdego z nas przyjmij nasze prośby i prowadź nas drogą pokoju przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech najświętsza ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego zmierzają sakramentalne obrzędy. Przez Chrystusa, Pana naszego, Pan z wami, górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew.

ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas Twoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który kładzie grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Modlitwa do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

0: 3 minuty po 7 słuchacie Radia Warszawa.
1: Polska uczciła pamięć bohaterów II wojny światowej. Kolejny rosyjski atak na Kijów. Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski. Zapraszam. Zakończyły się uroczystości z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej. Główne obchody odbyły się na Westerplatte, gdzie 87 lat temu, 1 września 1939 roku, niemiecki okręt Schleswig-Holstein zaatakował wojskową składnicę tranzytową. Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do Niemiec w sprawie reparacji wojennych. Niemcy powinni wypłacić Polsce odszkodowanie za zniszczenia, których dokonały w czasie II wojny światowej. Karol Nawrocki podkreślił, że pieniądze mogłyby zasilić polską armię.
2: Świat, panie premierze, postawił nas w takiej sytuacji, że prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne.
1: Uroczystości odbyły się także w Wieluniu, gdzie 87 lat temu o 4:40 niemieckie bomby spadły na cywilów. Jak podkreślił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, doświadczenie 1939 roku pokazuje też, jak ważne są dziś realnie działające sojusze.
3: Agresor rusza wtedy, kiedy widzi słabość, kiedy widzi podziały. Polska w 1939 roku miała sojuszników, miała gwarancje, ale skuteczna pomoc nie przyszła. Sojusz ma wartość tylko wtedy, kiedy działa. Dlatego Polska nigdy więcej nie może być sama. Jesteśmy dziś członkami NATO, jesteśmy członkami Unii Europejskiej.
1: W Warszawie uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza rozpoczną się o 17:00. W ich trakcie szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel w imieniu prezydenta przekaże rodzinom weteranów krzyże Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz krzyże walecznych.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Rosjanie w nocy uderzyli w Kijów ponad 20 rakietami balistycznymi. To jeden z najintensywniejszych ataków powietrznych na ukraińską stolicę. Są informacje o zabitych i rannych cywilach. Na miejscu jest Paweł Buszko.
5: Po godzinie 2 w nocy, w ciągu około 20 minut, Kijów atakowany był przez 22 rakiety balistyczne, w tym pociski wyposażone w ładunki kasetowe. W całym mieście słychać było serię powtarzających się głośnych eksplozji. Nie wiadomo, ile ukraińskiej obronie udało się strącić pocisków balistycznych, ale niektóre z nich, bądź ich odłamki, trafiły m.in. w budynki mieszkalne. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 5 zostało rannych. Dane o poszkodowanych są wciąż aktualizowane. Kijów już od czwartku znajduje się pod niemal ciągłym ostrzałem. Rosjanie używają także zmodyfikowanych, trudnych do strącenia dronów odrzutowych.
4: Dzieje się blisko.
1: Wanda Traczyk-Stawska spoczęła na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Urnę z prochami bohaterki Powstania Warszawskiego złożono wczoraj do rodzinnego grobu. W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski. Wandę Traczyk-Stawską żegnali członkowie rodziny, kombatanci i znajomi, ale także ludzie, którzy podziwiali jej heroizm.
6: Bezpośrednio z Gdańska specjalnie, jeszcze za jej życia mówiliśmy z żoną zawsze, że jak kiedykolwiek ona umrze, przyjedziemy na jej pogrzeb. Jak się stało?
7: To była osoba wspaniała. No nie ma słów uznania dla niej.
8: Właśnie to z kolegą mówiliśmy, że odchodzi kolejny człowiek z tego pokolenia, któremu nasze pokolenia i przyszłe tak wiele zawdzięczają. I powinniśmy tu być, jeśli tylko możemy dotrzeć.
1: Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat, należała do Szarych Szeregów i Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim walczyła na Śródmieściu. Po wojnie pracowała jako nauczycielka i angażowała się społecznie w upamiętnienie ofiar cywilnych powstania. A na koniec przypomnienie. Komunikacja miejska w Warszawie wczoraj zakończyła wakacyjny tryb pracy. Większość autobusów i tramwajów powróciło do podstawowych tras i rozkładów jazdy. Wciąż trwają remonty na pętli wyścigi i przy zajezdni Praga. Tam nie dojeżdżają tramwaje. Uruchomiono linie zastępcze.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dziś 1 września, czy pogoda nadal wakacyjna? No takie chłodniejsze lato, maksymalnie dzisiaj na termometrach w stolicy i w okolicy 21 stopni. O tej porze 17 w Warszawie, w Legionowie, w Radzyminie, 16 natomiast w Górze Kalwarii, w Pruszkowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Otwocku i w Grodzisku Mazowieckim. Dzisiaj też na niebie może pojawić się trochę chmur, chociaż na razie niebo niemal bezchmurne.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
4: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Jak tam nastroje 1 września w waszych domach? Jeżeli chcecie się podzielić z tymi nastrojami, to dzwońcie 512 700 444, 512 700 555. Ja w doskonałym nastroju. Dlaczego? Dlatego, że mogę się z państwem spotkać na antenie Radia Warszawa. 9 minut po godzinie 7 ruszamy i zapraszam na poranek z Radiem Warszawa. Dzisiaj będzie oczywiście o pierwszym dzwonku, o szkole, o wyzwaniach, które czekają przed niektórymi z dyrektorów szkół. Będziemy rozmawiać także o świętej siostrze Faustynie i pewnym pikniku, ale także po dziewiątej dla najmłodszych będzie pewna niespodzianka. Będzie można zdobyć taką nagrodę pocieszenia z okazji 1 września, żeby lepiej wejść w nowy rok szkolny. Weronika Ostrowska, zapraszam bardzo serdecznie. Na początek z Dawidem Kwiatkowskim do Café de Paris.

0: 16 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Zaczynamy od utrudnień w kursowaniu linii autobusowych 326, 705, 735, 736, a to wszystko z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie ulic Płochocińska, Nowiny. Tam trwają utrudnienia w kursowaniu tych linii autobusowych. Ciasno także robi się już na trasie S8 okolice mostu Grota Roweckiego, ciaśniej także na Wisłostradzie do zjazdu w Aleję Solidarności, na Wybrzeżu Helskim także już postoicie w kierunku Alei Solidarności, a poza tym powinniście przejechać bez utrudnień.
1: Tu i teraz.
0: 1 września już za chwilę w niemal każdej szkole ten pierwszy dzwonek wybrzmi, a razem z nami dzisiaj o poranku zapracowana, ale znalazła czas dla Radia Warszawa pani Sylwia Diłanian, dyrektor publicznego liceum ogólnokształcącego imienia błogosławionego księdza Romana Archutowskiego w Warszawie na Bielanach. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam również serdecznie.
0: Początek roku szkolnego to najbardziej zapracowany czas w ciągu roku dla dyrektora szkoły?
2: Chyba takie dwa punkty są. Koniec roku szkolnego i początek roku szkolnego. Więc te okolice od połowy czerwca do początku lipca i potem druga połowa sierpnia do początku września. Tak, to są dość pracowite okresy w życiu dyrektora.
0: O której rozpoczęcie roku szkolnego u Państwa w szkole?
2: O godzinie 9:00 rozpoczynamy Eucharystią, jak przystało na szkołę katolicką.
0: I jakie są największe wyzwania, które widzi Pani w nadchodzącym roku szkolnym?
2: Tak naprawdę to chyba co roku największym wyzwaniem to jest współpraca z uczniami i rodzicami. Bo myślę, że wszystkie inne bieżące rzeczy to są no po prostu albo przepisy, trzeba się do nich dostosować, powoli wdrożyć. Oczywiście one też będą troszkę wyzwaniem, ale największym to jest taka dobrze rozumiana współpraca. I tutaj relacje, tutaj wzajemne zaufanie, tutaj różne problemy. No to one są nie do przewidzenia i to co roku jest dla dyrektora zawsze taki znak zapytania, co nas czeka, jakie wyzwania w tym względzie. Natomiast jeśli chodzi o takie faktycznie nowości, które są wprowadzane albo decyzje władz, no to na pewno edukacja zdrowotna, która nam w tym roku wygeneruje zmiany. No i też w pewnych momentach, jak rozmawiałam z moim nauczycielem, niemałe komplikacje. Ale mamy nadzieję, że damy radę. Już myślimy nad tym, jak to wszystko wprowadzić.
0: Czy mogę Panią zapytać o to, czego będą dotyczyły te komplikacje? Bo na pewno też wielu naszych słuchaczy zastanawia się, jak to w ich szkołach będzie z tą edukacją zdrowotną. Przypomnijmy, edukacja zdrowotna jest obowiązkowa, ale nieobowiązkowe są zajęcia z edukacji seksualnej.
2: Tak, tutaj się zgadza. I myślę, że tutaj no po prostu jest kwestia deklaracji rodziców zebranych. No i kwestia jest tego, akurat organizacji dotyczącej tej jednej godziny, że jeśli zajęcia są obowiązkowe, no i będą w środku na przykład planu lekcyjnego, no to zawsze takiemu uczniowi zwolnionemu z tego komponentu, tego przedmiotu, no wpadnie okienko, tak? Mhm. Ale większym chyba wyzwaniem według nas, jak tak analizowaliśmy sytuację, jest to, że no część uczniów realizowała ten przedmiot dobrowolnie, nie na ocenę, bo tak było w minionym roku. W tym momencie przedmiot zaczyna być obowiązkowy na ocenę, więc ci, którzy chodzili dobrowolnie, stanęli w sytuacji, że muszą go powtórzyć w trybie obowiązkowym na ocenę. No już ten materiał zrealizowali. To oni powtarzają teraz, będą powtarzać z kolegami, którzy nie uczęszczali, więc no jest to, uważam, dyskomfort i nieuczciwość trochę do tych, którzy byli sumienni i się zapisali w minionym.
0: A jakie było zainteresowanie w minionym roku edukacją zdrowotną w Państwa szkole?
2: No u nas naprawdę sporo uczniów chodziło, szczególnie klas pierwszych, bo no, część tematów ujętych w edukacji zdrowotnej, no to są takie tematy, które naprawdę uważam są dużym wsparciem dla realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, tak? Bo tam jest i o komunikacji, o różnicach międzypokoleniowych, o emocjach, o dojrzewaniu, więc w liceum to są takie tematy, które no, mocno wspierają proces wychowawczy, proces rozumienia siebie przez młodego człowieka. I tutaj uczniowie klas pierwszych faktycznie brali w tym udział, rozmawiali z nauczycielem przedmiotu i w ten sposób też jakby wspólnie z tym programem wychowawczo-profilaktycznym podążali na tym przedmiocie. Natomiast jeśli chodzi o klasy wyższe, no to tu już frekwencja była niższa, nawet w trzecich klasach to 2-3 osoby się deklarowały, więc tam na pewno te zaangażowanie malało.
3: No wiadomo, przygotowanie do matury to też wydaje mi się, że dosyć naturalna tendencja, że uczniowie chcą więcej czasu poświęcić na te przedmioty, które są im bezpośrednio potem przydatne bardziej podczas egzaminów maturalnych. A jeśli chodzi o lekcje religii, od zeszłego roku jedna godzina lekcji religii w szkołach. Jakie są reakcje uczniów czy też rodziców na tę zmianę? Czy państwo też jako szkoła są zadowoleni z tej zmiany? Tutaj są jakieś zgłoszenia co do tego, że za mało jest religii w szkole?
2: Ja myślę, że w taki sposób jako dyrektor szkoły katolickiej bardzo bym chciała, żeby były 2 godziny ponownie, bo no, było to istotne z punktu widzenia kształtowania sumień, kształtowania osobowości młodego człowieka, który się zgłosił do naszej szkoły. Też z punktu widzenia no, zaangażowania na przykład księdza prefekta, który jest w szkole, który mógł być na przykład 20 parę godzin, a teraz jest no, połowę tego wymiaru dostępny, no bo siłą rzeczy za ograniczeniem liczby godzin, no wiadomo, mamy też ograniczenie finansowania tegoż przedmiotu. Więc no ja ubolewam od takiej strony i wychowawczej i dostępności kapłana. Oczywiście staramy się, jest więcej, no wypracowaliśmy sobie jakieś narzędzia tutaj i sposoby współpracy, ale jest to, uważam, coś, co szczególnie w takich szkołach jak nasza, z czego no tracimy. A chętnie bym powróciła do tego stanu rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o stanowisko rodziców i uczniów, to rodziców jest częściowo. Niektórzy są za tym, żeby były 2 godziny. Bardzo też żałowali, że jest to ograniczenie. A część jest mocno słucha swoich dzieci, a jak to młodzież w tym wieku, no to jest chyba ten kazus też edukacji zdrowotnej. No jeśli mogą być na 1 godzinie, to czemu też nie? No ja nie będę oszukiwać, że tutaj młodzież ma pewne priorytety swoje. Więc myślę, że jakby były 2, no to by chodzili, dostosowując się do tego, jak jest 1, to podejrzewam, że też zacierali rączki, że mają 1 godzinę wcześniej powrotu. To tak, tu złudzeń nie mam. Chociaż no, są na pewno tacy, którzy żałują, którzy lubili, którzy myślą o teologii czy o seminarium w przyszłości, ale na pewno to nie jest tak, że mam takich 100% uczniów nawet w szkole katolickiej.
3: Pani dyrektor, to jeszcze na koniec naszej rozmowy może takie porady dla rodziców. Jak ułatwić tę komunikację między szkołą, między kadrą pedagogiczną, a rodzicami, czyli 2 stronami, którym zależy na tym, żeby dzieciom i tej młodzieży w szkole było jak najlepiej?
2: Rozmawiać, rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać. Ja wiem, że pisma są czymś takim, które porządkują jakąś rzeczywistość, ale naprawdę czasem zanim się te pismo napisze, można się umówić na telefon czy spotkanie i po prostu po ludzku porozmawiać. I czasami można się spotkać w pół drogi, poszukać rozwiązań, a jak zaczynamy już rozmawiać na poziomie pism czy prawników, no to zawsze jest jakieś takie poczucie bariery, tak? To ja za każdym razem uważam, że to jest kwestia spotkania. Jeśli mamy 2 strony, które się spotykają, no to właśnie no może zajść pomiędzy nami ta nić porozumienia. No tyle mogę od siebie. Widzę, że mi się to sprawdza tam, gdzie sytuacje są trudne. Naprawdę z kilku trudnych sytuacji znaleźliśmy cudowne rozwiązania. No a czasami, kiedy już jest tak na ostrzu noża i to jakby my nie mamy wyjścia, no to też czasem już trudno przemówić rodzicowi, że warto pójść za tym, co rada pedagogiczna, czy ja jako dyrektor, czy wychowawca sugeruję dla tego ucznia. No ale to jest kwestia zaufania i współpracy.
3: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Jeszcze na koniec życzenia dla uczniów i nauczycieli z okazji rozpoczynającego się dzisiaj roku szkolnego.
2: Cóż mogę życzyć nauczycielom? Kreatywności, pasji, odkrywania na co dzień, takiego dobrego kontaktu z uczniami i żeby ta praca dawała satysfakcję, dawała poczucie, że to niesie, że uskrzydla i szybkiej perspektywy jakichś odpoczynków, takich przestrzeni, gdzie się regeneruje i ładuje bateryjki. A dla uczniów dobrych relacji. Wiem, że dla młodzieży bardzo ważne są relacje z tym, kogo spotykają, więc dobrych ludzi na ich drodze i nauczycieli, i tych uczniów w ławie szkolnej. Otwartości na wiedzę, chęci poznawczych, to ja wiem, że teraz na wyciągnięcie ręki można sięgnąć po sztuczną inteligencję, ale nic nie zastąpi tego głodu poznawczego i tego trochę tej podniety takiej, że ja chcę się czegoś dowiedzieć, ja chcę chcieć, a nie tylko muszę chcieć, życzę uczniom tego nastawienia, że ja chcę, że to jest mój wybór, bo wtedy łatwiej, po prostu łatwiej to wszystko przychodzi i takiej, a może też wrócę do tych bateryjek i ten, żeby szybko te wakacje jednak przychodziły i te czasy urlopów, bo to zawsze raduje, kiedy jakaś przerwa się trafia. Niech się im trafia jak najczęściej w cyklu tutaj i nauki, a przede wszystkim no, radości i pewności, że są w dobrych miejscach. Tak jak nasze dobre miejsce, bo na Devices jest dobre miejsce, cały kompleks się tak nazywa, to tego przekonania, że wybrali dobre miejsca dla siebie.
3: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Ja też życzę Pani tych chwil, żeby jako dyrektor szkoły także miała Pani chwilę na to, żeby spokojnie wypić kawę, bez myślenia o różnych trudnościach i problemach, a niech te problemy jak najszybciej się rozwiązują, być może z pomocą błogosławionego księdza Romana Archutowskiego, który jest patronem publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie na Bielanach. Jego dyrektor, pani Sylwia Diłanian, była razem z nami telefonicznie. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Niech ten pierwszy dzwonek to będzie przyjemny dzwonek.
2: Pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego też dla pani i dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam serdecznie.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: O reklamie.
2: Jest 7:31, na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Wojciech Dudkowski.
3: Z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie ulic Płochocińska Nowiny trwają utrudnienia w kursowaniu linii 326, 705, 735 i 736. Możliwe opóźnienia oraz skierowanie na trasy objazdowe. Prawie 270 tysięcy uczniów rozpoczyna rok szkolny w warszawskich placówkach, podaje Urząd Miasta. Niemal 14 tysięcy dzieci pójdzie do szkół podstawowych, a ponad 94 tysiące do szkół ponadpodstawowych. Będzie też prawie 38 tysięcy przedszkolaków. Trwa akcja Policji i Straży Miejskiej Bezpieczny Powrót do Szkoły. Funkcjonariusze patrolują okolice stołecznych placówek i przypominają najmłodszym o zasadach bezpieczeństwa. Mokotowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn z narkotykami. Uwagę zwróciły nerwowe ruchy podczas legitymowania. Przeszukanie ujawniło woreczki z amfetaminą i marihuaną. Zatrzymanym grozi do 3 lat więzienia. Dziś pierwsza runda piłkarskiego Pucharu Polski. Najciekawiej zapowiada się starcie Legii Warszawa z Motorem Lublin o 20:30, ale emocje czekają też kibiców Pogoni Grodzisk Mazowiecki, która zagra na wyjeździe z drugoligowym Podhalem Nowy Targ. Teoretycznie najłatwiejsze zadanie czeka Pogoń Siedlce, która zmierzy się z Kluczewią Stargard. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 8.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Błękitne niebo z okna w studio Radia Warszawa, nawet odrobinę księżyca jeszcze widać o tej porze i delikatne białe obłoczki już pojawiają się na niebie. Będzie trochę dzisiaj tych białych obłoczków, chociaż słońce powinno nam towarzyszyć przez cały dzień. Może też gdzieniegdzie pojawić się jakaś chmura, z której może nawet pokropić deszcz, ale to nie będą duże opady. Maksymalnie dzisiaj na termometrach 21 stopni w stolicy i w okolicy.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: drodze do pracy. Poranek z Radiem Warszawa.
1: W Radiu Warszawa nie zapominamy o ważnych rocznicach i oczywiście pamiętamy. Dzisiaj 1 września, 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Krzysztof Flis w Radiu Warszawa. Te obchody w Gdańsku na Westerplatte już się zakończyły, ale oczywiście Warszawa także pamięta, co będzie się dzisiaj w Warszawie działo.
2: Dzień dobry, tak. Obchody w Warszawie zaczną się o godzinie 12 na Bemowie przy pomniku bohaterskim obrońcom przedpola Warszawy na skwerze Jacka Deckowskiego przy ulicy generała Sylwestra Kalińskiego. O godzinie 12 zaczną się obchody dzielnicy Bemowo. Następnie na Ursynowie o godzinie 18 rozpocznie się msza święta w intencji ojczyzny i poległych w II wojnie światowej. O 18.40 zacznie się formowanie kolumny, a o 19.00 złożenie wieńców przy pomniku. No i program zakłada również o 19.10 program artystyczny, czyli śpiewanie piosenek różnych i ten program artystyczny nosi nazwę Od nędzy, wojny i od głodu i wiadomo co dalej.
1: Czy można wziąć udział w tym śpiewaniu pieśni patriotycznej? Gdzie to będzie? Która godzina, przypomnijmy?
2: To będzie o godzinie 19.10 rozpocznie się to i to będzie przy parafii świętych apostołów Piotra i Pawła na Ursynowie.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie. No i teraz też muzyczny akcent. Elektryczne gitary Division 303. Pamiętajmy o polskich bohaterach. Krzysztof Flis, dziękuję.
2: Dziękuję.

Kwadrans pozostał do 8:00. Sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach i zaglądam na S8 w kierunku Warszawy, jeżeli jedziecie z okolic Wołomina, Radzymina. Na trasie S8 doszło do zdarzenia drogowego z przeszkodą. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Warszawy na wysokości Wołomina-Kobyłki i tutaj delikatny korek zaczyna się tworzyć. Kierowcy też zgłaszają, że doszło do takiego zdarzenia. Ciaśniej już teraz na trasie S8 także, ale to sama Warszawa, okolice mostu Grota Roweckiego. Standardowo tutaj utrudnienia. Dojazd z Piaseczna w kierunku Warszawy na Puławskiej także kilka chwil stania w korku. Nieco ciaśniej robi się oczywiście w Jerozolimskich na Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Jerozolimskie, na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską.

0: Sitting Down Here, Eileen Merlin w Radiu Warszawa 10 minut przed 7, a już teraz czas, żeby poznać świętą Teresę Małgorzatę Redi.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Zwykle mówiąc o świętych, zapominamy o tym, że mieli bliskich i to takich, z którymi łączyły ich mocne więzi. Więzi trwalsze od rozłąki, jaką często pociągała za sobą decyzja o pójściu za swoim powołaniem. I dobrze pokazuje to historia dzisiejszej patronki, świętej Teresy Małgorzaty Redi od Najświętszego Serca Jezusa, włoskiej karmelitanki z XVIII wieku. Od dziecka wykazywała ona duże zainteresowanie sprawami wiary, dlatego nikogo nie zaskoczyła jej nastoletnia decyzja o wstąpieniu do klauzurowego klasztoru. Najmniej zaś zaskoczony był nią ojciec, Ignacy Maria Redi, który dla swej córki od lat był nie tylko rodzicem, ale także duchowym powiernikiem. Wyrazem łączącej ich głębokiej relacji były nie tylko rozmowy, jakie prowadzili, ale też dziesiątki listów, jakie ze sobą wymienili. Jestem wdzięczna ojcu bardziej za to, czego mnie nauczył, niż za to, że w sensie biologicznym zrodził mnie dla tego świata, powtarzała później wielokrotnie święta Teresa Małgorzata od Najświętszego Serca Jezusa. Ów pozytywny wzorzec ojca zaowocował zresztą jej wielkim otwarciem na miłość do Boga Ojca. Tak wielkim, że zwyciężyła ona przedwczesną śmierć dzisiejszej patronki. Zmarła bowiem na skutek choroby w 1770 roku, licząc sobie zaledwie 23 lata. Gdy jednak 13 lat później otworzono jej grób z uwagi na proces beatyfikacyjny, znaleziono jej ciało nietknięte rozkładem. Świadkiem tego był ojciec dzisiejszej świętej, który wsunął wtedy na palec swej córki pierścień. Ten sam, który za życia nosiła jej matka.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Wojciech Dudkowski z wiadomościami najświeższymi już za chwilę, ale żeby zrobić wiadomości, to nie wyłączałeś światła.
1: Nie wyłączałem światła.
0: Raczej je włączyłeś.
1: Cały czas się paliło w newsroomie.
0: No dobrze, to wiadomości już za chwilę na antenie Radia Warszawa. Zostańcie z nami.
1: Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Randa Ombach.
2: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 8, tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
4: Nowości w szkołach na nowy rok szkolny. Polski minister finansów na szczycie G20. Mieszkańcy Warszawy wspominają 1 września. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Nowa podstawa programowa w przedszkolach i niektórych klasach szkół podstawowych, a także zakaz korzystania z telefonów komórkowych. To tylko część nowości, które czekają na uczniów, nauczycieli i rodziców w nowym roku szkolnym. O największych wyzwaniach mówiła w poranku z Radiem Warszawa dyrektor publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia błogosławionego księdza Romana Archutowskiego w Warszawie Sylwia Diłanian.
5: Tak naprawdę to chyba co roku największym wyzwaniem to jest współpraca z uczniami i rodzicami, bo myślę, że wszystkie inne bieżące rzeczy to są po prostu albo przepisy, trzeba się do nich dostosować, powoli wdrożyć. Oczywiście one też będą troszkę wyzwaniem, ale największym to jest taka dobrze rozumiana współpraca. I tutaj relacje, tutaj wzajemne zaufanie, tutaj różne problemy.
4: Z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczyna się reforma programowa pod nazwą Reforma 26 Kompas Jutra. Wieloletni nauczyciel, a obecnie prezydent Gniezna Michał Powałowski zwraca uwagę, że zmiany w oświacie są wprowadzane niemal cały czas.
6: Przyszedłem do szkoły w 78 roku, kiedy była wprowadzana reforma 10-latki tak zwanej w Polsce, więc pracując przez te wszystkie lata związane z edukacją, śmieję się, że cały czas non-stop jestem reformowany, więc nie wiem, jakie te efekty są końcowe.
4: W ramach reformy od dziś obowiązkowa jest edukacja zdrowotna, ale bez zajęć dotyczących zdrowia seksualnego, bo te pozostają do wyboru rodziców i pełnoletnich uczniów.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Minister finansów Andrzej Domański poprowadził dziś na szczycie G20 sesję o wzroście gospodarczym. Za polskim sukcesem stoją według niego deregulacja, cyfryzacja i współpraca z przedsiębiorcami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
8: Domański mówił do delegatów w Ażwil, że Polska jest przykładem skutecznej transformacji. Minister przypomniał, że w ubiegłym roku nasz kraj wprowadził największy pakiet deregulacyjny od czasu przemian ustrojowych. Wskazał 3 priorytety dla grupy G20 – dalszą deregulację, pragmatyczną transformację energetyczną, a także inwestycje w edukację. Podkreślił, że zmiany trzeba przeprowadzać w dialogu ze społeczeństwem. Polska nie jest stałym członkiem grupy G20. Bierze udział w jej tegorocznych pracach jako gość Stanów Zjednoczonych, ale na takich samych zasadach jak inne państwa członkowskie. Zaproszenie przyszło, gdy polski produkt krajowy brutto przekroczył $1 bln. Waszyngton popiera też starania Warszawy o stałe członkostwo Polski w grupie G20.
7: Dzieje się blisko.
4: Prawie 270 tysięcy uczniów rozpoczyna rok szkolny w warszawskich placówkach, podaje Urząd Miasta. Niemal 14 tysięcy dzieci pójdzie do szkół podstawowych, a ponad 94 tysiące do szkół ponadpodstawowych. Będzie też prawie 38 tysięcy przedszkolaków. Reporter Radia Warszawa Szymon Krawczak zapytał mieszkańców stolicy, jakie mają wspomnienia związane z rozpoczęciem szkoły.
9: To jest świetny czas, to jest bardzo dobry czas.
10: Zawsze były to mieszane emocje, jednak z powrotem można było wrócić do znajomych, ale też zawsze taki żal pozostawał.
11: Ja się raczej cieszę, że idę do szkoły, właśnie się nie mogę doczekać i mam takie pozytywne odczucia.
12: Szkoła nigdy mi się nie kojarzyła z niczym przyjemnym. Wiadomo, wracało się dla przyjaciół, znajomych, towarzystwa i tego czasu we wrześniu, który był takim rozpoczęciem.
13: No raczej wolałem wakacje, także nie był to raczej miły czas, no, aczkolwiek zawsze też dobrze było zobaczyć starych znajomych.
9: Powrót do szkoły, no to zawsze było, znowu ta szkoła.
4: Drogowcy remontują jezdnię równoległą do trasy S8 na odcinku od węzła Łabiszyńska do węzła Modlińska. Prace odbywają się nocami od 20 do 5. Wtedy zmieniają się trasy kilku linii autobusowych 112, 114, 132, 134, 145, 156, 414 oraz N02.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Coraz cieplej w stolicy i w okolicy, ale upału to dzisiaj nie będzie. Na termometrach maksymalnie dzisiaj 21 stopni, jutro maksymalnie 23. Dzisiaj niebo błękitne, ale mogą pojawić się na nim białe obłoczki, gdzieniegdzie delikatnie może z tych chmur popadać, ale dzisiaj dużego deszczu się nie spodziewamy. O tej porze 19 stopni w Warszawie, 17 w Wołominie i w Radzyminie.
14: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Poranek z Radiem Warszawa.
0: 1 września, pierwszy dzień szkoły, ale także bardzo ważna rocznica. 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Momentu, który zmienił bieg historii. Momentu, który powinniśmy wspominać do dziś, żeby te wydarzenia, które miały miejsce podczas II wojny światowej, nie musiały się już nigdy w historii świata powtórzyć. I dzisiejszy budzik także nawiązujący do tej rocznicy, ale także z takim pytaniem o kondycję nas, ludzi. Piosenka, która do dziś wywołuje dreszcze emocji u osób, które jej słuchają, i ja mam nadzieję, że dzisiaj Państwo także ten dreszcz poczują, ten dreszcz, który dotrze do naszego serca, żebyśmy przypomnieli sobie, że bez względu na to, co dzieje się na świecie, ludzi dobrej woli jest więcej. I jeżeli te słowa kojarzycie, to już na pewno wiecie, która piosenka będzie budzić dzisiaj słuchaczy Radia Warszawa. Piosenka, która powstała w 1967 roku, po raz pierwszy została wykonana tego samego roku na Festiwalu Piosenki w Sopocie. Lucjan Kydryński, zapowiadając Czesława Niemena, powiedział: tekst Czesław Niemen, śpiewa Czesław Niemen, muzyka Czesław Niemen. Gdy artysta zaczął śpiewać, publiczność oniemiała z zachwytu. Głęboki, charakterystyczny głos niósł się wśród publiczności, lecz ludzi dobrej woli jest więcej. I my wierzymy w to, że tak jest. Obudźmy się tego dnia, 1 września roku 2026, z tą piosenką na ustach. Weronika Ostrowska, zapraszam na poranek z Radiem Warszawa.
7: Pobudka, muzyczny budzik.

0: 14 minut po 8 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Zerknijmy na trasę S8. Czy wciąż w kierunku Warszawy utrudnienia? Niestety tak. Jeżeli dojeżdżacie do Warszawy z Kobyłki, z Wołomina, czy też z nieco dalszych Kolin, z Woli Rasztowskiej, to na wysokości Wołomina tutaj delikatne utrudnienie na trasie S8 związane z tym, że jest jakieś utrudnienie. Utrudnienie na drodze, pojazd zatrzymany. Tak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jeśli chodzi o inne zakorkowane miejsca w Warszawie, trasa S8, okolice mostu Grota Roweckiego, Wisłostrada do zjazdu w Aleję Solidarności, ciaśniej także na Wybrzeżu Helskim, także w kierunku Alei Solidarności, ciaśniej na Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Jerozolimskiej. Jerozolimskimi bez korków prawie przejedziecie, to jakaś dobra sprawa. Na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską ciaśniej.
1: Gość poranka.
0: A dzisiaj będziemy rozmawiać o Bożym Miłosierdziu, będziemy także rozmawiać o rozpoczynającym się nowym roku szkolnym. Ksiądz proboszcz parafii Świętej Siostry Faustyny i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Pomyliłam.
2: Odwrotnie.
0: Oczywiście. To jest zawsze ta trudność. Ksiądz Krzysztof Stosur, szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Szczęść
0: to jeszcze
2: Boże,
0: raz,
2: witam.
0: Proszę księdza, jeszcze raz spróbuję. Jest dzisiaj 1 września, także dajmy sobie ten taki bufor. Czyli jeszcze raz. Sanktuarium Świętej...
2: Parafia.
0: Parafia Miłosierdzia Bożego.
2: Świętej Siostry
0: i Świętej Siostry Faustyny. Okay.
2: I Sanktuarium Świętej Faustyny.
0: No dobrze.
2: Weroniko, wszyscy się mylą, także...
0: Żytnia.
2: Nawet jak biskupi przyjeżdżają do nas, to twierdzą, że wszystko, że to jest Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. To jest Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny.
0: Zapraszamy zatem do Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny, ulica Żytnia. To
2: tak,
0: jest ten adres.
2: Żytnia 1.
0: Żytnia 1 i łatwo tam trafić i to jest ta dobra wiadomość. A to, że mylą ludzie Boże Miłosierdzie z siostrą Faustyną, ja myślę, że siostra Faustyna się nie obraża.
2: Nie, no to są takie, myślę, dobre nawet pomyłki, bo wiadomo i tak, że chodzi o miejsce wyjątkowe i niezwykłe.
0: Czy 1 września to jest ten moment, kiedy ksiądz szczególnie myśli o Bożym Miłosierdziu dla ludzkości, dla świata. Ja tak zastanawiam się też nad Bożym Miłosierdziem w kontekście trwających na świecie konfliktów zbrojnych.
2: No tak, no my myślimy przynajmniej w naszej parafii tak trochę egoistycznie o naszych szkołach, o naszych uczniach, o nauczycielach, dla których to nie jest łatwa praca. No i modlimy się za nich. No nic innego nam nie pozostaje w sanktuarium takim wyjątkowym, jak tylko prosić siostrę Faustynę, by się nauczycielami i uczniami naszych szkół, które działają na terenie naszej parafii, żeby no, się opiekowała i pilnowała, żeby wszystko było dobrze.
0: Jeśli spojrzelibyśmy tak szerzej na to zło, na ten ogrom zła, który dzieje się na świecie, Boże Miłosierdzie jest większe, bo ja myślę, że my musimy sami siebie czasami przekonywać, że tak jest, bo ten ogrom złych wiadomości, które do nas docierają, czasami przygniata nas.
2: Tak, no ale musimy pamiętać o tym, że nic nie dzieje się, jak to się mówi, bez woli Pana Boga i te doświadczenia tego zła, cierpienia, jest wszystko po to, żeby nas jeszcze w jakiś sposób bardziej uszlachetnić.
0: Ale to ksiądz teraz mówi, że II wojna światowa to była wola Boża?
2: No nie było to wola Boża? Też. Myślę, że to nic nie dzieje się bez woli Pana Boga. Natomiast dla mnie takim, jeśli można powiedzieć, wytłumaczeniem wszelkiego zła jest to, że Pan Bóg na początku powiedział: czyńcie sobie ziemię poddaną. Oddał ją nam i teraz my od wieków robimy z nią to, co uważamy, że powinniśmy zrobić i nie zawsze to jest dobre i nie zawsze to służy ludziom czy ludzkości, mówiąc tak ogólnie.
0: Jeszcze o tę wolę Bożą chcę dopytać, bo może to jest tak, że wola Boża była inna, ale my jako ludzie nie poszliśmy za tym, czego Bóg chciał,
2: no właśnie,
0: tylko zrobiliśmy po swojemu.
2: Człowiek zdecydował, że nie będzie posłuszny woli Pana Boga. No oczywiście mamy tu odniesienie do pierwszych rodziców, ale no ciągle na świecie pojawia się ktoś, kto mówi głośno, zdecydowanie Panu Bogu nie. i robi i chce ustawiać świat po swojemu. No to Pan Bóg mówi, niech się stara, niech próbuje. No. Bez Pana Boga, takie jest przysłowie, ani do proga. No więc myślę, że tu w tym jest cała rzecz i całe nieszczęście świata, że człowiek mówi co chwilę Panu Bogu nie.
0: Także Ministerstwo Edukacji Narodowej mówi Panu Bogu nie, ograniczając lekcje religii w szkołach.
2: No to są decyzje pani minister, więc tutaj już pewnie ani nic nie wymyślimy, ani nic nie możemy odpowiedzieć.
0: A tak z praktycznego punktu widzenia, czy ksiądz widzi sens walki, bo ta walka, ja obserwuję i rodziców, którzy chcieliby, żeby jednak były dwie lekcje religii, żeby ta religia nie miała takiego marginalnego tylko znaczenia w szkole, żeby nie była tylko na tych ostatnich lekcjach. Czy ksiądz widzi sens naszej walki, czy powinniśmy już machnąć na to ręką i powiedzieć, dzieci będziemy edukować w naszych domach?
2: No więc taka była moja pierwsza myśl, żeby zostawić rodzicom przynajmniej część edukacji religijnej i nie tylko religijnej w domach, przy rodzicach, przy całej rodzinie. Ale z drugiej strony uważam, że ja rozumiem, że polski, matematyka, że to są przedmioty wiodące i ich musi być jak najwięcej, ale wydaje mi się też, że religia jest takim przedmiotem, który nie czyni nic złego. Nie jest niczym złym i
0: indoktrynacja, powiedzą niektórzy.
2: No więc, umówmy się z tą indoktrynacją, no przez 45 minut, czy przez dwa razy po 45 minut możemy mówić o Panu Bogu i o dobrych rzeczach, niekoniecznie od razu indoktrynować dzieci. No te, które nie chcą chodzić, nie chodzą. I to jest decyzja, nie wiem, czy dzieci, czy rodziców, bardzo często z praktyki wiem, że jest to decyzja dzieci, rodzice ją tylko potwierdzają, ale znam również wielu rodziców i dzieci, którzy to chcą, żeby tej religii było więcej niż tylko ta jedna godzina na początku czy na końcu. To jest nie w porządku.
0: A może potrzebna jest dobra katecheza parafialna, bo niektórzy rodzice też taką potrzebę zgłaszają, bo mówią, że sami być może tych prawd wiary aż tak dobrze nie znają, żeby je dzieciom swoim przekazać.
2: To tutaj myślę o trochę innej rzeczy, o realiach pomieszczeń. Kiedy religia weszła do szkół, wiele salek katechetycznych zostało zlikwidowanych, przeznaczonych na zupełnie inne cele, do zupełnie innej pracy. I gdzie robić te katechezy, jeśli nie ma pomieszczeń? No ja mówię o swojej parafii, gdzie nie mamy w ogóle jakichś takich pomieszczeń, które mogłyby posłużyć do prowadzenia lekcji religii. Pozostaje Kościół. No więc myślę, że większość z nas, czy nawet wszyscy księża, nie tylko proboszczowie, ale i wikariusze, katecheci, robią wszystko, żeby ta duszpasterska edukacja dodatkowa przy kościołach była.
0: Na pewno taką okazją do integracji wspólnoty, do tego, żeby się spotkać, porozmawiać, będzie piknik, festyn rodzinny Żytnią do Nieba. Najbliższa sobota i najbliższa niedziela. Ja podglądam na plakacie, widzę nazwisko zacne, Halina Frąckowiak.
2: Tak, no to Halina Frąckowiak będzie gwiazdą wieczoru, więc już na zakończenie naszych rodzinnych spotkań sobotnio-niedzielnych wystąpi jako gwiazda wieczoru o godzinie 19. No oczywiście na ten koncert wszystkich zapraszam, ale zapraszam od soboty wieczór. No.
0: Tam będzie grillowanie.
2: Sobotę wieczór mamy grillowanie, mamy przedwojenną polską komedię, jak co roku, w tym roku Dodek na froncie w roli głównej Adolf Dymsza, więc tu chyba nie trzeba niczego zapowiadać specjalnie, bo kto pamięta tego aktora, ten wie, że to był wielki aktor. Chociażby no też, jak wiemy trochę z historii II wojny światowej, różnie to z nim było, ale. No i niedziela od rana. Od rana się coś będzie bez przerwy na naszym dziedzińcu działo. Zapraszamy dzieci po mszy świętej dziecięcej na spektakl Nowe Szaty Króla, Teatru Baza, to oczywiście Andersen.
0: A msza święta dziecięca o której?
2: O 11.
0: O 11.
2: O 11 i po mszy świętej jest spektakl no, dla dzieci i dla dorosłych. Wszyscy mogą się spotkać, obejrzeć to przedstawienie. Potem jest pokaz jazdy na hulajnodze, bezpieczny. Także od razu
0: myślę, że
2: uprzedzam.
0: Popularne zajęcie wśród młodych dzisiaj, ta jazda na hulajnodze.
2: No więc myślę, że to też dzieciaki zainteresuje. O 15:00 oczywiście uroczysta koronka, którą prowadzą nasze sąsiadki, siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Potem mamy takie ciekawe spotkanie z aktorami. Niedawno do kin wszedł, nie wiem czy wszedł czy nie, film pod tytułem Odzyskany w reżyserii
0: Wszedł.
2: Marcina Kwaśnego. To kiedyś bliski przyjaciel naszej parafii.
0: A teraz
2: mieszka gdzieś pod Warszawą, więc raczej już rzadziej bywa, ale kontakt mamy. Tak. I to spotkanie będzie z aktorami, którzy grają tam główne role, z Marią Gładkowską i Andrzejem Mastalerzem. Myślę, że to będzie ciekawa rozmowa. Potem klasyka polskiej piosenki z Mieczysławem Fogiem. Tercet muzyczno-wokalny będzie wykonywać piosenki Mieczysława Foga i nie tylko. Myślę, że to będzie takie powróćmy jak za dawnych lat do tych piosenek, które się śpiewało. Można je było zaśpiewać, można je było zrozumieć przede wszystkim. No i wieczorem zapraszamy na Halinę Frąckowiak. To będzie, można powiedzieć, clue całego dnia, w sensie takim artystycznym, bo oczywiście msze święte i spotkanie w naszym sanktuarium to podstawa.
0: Jakby ktoś się chciał wyspowiadać?
2: Będzie, no nie ma sprawy.
0: Będzie okazja?
2: No oczywiście. No tak, spowiadamy podczas każdej mszy świętej, więc zapraszamy. Nie ma żadnego problemu, żeby ktoś odszedł od konfesjonału niewyspowiadany.
0: Festyn rodzinny Żytnią do Nieba. Zapraszamy także jako Radio Warszawa. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia. Sobotni wieczór i niedzielny cały dzień warto spędzić przy ulicy Żytniej 1. No i teraz będzie egzamin mój. Oj, chyba nie jest to prosty egzamin. Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny.
2: Tak.
0: Nie Bożego Miłosierdzia, to parafia
2: tak,
0: Bożego Miłosierdzia.
2: Parafia Bożego Miłosierdzia, natomiast Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny.
0: Proboszcz tej parafii i kustosz sanktuarium.
2: W przyszłym roku będzie 10-lecie powstania tego sanktuarium, także będziemy też świętować.
0: Ksiądz Krzysztof Stosur był naszym gościem o poranku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również, szczęść Boże.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: Po reklamie.
2: Minęła 8.30, tu Radio Warszawa, na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Wojciech Dudkowski.
3: Prawie 270 tysięcy uczniów rozpoczyna dziś nowy rok szkolny w warszawskich placówkach, podaje Urząd Miasta. Niemal 14 tysięcy osób pójdzie do szkół podstawowych, a ponad 94 tysiące do szkół ponadpodstawowych. Prawie 38 tysięcy dzieci pójdzie do przedszkola. Trwa akcja Policji i Straży Miejskiej Bezpieczny Powrót do Szkoły. Funkcjonariusze patrolują okolice stołecznych placówek i przypominają najmłodszym o zasadach bezpieczeństwa. Komunikacja zakończyła wakacyjny tryb pracy. Większość autobusów i tramwajów powróciło do podstawowych tras i rozkładów jazdy. Wciąż trwają remonty na pętli Wyścigi i w okolicach zajezdni Praga, tam utrudnienia w kursowaniu tramwajów. Gmina Wołomin w ramach promowania czystego środowiska organizuje konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży Refleksja nad zmianami klimatu. Uczestnicy mają podesłać samodzielnie wykonaną fotografię ilustrującą przewodnie hasło. Zgłoszenia do końca września. Fundacja Wygrywamy organizuje w Śródmieściu bezpłatne treningi biegowe. Sportowcy amatorzy spotykają się dwa razy w tygodniu przy bulwarze Flotylli Pińskiej 1C. Dzisiejszy trening o 18:00, a ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 9:00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Na termometrach o tej porze w Warszawie 19 stopni, 18 w Legionowie, w Wołominie, 18 także w Radzyminie, 17 w Górze Kalwarii, w Pruszkowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Grodzisku Mazowieckim i w Otwocku, maksymalnie dzisiaj na termometrach 21 stopni. Bardzo przyjemny, słoneczny dzień, choć mogą na niebie pojawić się też białe obłoczki, gdzieniegdzie może z nich odrobinę pokropić, a ciśnienie wysokie i szybko wzrasta.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Budzimy stolice i okolice.
4: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Dancing Queen, Halina Frąckowiak, ta piosenka za nami. Dancing Queen także w studiu Radia Warszawa. Maria Skonieczka, cześć, dzień dobry.
2: Cześć Weroniko, przed chwilą odtańczyłyśmy to i owo.
1: Co to było tak miłe. To jest, państwo nie zawsze widzą, ale tutaj tańczone jest, więc to nie tylko nasze gadanie, ale naprawdę tak się dzieje, że w studiu czasem słychać takie pląsy. Ja nie wiem, co się dzieje piętro niżej, ale to zapytamy potem dział programowy tam pod nami. Znaczy, rzeczywiście było słychać, chociaż oni od 9 zaczynają, więc powinno być wszystko w porządku. Dobrze, ale przechodzimy do rzeczy. Strona internetowa radiowarszawa.com.pl. Tam znajdą państwo nową ramówkę Radia Warszawa na rok 2026-2027, wszystkie ważne informacje, ale poza tym ja bym chciała z tobą wspomnieć także o początkach szkoły, no bo to jest zawsze taki moment dość trudny dla wielu rodziców, dla wielu dzieci. Jak ty wspominasz swój pierwszy dzień w szkole i w ogóle te pierwsze dni po wakacjach?
2: Niestety kojarzy mi się to wszystko z bólem brzucha. I wczoraj miałyśmy taką piękną rozmowę o wysokiej wrażliwości. Myślę, że dzisiaj dla wielu dzieci to jest dość brutalny dzień powrotu do różnych sytuacji, których mogą się bać. Dlatego na pewno potrzeba jest tego, żeby w rodzinach w tym dniu było po prostu między sobą blisko. Żeby była przestrzeń na rozmowy, na wspólne posiłek, na brak pośpiechu, na możliwość porozmawiania o emocjach. I to jest trudne i dla rodziców, i dla dzieci, bo jest dużo takich rzeczy jak zakup, jak ogarnięcie rozkładu planu lekcji. Ale najważniejsze jest to, żeby była przestrzeń do rozmowy i do takiej szczerości. I myślę, że dzisiaj myślę sobie o tych wszystkich dniach, kiedy mi było ciężko i o tym, na jaką fajną kobietę wyrosłam. Myślę, że masz podobnie. Ale potrzeba do tego właśnie zawsze szczyptu uważności rodziców.
1: Czyli co, rodzicom dzisiaj chcemy zadać takie zadanie, żeby zamiast się spieszyć, żeby dać sobie te kilka chwil, jak już widzimy, że wpadamy w ten pęd, bo ja też pamiętam, szczególnie jak się coś rozleje, a tak zawsze jest. 1 września zawsze dzieje się coś niespodziewanego. Zaleje się tą białą koszulę, dziecko na siebie coś wyleje, no i wtedy robi się w domu bardzo niemiło, bardzo nieprzyjemnie. Wszyscy się stresują, bo stresuje się i dziecko, stresuje się i dorosły, no bo wszyscy chcieliby zdążyć, wszyscy chcieliby było, żeby wszystko było idealnie, a może tak nie idealnie, to jest właśnie dobrze, bo z miłością?
2: Może tak, ja tylko właśnie sobie przypomniałam, jak to podczas pierwszego dnia w szkole, w pierwszej klasie, moja mama przyszła na rozpoczęcie roku, a ja razem z koleżanką dobrałyśmy się do jakiejś takiej małej palety do makijażu i miałyśmy po prostu takie brwi na środku czoła, prawda, usta takie wielkie i po prostu mama była przerażona i to było wszystkim, a właśnie czasami chodzi o to, żeby zostawić to, że to dziecko tak wygląda, że koszula jest rozlana po prostu. Może to pomaga.
1: Ciekawa jestem, jaki był pierwszy dzień w szkole Taylor Swift. Dziękuję. Marysia Skonieczka.

13 minut zostało do 9. Sprawdźmy sytuację na warszawskich ulicach. Trasa S8, te okolice Wołomina, tutaj już bez korków przejedziecie w kierunku Warszawy. Ciaśniej natomiast na moście Grota Roweckiego, ale poza tym, no słuchajcie, jakby wakacje w Warszawie cały czas. Naprawdę nie ma większych utrudnień. Nawet standardowe miejsca, czyli Aleje Jerozolimskie. O, dobrze. Jest trochę ciaśniej, ale bez większych korków. Ciaśniej także w Alei Prymasa Tysiąclecia. Uf, jakieś korki znalazłam.

0: Jak on tak powie, to niech śpiewa dalej. Mógłby śpiewać dalej Barry White w Radiu Warszawa.
1: Przegląd dobrych wiadomości.
0: 9 minut zostało do 9, a dobre wiadomości. No oczywiście takie, że wystartowała nowa ramówka Radia Warszawa. Informacje wszystkie o nowościach znajdziecie na stronie radiowarszawa.com.pl, a ja zapraszam już jutro premiera nowego programu. Poznacie prawdę na kanale YouTube Radia Warszawa i także jednocześnie na 106.2 FM. Będzie o objawieniach maryjnych. Moim gościem będzie Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta. Godzina 20, środa 2 września. Zapraszam bardzo serdecznie. Tę audycję będzie współprowadził także Kacper Kowalczyk i co drugi tydzień będziecie mogli usłyszeć moje rozmowy, rozmowy Kacpra Kowalczyka. Myślę, że naprawdę warto. No i polecamy także kanał YouTube Radia Warszawa.

0: Wszystko się może zdarzyć, nawet to, że za minutę będzie 9:00.
1: Reklama.
2: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
3: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
4: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę

0: radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na Twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Po reklamie.
4: Tu Radio Warszawa, minęła 9:00.
5: Ceny paliw wyżej, koniec rządowego programu CPN. Zagrożenie dronami na Łotwie i w Estonii. Powiemy także o technologiach 3D w szkołach na Żoliborzu. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Nowe ceny i pustki na stacjach paliw. Po północy wygasł rządowy program CPN. Ceny benzyny i oleju napędowego poszły w górę. Po kolejkach, które jeszcze w nocy ustawiały się na wielu stacjach w kraju, nie ma już śladu. Niektórzy kierowcy przyznają wprost, że wczoraj nie zdążyli lub nie mieli czasu zatankować.
6: Auto zatankowane?
7: Właśnie teraz. Na późno, wiem. Co zrobić, no?
6: Wczoraj pan po prostu nie zdążył, czy już pan skapitulował?
7: Nie zdążyłem.
8: Mam zatankowany.
9: Połowę mam, wie pan co? Nie wiem, czy będę tankował, czy nie będę tankował.
5: Rządowy program osłonowy ceny paliw niżej, za pomocą którego regulowane były maksymalne ceny na stacjach, działał tylko czasowo, na ostatnie 2 tygodnie wakacji i pozwalał na regulowanie maksymalnych cen paliw. Od dziś podatek VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wynosi 23%.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Alerty o zagrożeniu otrzymali nocą mieszkańcy północno-wschodniej Łotwy. Powodem był niezidentyfikowany dron, który miał być zauważony również nad Estonią. Kamil Zalewski.
11: Mieszkańców zagrożonego obszaru wezwano do pozostania w domach, znalezienia bezpiecznego miejsca i zamknięcia okien oraz drzwi. Zaapelowano również, aby w przypadku zauważenia nisko lecącego, podejrzanego lub niebezpiecznego obiektu dzwonić pod numer alarmowy 112. W związku z potencjalnym zagrożeniem poderwano natowskie myśliwce, które strzegą przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich w ramach misji Baltic Air Policing. Jak pisze portal LSM, bezzałogowiec, który znajdował się w łotewskiej przestrzeni powietrznej, był następnie obserwowany nad Estonią, gdzie również wydano ostrzeżenia. Estońskie wojsko poinformowało, że kilka obiektów wykryto w rejonie granicy. Jeden z nich wleciał w przestrzeń powietrzną na południowym wschodzie kraju. Dowódca sił powietrznych Riivo Valge wyjaśnił, że bezzałogowce były związane z ukraińskimi działaniami przeciwko Rosji.
5: Nocą również Finlandia wprowadziła tymczasowy obszar ograniczeń ruchu lotniczego i morskiego we wschodniej części Zatoki Fińskiej.
10: To się dzieje lokalnie.
5: Nowe technologie w żoliborskich szkołach. We wszystkich dzielnicowych placówkach pojawi się sprzęt pozwalający na obsługę technologii trójwymiarowych, mówi burmistrz dzielnicy Renata Kozłowska.
12: Ta innowacyjna technologia pozwala uczniom dosłownie wyciągnąć trójwymiarowy model przed ekran, obracać go i analizować z każdej strony. Chcę, aby żoliborskie szkoły dawały młodym ludziom dostęp do narzędzi, które pozwalają zobaczyć i zrozumieć naukę w zupełnie nowy sposób. Na przykład na biologii pozwoli to przyjrzeć się pracy ludzkiego serca, na fizyce budować wirtualne obwody.
5: Każda ze szkół otrzyma voucher na zakup technologii 3D na kwotę 31 tysięcy złotych.
10: Takie są lokalne inicjatywy.
5: Bezpieczna droga do szkoły to nazwa rozpoczętej dziś akcji Policji i Straży Miejskiej. Funkcjonariusze patrolują okolice przedszkoli i szkół. Przypominają najmłodszym o bezpiecznym zachowaniu na drodze, a także reagują na wykroczenia drogowe kierowców. Służby radzą, by rodzice zarezerwowali na dojazd dzieci do szkoły nieco więcej czasu. Pomoże to uniknąć nerwowych sytuacji.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: 1 września, a pogoda jeszcze taka bardziej wakacyjna, chociaż delikatnie już czuć pierwszy powiew jesieni. Maksymalnie dzisiaj na termometrach 21 stopni i dzisiaj warto ze sobą zabrać parasol, bo na niebie mogą pojawić się białe obłoczki, może gdzie niegdzie z nich popadać deszcz. Miejmy nadzieję, że pada dzisiaj nie będzie, ale kto wie, może się to zdarzyć. O tej porze 19 stopni w Warszawie, 17 w Grodzisku Mazowieckim, 18 w Radzyminie.
13: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
10: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
4: 1 września, więc czas powspominać trochę, jak to było na wakacjach, jak to było, kiedy trwał pierwszy dzień w szkole. Drodzy rodzice, pamiętacie jeszcze, jak trzeba było się ubrać na galowo? Pamiętacie te chwile, jak trochę w żołądku ściskało? A inni byli tacy, którzy cieszyli się z tego, że zobaczą w końcu swoich kolegów po wakacjach, czy też koleżanki po wakacjach, będą mogli się wymienić tymi wspomnieniami. I drogie dzieci, jeżeli słuchacie teraz Radia Warszawa, jeżeli z rodzicami słuchacie teraz Radia Warszawa, to jest zaproszenie dla Was, żebyście do Radia Warszawa wspólnie z rodzicami wysłały SMS na numer 7248. Dlaczego warto? Dlatego, że mamy dla Was takie prezentowe zestawy. Tam jest maskotka, breloczek i jeszcze drobna niespodzianka. Maskotka taka fajna, można przyczepić sobie do tornistra, czy też do plecaka. Do torebki też się nada. Bardzo mięciutka, taka, że w dłoni się zmieści. 7248. W treści wpisujecie RW, swoje imię i nazwisko i wspomnienie z wakacji. Potem będziemy do Was dzwonić i te prezenty rozdawać. 7248 RW. Imię i nazwisko i Wasze wspomnienie z wakacji. Wspólnie z rodzicami te SMS-y wysyłajcie, a taki zestaw prezentowy być może otrzymacie. A teraz, no bo nie mogę ukrywać, że za Jarkiem nie tęsknię. Tęsknię bardzo za Jarkiem Wydrą. Pozdrawiam go bardzo serdecznie i cieszę się, że w playliście właśnie Golec Orkiestra w ulubionej piosence Jarka. Masz jak ja. Weronika Ostrowska, dzień dobry, zapraszam.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: 1 września, pierwszy dzień szkoły, no i dzisiaj mamy na pocieszenie dla tych wszystkich, którzy być może trochę zestresowani, trochę się boją, trochę chcieliby sobie ten pierwszy dzień szkoły osłodzić. Mamy dla Was, słuchajcie, zestawy prezentowe. W zestawie bransoletka, maskotka ręcznie robiona na szydełku i także breloczek. Tylko ja potrzebuję Waszej opowieści, drogie dzieci, żeby móc Wam wręczyć taki zestaw prezentowy. Trzeba wysłać SMS na numer 7248. 7248. W treści wpisujecie RW. Swoje imię i nazwisko i wasze najpiękniejsze wspomnienie z tych wakacji. RW. Imię i nazwisko i wasze najpiękniejsze wspomnienie z tych wakacji na numer 7248. Po 9:30 też proszę mieć telefon przy sobie, bo będziemy dzwonić do Was, żeby taki zestaw prezentowy Wam wręczyć, a mogę powiedzieć tylko, że maskotka przepiękna, przemilusia, bo miałam okazję trzymać ją w swoich rękach, no i wszystko może sprawić, że początek tego roku szkolnego będzie trochę piękniejszy, być może odrobinę łatwiejszy, dzięki temu, że taki zestaw prezentowy od Radia Warszawa otrzymacie 11 minut po godzinie 9 na zegarze. Już za chwilę będę rozmawiać z autorkami tych dzisiejszych przepięknych, prezentowych zestawów dla Was. Jak to się stało, że dziewczyny wzięły sprawy w swoje ręce i dzisiaj takie piękne rzeczy tworzą? O tym już za chwilę.

0: I sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach, która jak na 1 września jest naprawdę bardzo dobra. No bo widać, że jeszcze dzisiaj rzeczywiście te rozpoczęcia roku szkolnego, więc po Warszawie jeździ się po prostu dobrze. No i to też dobry wniosek, a być może jeszcze niektórzy na wakacjach. Ciaśniej nieco w Alei Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Aleje Jerozolimskie, ciaśniej nieco także na Bitwy Warszawskiej do zjazdu w ulicę Grójecką, na Wawelskiej postoicie w kierunku Pomnika Lotnika, ale uwaga, to nie są duże utrudnienia. O może na Wisłostradzie. Tutaj nieco ciaśniej od Mostu Gdańskiego aż do zjazdu w Aleje Solidarności.
1: Porannik.
0: A my dzisiaj naszym słuchaczom i naszym najmłodszym słuchaczom przygotowujemy, mamy dla nich specjalne prezenty, mamy takie maskotki, mamy bransoletki, breloczki też. O tych ręcznie wykonanych rzeczach będziemy dzisiaj rozmawiać. Magda Radzimowska, którą możecie znaleźć na Instagramie jako Megumi Handcraft, maskotki robione na szydełku. Dzień dobry, witam serdecznie w naszym studiu.
2: Witam.
0: Edyta Musiał, którą na Instagramie znajdziecie jako Kochana Handmade, która tworzy biżuterię. Dzień dobry.
3: Cześć, cześć.
0: Diana Borowska, pseudonim Sarna na kiju, zgadza się? Która tak. Tworzy breloki. Dziewczyny, skąd się wzięły te wasze różne pasje i też zamiłowanie do tworzenia takich pięknych rzeczy? Magda.
2: Ja po prostu szukałam sobie zajęcia do robienia w wolnym czasie, żeby zająć się ręce. Potem przerodziło się to rzeczywiście w pasję, a po jakimś czasie w biznes.
0: No i tak może wyglądać ta historia. Diana, jak było w twoim przypadku?
4: No, ja rysowałam od zawsze w zasadzie i po prostu to jest... Jakby ja się bardzo cieszę, że to swoją pasję jakby przerobiłam w też taki mój biznes, powiedzmy.
0: Edyta, u ciebie podobna historia?
3: Tak, myślę, że jest to bardzo często podobna historia u większości artystów właśnie z naszej działki. Często właśnie zaczyna się od tego, że po prostu rysujemy dla siebie, tworzymy dla siebie, a potem inni chcą też te rzeczy nosić albo mieć i dzięki temu też możemy sobie rozwinąć mały biznes.
0: Rodzi się to też z takiej potrzeby, no bo widzicie na rynku różne rzeczy, dzisiaj często tak jest, ale myślicie, a nie, ten breloczek, no nie do końca taki, niby wszystko jest tak jak trzeba, ale nie do końca taki, jakby mi się podobał. A jeżeli zaczyna się robić samemu, no to można stworzyć takie idealne pod swoje potrzeby. Czy dokładnie tak było, Diana, w twoim przypadku?
4: Tak.
0: Widzę, że się uśmiechasz szeroko, jak to mówię.
4: Tak, bo dokładnie jakby sobie ostatnio przypomniałam, że właśnie to była moja główna, powiedzmy, motywacja, że pamiętam, jak brałam udział w różnych wydarzeniach i że właśnie bardzo rzadko się pojawiało coś, co było, powiedzmy, dla mnie, więc teraz mam okazję właśnie robić coś, co mi się podoba i co mam nadzieję, że innym, czego inni też szukają na takich wydarzeniach.
0: A dzisiaj mam wrażenie, że też breloczki wracają do łask, bo coraz częściej do torebek przywieszamy sobie te breloki, czy też w innych miejscach umieszczamy, jako, powracają jako taki element biżuterii.
4: To prawda. U mnie w pracy się, w mojej dziennej pracy moi koledzy się śmieją, że słyszą, kiedy przychodzę, bo dosłownie cała torba jest po prostu, no, mam tyle breloczków, że brzęczę dosłownie.
0: Magda, pluszaki, no to jest coś, co dzieci przeważnie zawsze lubią, ale te twoje pluszaki to nie są tylko pluszaki dla dzieci.
2: To prawda. Dzieci są jakąś częścią moich klientów, ale zdecydowanie na razie nie największą. W tej chwili to są młode osoby, głównie kobiety, ale też mężczyźni, którzy szukają czegoś ciekawego, na przykład związanego z grami komputerowymi, jakimiś seriami, które oglądają, lub po prostu szukają czegoś uroczego, co będzie bardziej oryginalne niż to, co widzimy w sklepach, co jest masową produkcją.
0: Czym ty się inspirujesz? Powiedziałaś o grach, ale czy tylko gry cię inspirują, czy są też jakieś inne przestrzenie, na podstawie których tworzysz swoje maskotki?
2: Mnie bardzo inspirują zwierzęta, bo kocham wszystkie zwierzęta i lubię je przenosić właśnie na taką pluszową wersję, trochę uproszczoną, trochę uroczą, bo głównie głównie właśnie takie urocze rzeczy, chociaż lubię też takie troszeczkę dziwne, z dużymi oczami, z wyłupiastymi i z różnymi takimi funkcjami, które mogą czasami zaskoczyć. Na przykład z dodatkowym obciążeniem, żeby lepiej stały, albo żeby lepiej się przytulały z piszczałką w środku, żeby było to coś ciekawszego. Właśnie jako breloki dodaję im też elementy wydrukowane na drukarce 3D lub po prostu domalowuję na włóczce cieniami różne elementy, żeby były te rzeczy ciekawsze.
0: Edyta, jeśli chodzi o twoją działkę, czyli biżuterię, czy, no bo też jak słuchają nas kobiety, na pewno kobiety dobrze wiedzą, że też tej oferty, jeśli chodzi o biżuterię, jest bardzo dużo, więc ja domyślam się, że też wcale nie jest łatwo swoją niszę znaleźć w rynku. Czy niekoniecznie, czy
3: tak
0: się mylę?
3: I nie. Mhm. Ogólnie, jeśli chodzi o biżuterię, mi zawsze brakowało właśnie tego czegoś dla mnie. No i zaczęłam robić tak naprawdę coś, co mi będzie odpowiadało. Bardzo często mi przeszkadzały łańcuszki, ze względu na to, że mnie podrażniały, że gdzieś mi zawadzały. A lubię dosyć takie rozbudowane naszyjniki, ciekawsze. Też bardzo lubię kolorowe rzeczy. No i tego aż tak dużo nie było. Często spotykamy się właśnie z tym, że jest bardzo ciemno, bardzo takie mroczne te klimaty są, albo po prostu bardzo proste. Mhm. I ja chciałam stworzyć coś, co będzie bardziej urocze, co będzie rzucało się w oczy, co będzie też pasowało do takiej właśnie mojej małej niszy. No i tutaj też bardzo mocno zaczęłam się inspirować bardzo różnymi elementami, takimi jak natura. Bardzo kocham inspirowanie się kwiatami. One są piękne i można z nich naprawdę dużo wyciągnąć.
0: No ja właśnie się przyglądam twojemu naszyjnikowi. Próbuję odgadnąć te inspiracje. Czy tam jest jakaś inspiracja konwalią na przykład? Bo widzę taki kwiatek, który przypomina mi nieco dzwoneczek. Jest też coś, co ja lubię osobiście bardzo, czyli coś błyszczącego, tak. Ten jeden błyszczący element, ale to też nie jest taka typowa sroka.
3: Tak, tak. Ja właśnie bardzo lubię takie pomieszanie wszystkiego, bo też sama biżuteria na przykład typowo z kamieni, to jest też coś, co nie będzie, nie da takiego efektu, jak na przykład połączenie kamieni ze szkłem, bo szkło się czasem tak fajnie błyszczy. I to jest też taki malutki element, który ja bardzo lubię gdzieś tam trochę przemycać, żeby też przełamać to całość i żeby też te naszyjniki nie były jakieś bardzo ciężkie, bo to też troszeczkę je odciąża dzięki temu.
0: Możemy dzisiaj usłyszeć trzy trochę podobne, ale jednocześnie bardzo różne historie. Mówicie też, że może to być pomysł na biznes, ale jak się domyślam, w przypadku każdej z was na pewno była to decyzja, która wymagała odwagi, bo jednak ze swojej pasji przejść do tego elementu biznesowego, no to trzeba pokonać trochę przeszkód. Dlaczego zdecydowałyście się na taki krok i dlaczego dzisiaj z uśmiechem opowiadacie o pasji, która stała się także biznesem? Magda.
2: Ja przez mniej więcej półtora roku jednocześnie pracowałam jeszcze na etacie i rozwijałam właśnie już swój biznes. W tej chwili od prawie roku to jest moja jedyna praca, ale nie było to łatwe. Potrzebowałam bardzo dużej poduszki finansowej na sam początek, bo zarobki w biznesie rękodzielniczym są bardzo nierównomierne. Potrafią być miesiące, gdzie jestem na minusie, a potrafią być miesiące, gdzie nagle mam 3 razy więcej niż miałabym na etacie.
0: Czy to prawda, że na własnej działalności pracuje się 24/7? Bo niektórzy, jak przechodzi się z etatu standardowego, no właśnie taką własną działalność, to czasami mówią, że to jest trudność.
2: Zdecydowanie muszę więcej myśleć o każdej porze dnia, o tym, co robię. To jest też udostępnianie zdjęć, odpisywanie w social mediach, sprzedaż właśnie też bezpośrednia. To zajmuje bardzo dużo czasu. To są wyjazdy. Bardzo rzadko mamy teraz wolne weekendy. Jest to poświęcenie, ale jest to też wolność w tygodniu, bo mogę w moim przypadku już dostosowywać sobie życie w tygodniu pod to, co robię.
0: Ale też pewnie ogromna satysfakcja. Diana, tak jest?
4: Tak, zdecydowanie. Jakby jednym z moich ulubionych elementów właśnie wystawiania się jest właśnie spotykać osoby, którym się właśnie podoba to, co tworzymy. Właśnie, że ktoś podejrzy, że pochwali, że powie, że coś im się podoba, że chcieliby zobaczyć coś jeszcze nowego, więc to też daje nam dodatkową inspirację. Tak, i też bardzo mi się podoba właśnie to, że we trójkę właśnie się wystawiamy i że mamy właśnie te, powiedzmy, podobne, ale troszkę inne kategorie i tak myślę, że ta współpraca jest bardzo fajna.
0: Edyta, satysfakcja. Też Magda powiedziała o tym, że no to jednak wymaga zaangażowania, ale innego niż praca na etacie. Czy jest to dla ciebie na tyle satysfakcjonująca praca, że poleciłabyś na przykład, jeżeli słuchają nas dzisiaj, czy rodzice, czy też powiedzmy dziewczynki, nastolatki, które zastanawiają się, a może by kiedyś w przyszłości zrobić własny biznes, to jakich byś udzieliła rad, żeby się od razu nie zniechęcać czymś, co jest trudne?
3: Na pewno polecam podejść do tego na początku jako hobby i jako coś, co jest naszym takim dodatkiem. I oczywiście im wcześniej zaczniemy, tym szybciej tak naprawdę ten progres zrobimy. Ja też na co dzień mam często do czynienia właśnie z młodymi osobami, bo uczę grafiki komputerowej i też często pytają się mnie o jakieś takie rzeczy. Jedna z moich uczennic na przykład produkuje własne świeczki i też projektowałyśmy z nią etykiety na nie, więc to jest też taka rzecz, której czasem mogę doradzić, mogę coś pomóc. No i myślę, że taką ważną rzeczą jest to, żeby się nie zniechęcać, brać wszystko powoli i krok po kroku sobie to budować. Sprawdzać, co się będzie sprzedawało, co będzie dobrze szło, co będzie dobrze odbierane. I też nie zniechęcać się czasem internetem, bo internet potrafi być bardzo złudny, a wydarzenia na żywo naprawdę potrafią podbudować. I to ta sprzedaż na żywo, to porozmawianie z klientem jest naprawdę jedną z takich, myślę, że dla nas ważniejszych rzeczy, bo możemy też wytłumaczyć na przykład, jak nasz produkt może być stosowany, albo co można z nim zrobić i pokazać jakieś takie małe, ukryte elementy. Tutaj Diana często ma w różnych swoich rzeczach właśnie takie małe, ukryte smaczki, gdzie sam odbiorca często ich nie zobaczy, ale jak już wskaże, to będzie szał i wszyscy będą szczęśliwi. Często tak to wygląda.
0: W czasach online, w czasach, kiedy bardzo dużo chwil poświęcamy na przeglądanie mediów społecznościowych, gdzie też i można was znaleźć, gdzie też, no właśnie, docieracie w ten sposób do klientów, polecamy państwu przede wszystkim to spotkanie live, podczas targów. Można dziewczyny spotkać, a ja bardzo dziękuję za to, że podzieliłyście się z naszymi słuchaczami tym, że warto próbować, warto się nie poddawać, warto robić to, co jest naszą pasją i to, co też może być nie tylko naszym hobby, ale też biznesem. Magda Radzimowska, Edyta Musiał, Diana Borowska w naszym studiu o poranku. Bardzo dziękuję i dziękujemy też za prezenty dla naszych słuchaczy.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: O reklamie.
2: Tu Radio Warszawa, jest 9:31.
3: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Caritas Polska uruchomił pomoc dla poszkodowanych w powodzi błyskawicznej w dystrykcie Rasuwa w Nepalu.
4: Jak informuje ksiądz Ireneusz Krause, wicedyrektor Caritas Polska, zebrane środki zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby, a także na pomoc po przejściu do fazy odbudowy.
5: Obecnie dotarcie do poszkodowanych jest niezwykle utrudnione ze względu na ukształtowanie terenu i całkowicie zniszczoną infrastrukturę.
4: Caritas Polska prowadzi programy pomocowe w Nepalu od 2015 roku po tragicznym trzęsieniu ziemi. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Polscy biskupi zabierają głos w sprawie lekcji religii. Przewodniczący konferencji do spraw wychowania katolickiego, biskup Wojciech Osial, w komunikacie oświadcza, że nadal będzie zabiegał o właściwe miejsce religii w szkole. Podkreślił, że decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące lekcji religii są krzywdzące. Nie są to wyłącznie techniczne zmiany w szkolnym planie zajęć. Ich konsekwencje ponoszą konkretni ludzie, nauczyciele, którzy tracą godziny i poczucie bezpieczeństwa zawodowego, oraz ich rodziny. Ponoszą je także uczniowie i rodzice, dla których wychowanie religijne stanowi istotną część życia, czytamy w oświadczeniu. Biskupi będą zabiegać o wprowadzenie wyboru między religią a etyką. Zgodnie z obowiązującymi od roku przepisami, lekcja religii powinna odbywać się na początku lub końcu dnia, a ocena nie jest liczona do średniej.
6: To się dzieje w kościele.
3: Pierwsze powakacyjne przewieczuwanie Powołani dla powołanych odbędzie się na Jasnej Górze w najbliższy czwartek 3 września. Inicjatywa modlitwy podejmowanej w pierwsze czwartki miesiąca jest przede wszystkim okazją do wyrażenia wdzięczności za osoby konsekrowane, ale to też umocnienie w powołaniu, mówi współorganizator wydarzenia Paulin ojciec Jakub Szymczycha.
7: To było pragnienie zarówno moje, jak i siostry Jany Urszulanki. Z reguły te czuwania są poświęcone osobom świeckim. Prowadzą je kapłani, przy pomocy też sióstr zakonnych. A my chcieliśmy takie czuwanie, które nas napełni, jako tych, którzy mają napełniać w tej polskiej kanie. Napełniamy stągwie naszych serc jako kapłani, jako siostry zakonne, a potem, aby napełniać tych, do których jesteśmy powołani i posłani, ale też, żeby pobyć sobą jako osoby konsekrowane. Więc też bycie sobą w podobnym stanie i napełnianie się po to, żeby to, co otrzymamy dla siebie, podzielić się tym z innymi.
3: Na czuwanie zaproszeni są wszyscy, którym leży na sercu los Kościoła. W czuwaniu uczestniczą siostry z różnych zgromadzeń, osoby świeckie i kapłani. Czuwanie rozpocznie się w czwartek około 21:30.
6: To się dzieje w parafiach.
3: Żytnią do nieba to hasło pikniku, który odbędzie się w najbliższy weekend na dziedzińcu parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Faustyny na warszawskiej Woli. To będą 2 dni integracji mieszkańców okolicy, mówił w poranku z Radiem Warszawa proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Stosur.
8: W sobotę wieczór mamy grillowanie, mamy przedwojenną polską komedię, jak co roku, w tym roku Dodek na froncie, w roli głównej Adolf Dymsza, więc to chyba nie trzeba niczego zapowiadać. No i niedziela od rana. Od rana się coś będzie bez przerwy na naszym dziedzińcu działo. Zapraszamy dzieci po mszy świętej dziecięcej na spektakl Nowe Szaty Króla Teatru Baza. To oczywiście Andersen. Potem jest pokaz jazdy na hulajnodze. Bezpieczny. Myślę, że to też dzieciaki zainteresuje.
3: Na scenie wystąpi Halina Frąckowiak. Nie zabraknie też atrakcji dla fanów kina.
8: Mamy takie ciekawe spotkanie z aktorami. Niedawno do kin wszedł film pod tytułem Odzyskany w reżyserii Marcina Kwaśnego. I to spotkanie będzie z aktorami, którzy grają tam główne role, z Marią Gładkowską i Andrzejem Mastalerzem. Myślę, że to będzie ciekawa rozmowa.
3: Informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie miłosierdziefaustyna.pl.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 21 stopni w stolicy i w okolicy. O tej porze już dokładnie ta temperatura, cieplej specjalnie nie będzie. Jutro natomiast cieplej niż dziś, maksymalnie 23 stopnie, podobnie w czwartek. Dzisiaj przez cały dzień niebo raczej pogodne, chociaż może też trochę białych obłoczków na niebie się pojawić. Gdzieniegdzie może trochę pokropić, ale na pewno nie będzie to duży deszcz, ciśnienie wzrasta.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
6: Poranek z Radiem Warszawa.
0: Dobrze słuchać.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: No i dzisiaj na osłodę pierwszego dnia szkoły rozdajemy zestawy prezentowe, w nich maskotka, breloczek i także bransoletka, a razem z nami pani Kinga ze swoją córeczką Tosią. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tosiu, słyszysz nas? Powiedz dzień dobry naszym słuchaczom może. Wiem, że się stresujesz. Tosia dzisiaj ma ważny dzień przed sobą, pani Kingo, prawda?
2: Tak, rozpoczynamy szkołę.
1: I to jest ten pierwszy dzień szkoły,
2: pierwsza
1: tak?
2: Pierwszy dzień, tak.
1: No to mama pewnie dumna, prawda?
2: Dumna i też zestresowana.
1: A to pierwsza pociecha w szkole?
2: Tak.
1: Ojej, no to stres dla całej rodziny. No to ja wiem, dlaczego akurat do państwa dzisiaj, na państwa dzisiaj padł wybór, dlaczego akurat do Tosi trafi ten zestaw prezentowy. No to może Tosia mogłaby pomyśleć o tym, jak maskotka będzie się nazywać. To damy Tosi za 30 sekund, żeby pomyślała. A ja tylko państwu opowiem, że w SMS-ie przeczytałam, że najpiękniejsze wspomnienie Tosi z wakacji to jest wyjazd z rodzicami i braciszkiem. Jechali końmi nad morskie oko. To na pewno piękne. Pięknie było nad morskim okiem, jak się domyślam, pani Kingo.
2: Tak, cudowne widoki.
1: Tosiu,
2: piękna pogoda.
1: Tosiu, czy wybrałaś...
2: Prawda, Tosiu?
1: Tosiu, czy wybrałaś imię dla maskotki?
2: Kiwa głową, że tak.
1: No dobrze, dobrze. Dobrze.
2: Co powiesz?
1: Nie będziemy stresować.
2: A mam je na uszka?
1: Właśnie. Zestresowany pierwszoklasista, także pozdrawiamy bardzo serdecznie, przytulamy mocno i ja mam nadzieję, że maskotka będzie przydatna w tym, żeby te pierwsze dni szkoły były nieco lepsze. Pani Kingo, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Państwu też jak najmniej stresu życzymy pierwszego dnia szkoły.
2: Bardzo dziękujemy, bardzo się cieszymy i nie spodziewaliśmy się, bardzo nam miło. Serdecznie dziękujemy i również pozdrawiamy.
1: To teraz,
2: i słuchamy Radia Warszawa.
1: To teraz z dedykacją dla państwa, nigdy nie mów nigdy, ten telefon może u państwa zadzwonić.

Kwadrans pozostał do 10. Sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach i słuchajcie, nawet trasa S8 w okolicach Mostogrota Roweckiego się odkorkowała. Co to jest za piękny dzień w Warszawie dla kierowców? Dajcie znać, czy rzeczywiście taka dobra sytuacja na drogach, jak ja widzę na naszej mapie. No naprawdę korka szukać to z lupą by trzeba było. O, no dobrze, może jest Most Gdański, od Mostu Gdańskiego do zjazdu w Aleję Solidarności na Wisłostradzie, kilka chwil stania, nieco ciaśniej także w Alei Solidarności, jeżeli jedziecie w kierunku mostu Śląsko-Dąbrowskiego, ale poza tym bez utrudnień.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: 10 minut zostało do 10 i razem z nami kolejna uczennica. Ciekawa jestem, czy ta uczennica się zestresuje, czy się nie zestresuje, bo Tosia, pierwszoklasistka, którą pozdrawiamy, bardzo się zestresowała i za to się mówiła jej mama. Ale Hela, która idzie do 4 klasy w tym roku, chyba się aż tak nie zestresuje. Cześć Hela, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Stresujesz się pierwszym dniem szkoły?
2: Nie, bardziej się ekscytuję.
1: Tak? Nie możesz się pewnie doczekać, tak, żeby spotkać koleżanki.
2: Tak.
1: A pamiętasz, co jest swoim najlepszym wakacyjnym wspomnieniem w tym roku?
2: Pamiętam, jak byliśmy nad morzem w Jastrzębiej Górze.
1: Tak.
2: I była tam masa muszelek, uzbierałam całą butelkę muszelek.
1: I masz je ze sobą w Warszawie?
2: Mam.
1: O ja, no to pięknie musi wyglądać. A masz jakieś swoje marzenie na ten rok szkolny?
2: Czy mieć dobre oceny?
1: Świadectwo z biało-czerwonym paskiem?
2: Tak, świadectwo z czerwonym paskiem.
1: O, to jest wielkie marzenie. Słuchaj, a jak ci powiem, że mam dla ciebie zestaw, breloczek, pluszak i jeszcze bransoletka, to się ucieszysz i będzie lepszy jeszcze ten dzień szkoły?
2: Tak.
1: Hela, no to dla ciebie od Radia Warszawa, taki zestaw prezentowy. Ja słyszę, że wy już jesteście w drodze do szkoły prawdopodobnie, tak? Zgadza się?
2: Tak, właśnie idziemy do szkoły.
1: Czego życzysz?
2: Rozpoczęcie.
1: No właśnie, czego życzysz wszystkim uczniom na rozpoczęcie roku szkolnego?
2: Żeby się nie stresowali i żeby mieli dobre oceny.
1: To życzenia od Heli. Hela, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, no i udanego rozpoczęcia roku szkolnego. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, dziękuję, do widzenia.

0: O chłopakach jest.
1: No właśnie słyszę. A ja dzisiaj się, drodzy Państwo, wzruszyłam, popłakałam, jak zobaczyłam młodzież na galową ubrana.
0: Ale wiesz co, kobiety mogą płakać, to chłopaki
1: naprawdę?
0: Nie płaczą.
1: Chłopcy czasami nie płaczą, czasami nie płacą.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
0: Ale czekaj, za co nie płacą? To ciekawe.
1: A ile mamy czasu?
0: 24 sekundy.
1: Nie, ci odpowiedzialni płacą, ale są też tacy, którzy nie płacą. Chodzi oczywiście o piłkarzy.
0: No dobrze, tu jest ciekawie. Słuchajcie, niech to będzie zapowiedź programu Kawa na wynos z Ewą Pietrzak. Ja chyba zostanę, żeby poznać sekret, co się kryje za tymi tajemniczymi słowami. Chłopaki, czasem jak zdarzy wam się zapłakać, to jest dla kobiet bardzo wzruszające, szczególnie jeśli ta łza jest prawdziwa. Weronika Ostrowska, bardzo dziękuję. Jutro Jarek Wydra wraca. Mam nadzieję, że płakać nie będzie, ale może dzisiaj
1: ale
0: trochę
1: może płaczę. Ale
0: może
1: płaczę z tęsknoty. No tak, z tęsknoty za nami, tak łezka uroniona.
0: Zostawiam w dobrych rękach Ewy Pietrzak.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10:30.
4: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
3: Po reklamie.
1: To Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 10.
7: Przedstawiciele władz na obchodach rocznicy II wojny światowej. Sojusznicy wzywają Putina do zakończenia agresji na Ukrainie.

0: Groźny przestępca zatrzymany na lotnisku Chopina. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. To tragedia, o której nie wolno zapominać, podkreślał prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości upamiętniających wybuch II wojny światowej. Oddał hołd ofiarom wydarzeń sprzed lat. Przed pomnikiem na Westerplatte mówił m.in. o ofiarach niemieckiej i sowieckiej agresji na Polskę w roku 1939.
1: 6 milionów zamordowanych polskich obywateli, 17% obywateli II Rzeczpospolitej. Wśród nich blisko 90% cywilów. Co szósty Polak zginął w czasie II wojny światowej. O tym nie możemy zapomnieć.
0: Pamięć o II wojnie światowej ma przypominać, do czego prowadzi agresja wobec bezbronnych ludzi. Mówił o tym podczas obchodów w Wieluniu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przypomniał, że 87 lat temu niemieckie bomby spadły na miasto, które nie było ani twierdzą, ani celem wojskowym.
2: 87 lat temu ciszę w tym mieście przerwały niemieckie bombowce. Bomby spadły na miasto, które nie było twierdzą. Na domy, na ulice, na szpital zginęli chorzy, lekarze, zwykli mieszkańcy.
0: W Warszawie uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza rozpoczną się o 17:00. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Lech Parel, w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekaże rodzinom weteranów Krzyże Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Krzyże Walecznych.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: Narendra Modi wezwał Władimira Putina do zakończenia wojny. Premier Indii mówił o tym w kuluarach rozpoczynającego się w Biszkeku szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Na jego wypowiedź zwrócili uwagę rosyjscy dziennikarze niezależni, którzy podkreślają, że to nie pierwsze takie wezwanie padające z ust przedstawiciela państwa utrzymującego kontakty z Rosją.
4: Dziś w Kirgistanie rozpoczął się szczyt państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Dzień wcześniej w Biszkeku spotkali się przedstawiciele Rosji, Indii i Chin. Ze stenogramu opublikowanego przez Kreml wynika, że Narendra Modi wezwał Władimira Putina do zakończenia wojny. Nam jest potrzebny koniec wojny, a nie wojna bez końca, miał powiedzieć szef indyjskiego rządu. Wcześniej prezydent Kazachstanu, Kasym Żomart Tokajew, skrytykował w obecności Władimira Putina rosyjską agresję na Ukrainę. Działania Rosji uznał za bezsensowne i nieuzasadnione. W związku z toczoną przez Władimira Putina wojną i agresywnymi działaniami wobec sąsiadów doszło też do ochłodzenia stosunków Rosji z Armenią i Azerbejdżanem. Władze w Erywaniu nie chcą współpracy wojskowej i gospodarczej z Moskwą i zamierzają zacieśniać kontakty z Unią Europejską.
0: Relacjonował Maciej Jastrzębski.
3: Dzieje się blisko.
0: Obywatel Gruzji zatrzymany na lotnisku Chopina. Z ustaleń służb wynika, że miał status wora w zakonie, co oznacza wysoką pozycję we wschodnim świecie mafijnym. Działania prowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Straży Granicznej z placówki Warszawa-Okęcie, mówi rzecznik prasowy Centralnego Biura Śledczego Policji komisarz Krzysztof Wrześniowski.
5: Choć w wielu przypadkach osoby te nie są bezpośrednio podejrzane o popełnienie przestępstw na terenie Polski, ich obecność w naszym kraju jest uznawana za niepożądaną z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna ten posługiwał się kilkudziesięcioma innymi danymi osobowymi.
0: Mężczyzna otrzymał nakaz opuszczenia Polski oraz zakaz wjazdu do wszystkich państw strefy Schengen.
3: Dzieje się w sporcie.
0: Iga Świątek z awansem do drugiej rundy tenisowego US Open. W pierwszym meczu nowojorskiego turnieju na twardych kortach Polka pokonała Chinkę Xiu Wang 6-2, 6-3. Mecz trwał niespełna półtorej godziny. W drugiej rundzie rywalką Raszynianki będzie Argentynka Nadia Podorowska. Wcześniej z rywalizacji w Nowym Jorku odpadła Maja Chwalińska.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
8: Co prawda wczoraj synoptycy straszyli, że dziś będzie deszczowo na początek roku szkolnego, ale na razie jest idealna pogoda. 21 stopni w Warszawie i mamy słoneczne niebo. Podobnie jeżeli chodzi o Legionowo, chociaż tutaj troszeczkę chłodniej, tylko 20 stopni. 19 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, 18 stopni w Mińsku Mazowieckim.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: 5,5 minuty po godzinie 10. Mam mundurek śliczny, nowy, granatowe wstążki. Mam tornister, a w tornistrze same nowe książki. Minę także mam nowiutką, taką słodką minę, bo do szkoły właśnie idę na 8 godzinę. Drodzy Państwo, to jest początek wierszyka, który wspominam i miał miejsce jakieś kilkadziesiąt lat temu. Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku szkolnego. Ewa Pietrzak-Żydowska.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 13 minut po godzinie 10. Drodzy Państwo, ja dzisiaj tak pogodnie rozpoczęłam to nasze spotkanie, ale pamiętajmy, że 87 lat temu polskie dzieci nie poszły do szkoły. 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Do tych wydarzeń, do historii, prawda, do naszych bohaterów będziemy powracać także w wiadomościach Radia Warszawa. Jeżeli chodzi natomiast o to, co czeka nas w tej godzinie, to ja mam nadzieję, że sprawię Państwu niespodziankę, bo będę między innymi rozdawała nagrody i niespodzianki. Z dobrych wiadomości to jest jeszcze takie, że powiem o ważnym wydarzeniu, które czeka nas 7 września, a w tej godzinie również pojawi się na naszej antenie nauczanie świętego Jana Pawła II.

0: mógłby to lepiej wyobrazić sobie, a później zrealizować taki plan, że zapalony narciarz, taternik, pływak i kajakarz zostaje papieżem.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Krosno, 10 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli na lotnisku w Krośnie.
3: Jan z Dukli jest jednym z wielu świętych i błogosławionych, którzy wyrośli na ziemi polskiej w ciągu XIV i XV stulecia. Byli oni wszyscy związani z królewskim Krakowem. Przyciągał ich krakowski wydział teologiczny. Powstały za sprawą królowej Jadwigi przy końcu XIV wieku. Ożywiali miasto uniwersyteckie tchnieniem swojej młodości i swojej świętości, a stamtąd wędrowali na wschód. Przede wszystkim drogi ich wiodły do Lwowa, tak jak Jana z Dukli, którego większa część życia upłynęła w tym wielkim mieście i ośrodku złączonym z Polską bardzo bliskimi więzami, zwłaszcza od czasu Kazimierza Wielkiego. Jest święty Jan z Dukli patronem miasta Lwowa i całej lwowskiej ziemi.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 32 minuty po godzinie 10. Powiedziałam, że przypomnę Państwu o ważnym wydarzeniu. Ja wiem, że dzisiaj wszyscy żyją początkiem roku szkolnego, ale kochani, po niedzieli 7 września to już troszeczkę tak odetchniemy. Zapraszamy na uroczystą mszę świętą, koncelebrowaną przez biskupa Romualda Kamińskiego oraz naszego dyrektora, księdza Mariusza Wedziuka. Początek tej mszy świętej o godzinie 18 w Katedrze Warszawsko-Praskiej. My będziemy chyba wszyscy tak przede wszystkim dziękować Panu Bogu za te wszystkie wspólne nasze lata współpracy. Będziemy dziękować za otrzymane łaski. Będziemy dziękować także za naszych darczyńców, dobrodziejów, za naszych radiosłuchaczy, a to wszystko za wstawiennictwem błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego. Przed mszą świętą od godziny 16 do 17. Uwaga! Prawdziwy hicior. Będzie można w małych grupach odwiedzić siedzibę radia i porozmawiać z dziennikarzami. Wejście przez furtkę od Floriańskiej. Nie trzeba się zapisywać. Nie trzeba? Nie. Tych, którzy na spotkanie z naszymi dziennikarzami będą mieli czas dopiero po mszy świętej, no to cóż, zapraszamy wtedy do naszego radiowego ogródka. Z tego, co wiem, to padać nie powinno, to już mamy zamówione. 33 minuty po godzinie 10.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Wstyd przyznać, za 20 minut 11, ja jeszcze jednej kawki nawet nie wypiłam, no nie, ale mam dla Państwa niespodziankę. Mam nadzieję, że osłodzimy ten pierwszy dzień września, początek roku szkolnego, a dla wielu z naszych radiosłuchaczy i ich dzieci początek roku przedszkolnego, tak? Dopiero wchodzimy do szatni. Przyznać się, proszę, był płacz, prawda? Jak dzieci zostawały. I później jest taki dylemat, prawda? Zostawić Tosię, Zosię, małego Tomaszka na leżakowaniu, czy jeszcze nie? No i tutaj są dwie szkoły. Ja tutaj mówię o tym początku, ponieważ mamy dziś dla Państwa coś, co osłodzi te wspomnienia. Mamy tak, maskotkę ręcznie robioną na szydełku. Szydełka, to ja nie byłam dobra, ale one są perfekcyjne, tak powiem. Bransoletkę mamy w zestawie i jeszcze breloczek. Jeżeli ktoś z Państwa chce otrzymać taką nagrodę, to czekamy na wspomnienia Wasze, Waszych dzieci, Waszych najmłodszych pociech związane z wakacjami. A jeżeli chcecie się podzielić też innymi wspomnieniami, oczywiście nie tylko z wakacjami, ale z pierwszym dniem szkoły dzisiaj, to też czekam na takie SMS-y. 7248 7248 rw. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko. No i właśnie opis tych najpiękniejszych wspomnień z wakacji. Ale wiem, że tutaj już po telefonach, że Państwo bardziej przeżywają już nie tylko wakacje, ale początek roku szkolnego, też można coś o tym napisać. Mamy zestawy niespodzianek. A u nas Antonina Krzysztoń, kiedy przyjdzie dzień, a za moment po pani Antosi zmienimy klimat, bo pojawi się formacja Purple Disco Machine.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Za 10 minut wybije godzina 11. Drodzy Państwo, dzisiaj wkroczyłam do Katedry Warszawsko-Praskiej i zobaczyłam tłum tej pięknej młodzieży. To była młodzież z liceum im. Władysława IV, która modliła się na rozpoczęcie roku szkolnego. No to łzy mi poszły. Naprawdę. Zobaczyłam ten kwiat, ja tak uważam, polskiej młodej inteligencji, to w jaki sposób przystępowali do sakramentu pokuty pojednania, licznie przystąpili do komunii świętej, tak? No coś pięknego. Dlaczego mówię o takich wspomnieniach? Bo warto dbać o to, co mamy teraz, żeby zostało dla przyszłych pokoleń. Czy Państwo domyślają się, ile lat ma Radio Warszawa? No można 3 razy się pomylić. Nie 20 za mało, 25 za mało. 35 lat dokładnie. Taka rocznica. Będziemy świętować ją w październiku, jednak od ponad 10 lat. Nawet nie wiedziałam, że już dekada minęła, nie było kompleksowo remontowane nasze studio. Jeżeli ktoś z Państwa po prostu chce zaangażować się i pomóc nam w tym remoncie, w poprawie tutaj tego naszego pięknego studia, żeby było jeszcze piękniejsze, to oczywiście można to zrobić. Odsyłam do naszej strony internetowej www.radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy tym wszystkim, którzy są z nami już od tylu lat, bo cechą naszych radiosłuchaczy jest przede wszystkim lojalność, pamięć, troska i pobożność. Drodzy Państwo, Backstreet Boys na antenie Radia Warszawa i taki idiom Quit playing games with my heart, który oznacza, uwaga, nie igraj z moim serduszkiem.

0: Za niecałe 2 minuty, godzina 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co dzieje się w ulu, zanim pszczoła po raz pierwszy wyruszy po nektar? Jak wygląda jej niezwykłe życie i dlaczego od pracy zapylaczy zależy tak wiele? Zapraszam na cykl audycji o pszczołach, pszczelarstwie i świecie, którego często nie zauważamy. Posłuchaj i odkryj, jak wielką rolę odgrywa taki mały owad. Audycja Pasieka pod lupą już dziś o godzinie 19:40. Zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
3: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym sieci Maciej Pawlicki apeluje: budujmy kolejne pomniki Maryi. Ona nas ocali, a także Mróz Gorgoń, czyli Wielka Kompromitacja. Polecam sieci. Jacek Karnowski.
5: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
1: Reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM z godziny 11.
6: Para prezydencka na rozpoczęciu roku w Komornicy. Liczba ofiar powodzi w Nepalu rośnie. Powiemy także o remoncie na linii Otwockiej. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Dobra szkoła to taka, która pamięta o historii, ale przygotowuje młodych ludzi do przyszłości, wskazał prezydent Karol Nawrocki. Wraz z małżonką wziął udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w podwarszawskim liceum mundurowym w Komornicy w gminie Wieliszew. W swoim wystąpieniu prezydent zaznaczył, że w kształceniu młodzieży ważne jest budowanie relacji i właściwych postaw.
7: To jest dobra polska szkoła, która pamięta o przeszłości, o historii i ma wspaniałych uczniów, kadetów, którzy są gotowi brać odpowiedzialność za przyszłość Rzeczpospolitej Polskiej. Dobra polska szkoła to także szkoła, w której buduje się relacje. Dobra polska szkoła wymaga więc świadomości tego, kim jesteśmy jako Polacy. Polacy muszą wychodzić z polskich szkół.
6: Marta Nawrocka życzyła uczniom odwagi na nowy rok szkolny.
8: Kochani uczniowie, życzę Wam dużo odwagi. Osiągajcie swoje cele, mierzcie wysoko i realizujcie swoje plany. Budujcie piękne przyjaźnie, spełniajcie marzenia. Nauczycielom życzę niegasnącej satysfakcji zawodowej.

0: a rodzicom wielu powodów do dumy. Niech to będzie dobry rok.
1: Nowy rok szkolny rozpoczyna dziś prawie 5 milionów uczniów. Dzieci, młodzież oraz nauczycieli czekają kluczowe zmiany w systemie edukacji, takie jak obowiązkowa edukacja zdrowotna, zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach oraz reforma Kompas Jutra.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Liczba ofiar powodzi na granicy Nepalu i Tybetu przekroczyła 1000. W ciągu tygodnia od klęski żywiołowej z terenów popowodziowych uratowano ponad 11 tysięcy osób. Na listach zaginionych jest około 4 tysięcy nazwisk. Informacje na ten temat zebrał Tomasz Sajewicz.
3: Akcja poszukiwawczo-ratownicza skupia się obecnie na dotarciu do ponad 900 pracowników 11 hydroelektrowni zniszczonych przez powódź. Żywi ludzie wciąż mogą znajdować się w 6 tunelach projektów hydroenergetycznych. Nepalskie władze zwróciły się z prośbą o pomoc w akcji poszukiwawczej w tunelach. Swoje ekipy wysłało już Chiny i Indie. Władze Korei Południowej poinformowały o wysłaniu do Nepalu 44-osobowego zespołu, który wesprzeć ma poszukiwania m.in. południowo-koreańskich pracowników jednej z hydroelektrowni. Premier Nepalu Balendra Shah poinformował, że do tej pory udało się uratować 279 pracowników hydroelektrowni. Na nagraniach wideo przekazywanych przez lokalne władze widać, jak ratownicy starają się odkopać wejścia do tuneli. Te znajdują się pod wielometrową warstwą mułu i skał. Jeszcze wczoraj przedstawiciel organizacji zrzeszającej producentów energii w Nepalu mówił, że skala zniszczeń jest tak wielka, że nie udało się dokładnie zlokalizować miejsc, gdzie wcześniej znajdowały się elektrownie wodne.
1: Na tereny dotknięte przez powódź dociera pomoc humanitarna. Nepalskie władze twierdzą, że panują nad koordynacją działań. Na miejscu widać jednak ogromną skalę potrzeb, a operację utrudnia pogoda i zagrożenie kolejnymi powodziami.
2: Dzieje się blisko.
1: Trwają prace modernizacyjne peronów oraz przejść pod torami na linii Otwock-Wawer. Renowacje spowodowały konieczność wprowadzenia ruchu jednotorowego. Całość projektu to ponad 1 mld zł. Prace realizowane są przez polskie linie kolejowe z dofinansowania z funduszy europejskich. Zmiany poprawią komfort podróżnych, podróżujących przez Anin, Radość, Międzeszyn, Falenice, Józefów oraz Otwock-Świder.
4: W Michalinie kończymy zbrojenie i betonowanie elementów dwóch przejść podziemnych, które powstają przy obu końcach peronów. Prace prowadzone są dosłownie kilka metrów od czynnego toru. W Międzeszynie trwają prace torowe, ciężki sprzęt przygotowuje tam podbudowę pod torowisko, a w Aninie widoczny jest już fragment konstrukcji przejścia podziemnego z wykonanym stropem. Podobne roboty realizowane są również w Międzylesiu, Radości, Falenicy, Józefowie czy Otwocku-Świder.
1: Mówi Anna Znajewska-Pawluk z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych. Koniec prac zaplanowano na 2028 rok.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Zachwalałam pogodę, że takie słońce, tak, że temperatura optymalna, a teraz, drodzy Państwo, na warszawskiej Pradze zachmurzyło się, ale na razie nie pada, pochmurno także w Grodzisku Mazowieckim i w Ząbkach. 19 stopni w Grodzisku Mazowieckim, maksymalnie dziś będzie 20, tam będzie więcej słońca. W Piasecznie po 13 zacznie padać deszcz, tam 21 stopni, w Pruszkowie 20 stopni, pochmurno będzie, ale dopiero po godzinie 12.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: 5,5 minuty po godzinie 11. Drodzy Państwo, no podziwiam parę prezydencką. Przecież w związku z rocznicą wybuchu II wojny światowej pan prezydent już nie spał od północy, tak? A zdążyli z Westerplatte przenieść się tutaj na Mazowsze. Piotr Cugowski, Kto nie kochał, na antenie Radia Warszawa już teraz. Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 13 minut po godzinie 11, ale się cieszę. Uwaga, podobno dobrze radio nastawione jest przy ulicy Grochowskiej w ośrodku Kodost. Kochani, czy nas słuchacie? Ja widzę teraz, widzę, jakie piękne prace wykonujecie, ale macie talent. A dziś w sposób szczególny pozdrawiamy całą grupę młodzieży, szczególnie Jakuba, Kubusia, Natalię, Wiktora, Marzenkę, Grzegorza, Darka, Pawła, Angelikę, Julię, Wojciecha, Marcina, Jędrka, Mariusza, Roberta, Martę, Michała, a także panią Edytkę, panią Jolantę, panią Elżbietę i pana Mateusza. Kochani, pozdrawiam was serdecznie. Podobno dziś pierwszy dzień w ośrodku zaczynacie nowy rok terapeutyczny i stąd te wasze piękne prace, ale teraz widzę, że już chyba jakiś przerywnik żywnościowy, więc życzę smacznego. Bardzo ważna sprawa specjalnie dla was. Carla Fernandez z utworem Co jeśli na antenie Radia Warszawa.

0: 21 minut po godzinie 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 139 i 140. Przymierze wychowawcze dla ery cyfrowej. W czasach, gdy prawda bywa tak często naginana do interesów i strategii komunikacyjnych, świat wychowania i edukacji nabiera decydującego znaczenia. Gwałtowne przemiany technologiczne ukazują jednak wyraźnie, jak bardzo jesteśmy nieprzygotowani na płaszczyźnie wychowawczej. Wszechobecność mediów cyfrowych rodzi kulturę natychmiastowości i hiperstymulacji, która podsyca zniechęcenie, znużenie duchowe i apatię w obliczu wysiłku niezbędnego do poszukiwania prawdy. Procesy wychowawcze potrzebują natomiast czasu na dojrzewanie, konfrontacji z rzeczywistością wykraczającą poza pozory oraz cierpliwej drogi. Kwestia ta ma charakter radykalny, ponieważ każda technologia wychowuje tego, kto się nią posługuje. Wychowywać do korzystania ze sztucznej inteligencji oznacza zatem także wychowywać do rozeznania, kiedy i w jakich celach nie należy jej używać. Szybkość i łatwość, z jaką otrzymuje się odpowiedź albo syntezę, niosą ryzyko wygaszenia pragnienia stawiania pytań, które tylko w dłuższej perspektywie przynoszą owoc. Jak pisze Platon, rzeczy najgłębszych i najważniejszych człowiek uczy się dopiero po długim czasie i wielu wysiłkach, podejmując wraz z innymi dyskusje i ocierając o siebie pojęcia oraz doświadczenia niczym krzemienie, aż w nas samych zapłonie iskra zrozumienia. Trzeba wychowywać się do postu od sztucznej inteligencji i chronić naszą młodzież przed obietnicą doskonałej maszyny, przed tą subtelną pokusą, która każe uznać ludzkie myślenie za zbędne właśnie wtedy, gdy jest ono najbardziej potrzebne.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: To były fleciki Kai na antenie Radia Warszawa. 36 minut po godzinie 11. No i już mają Państwo relacje od swoich dzieci. Wróciły po rozpoczęciu roku szkolnego. Zdążyły, wróciły uśmiechnięte. Narzekają na nowy plan lekcji. Czy może są zadowolone? Jeżeli chodzi natomiast o naszą zabawę, ja mówię, że tak dla osłodzenia tego początku roku szkolnego, to przypomnę, że dziś rozdajemy maskotkę ręcznie robioną na szydełku, bransoletkę, bryloczek, taki zestaw sympatyczny. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby otrzymać od nas, to ja czekam dziś na Państwa wspomnienia wakacyjne, jak Państwo tegoroczne wakacje spędzili. Mam nadzieję, że chociaż na chwilę i Pani, Pan zdążyli odpocząć. 7248, 7248, rw. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko, no i opis wspomnienia z wakacji. Mogą być też oczywiście wrażenia z początku roku szkolnego, bo to dzisiaj w sercu Państwa gra. Koszt takiego SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em. Ja mam nadzieję, że dziś zdążę do Państwa zadzwonić i poinformować o wygranej.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Za kwadrans wybije godzina 12. W tej godzinie jeszcze audycja Słowo na Wieki, Słowo na Dziś, a o godzinie 12 wspólna modlitwa Anioł Pański. Najczęściej jest także do studia obok, czyli tutaj do serca naszego radia docierają i nasze redakcyjne koleżanki, i nasi redakcyjni koledzy. A do naszej dzisiejszej zabawy na początek roku szkolnego obiecuję, że wrócimy po godzinie 12.

0: na 106.2 FM, czas na słowo, na wieki słowo. Na dziś audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragmenty Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował ksiądz Jakub Zinków, a odczyta je Robert Pierzchała.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie Duch, który jest w człowieku? Podobnie

0: Oszustwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana tak, by go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy.
1: Teologia chrześcijańska podaje dwie kluczowe cechy, jakie możemy powiedzieć o Bogu, czyli transcendencja i immanentność. Pierwsza wyjaśnia, że Bóg przekracza nas i jest od nas doskonalszy. Mamy nadzieję Go poznać, takiego jakim jest w pełni chwały. Ale nigdy nie będzie dla nas w pełni pojmowalny. Druga cecha mówi o tym, że Bóg przenika wszystko. To znaczy, że nie ma przestrzeni w rozumieniu materialnym czy duchowym, która byłaby dla Niego niedostępna. Oczywiście nie oznacza to, że nie mamy wolnej woli w działaniu, ponieważ zawsze możemy być zamknięci na działanie Boga. Dzisiejszy fragment opowiada właśnie o drugiej cesze – immanencji. To cecha szczególnie przypisywana działaniu Ducha Świętego. Jego dzieło, które opisuje Paweł, jest dwoiste. Z jednej strony Duch Święty jest Duchem samego Boga, co oznacza, że zna Go doskonale. Nic nie jest przed Nim ukryte, gdyż sam Duch jest Bogiem. Natomiast pojawia się tu druga, bardzo piękna informacja dla nas. Jako chrześcijanie posiadamy w sobie tego Ducha. On uzdalnia nas do poznania Boga, nie tylko na zasadzie faktów i wydarzeń. Daje nam możliwość zobaczenia w wydarzeniach zbawczych działanie Boga, co najbardziej przejawia się w zrozumieniu sensu krzyża i zmartwychwstania.

0: Na 106.2 FM czas na wspólną modlitwę. W studiu obok już zgromadziła się redakcja Radia Warszawa, a dziś modlitwę poprowadzą ksiądz dyrektor Artur Więsik i nasz reporter Wojciech Dudkowski.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serce swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy, darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego dziewiczej matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go

0: apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
0: I z duchem twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
0: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki.
2: 2,5 minuty po godzinie 12:00. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Paweł Golec.
3: Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.
4: Kolejny raz Pan Jezus czyni coś, co zakłóca spokój, porządek publiczny. Znów nie poprzestaje na jakichś przyjaznych, miłych słowach, które uspokajałyby sumienia słuchaczy. Słowem zmienia rzeczywistość, choć burzy to dobrostan, komfort osobisty uczestników wydarzenia. Ale Jezus nie przyszedł na ziemię, aby przynieść jej spokój, ale aby ratować człowieka. I dziś swoim słowem chcę przemieniać moje i Twoje serce, mimo że nie jest to przyjemne. Obym nie odrzucił Jezusowego wezwania do nawrócenia, ale je usłyszał i wcielił w życie.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: I kilka słów o pogodzie. O tej porze, drodzy Państwo, na termometrach w naszej ukochanej, pięknej Warszawie mamy 22 stopnie. Temperatura później zacznie troszeczkę spadać. Po 13 zdaniem synoptyków zachmurzy się, popada i nawet zagrzmi. No zobaczymy. 22 stopnie w Legionowie, po 13 także będzie w Legionowie deszczowo, w Nowym Dworze Mazowieckim na razie pogodnie, w Pruszkowie 21 stopni i na razie bez deszczu. Na razie.
0: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Już jesteśmy po południu, 11,5 minuty po godzinie 12. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy. Wiem, że niektóre z naszych dzieci są już po testach językowych 1 września. Na co czekać, prawda? Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam. Niech to będzie dobry, błogosławiony dzień.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 22 minuty po godzinie 12. Jest z nami Krzysztof Lis. Krzysiu, jak wspominasz rok szkolny? Lubiłeś chodzić do szkoły?
2: W zależności, który dzień.
1: A, to jest dobra odpowiedź. Czyli tak, początek roku szkolnego
2: początek
1: wspaniale.
2: Roku szkolnego
1: i zakończenie
2: wspaniale,
1: również, tak?
2: I zakończenie roku i ostatni dzień przed feriami.
1: Mhm.
2: Świątecznymi i feriami takimi zimowymi.
1: No to,
2: to były najwspanialsze dni.
1: Czyli ty nie jesteś jeszcze na etapie, że tęsknisz za szkołą, prawda?
2: Jestem na etapie, gdzie bym wrócił na jeden dzień do liceum, dokładnie na język polski.
1: Mhm. Bo wspaniały nauczyciel, tak?
2: Wspaniały nauczyciel, chociaż wszyscy moi rówieśnicy średnio go wspominają, bo to była pani. Natomiast tak, wróciłbym z miłą chęcią do liceum na tą jedną lekcję, bo z racji tego, że wybuchła pandemia, to nas pani wtedy z polskiego wygoniła i powiedziała, żebyśmy szli do domu.
1: Takie oto wspomnienia, a my czekamy również na kolejne.

0: 12.30 na zegarze.
1: Wiadomości z życia kościoła, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Pamięć o wojnie powinna być przesłaniem do budowania pokoju, wskazał w swoim przesłaniu na 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej metropolita gdański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda. Hierarcha zwrócił uwagę, że agresja nie jest dobrą metodą rozwiązywania konfliktów.
2: W tych wydarzeniach obecny był także Kościół, nie tylko poprzez konkretne wsparcie strajkujących, ale przede wszystkim przez modlitwę i przypomnienie, że człowiek nie może być zniewolony.
1: Miejmy również wrażliwe serca na tych, którzy przybywają do naszego kraju szukając pomocy i bezpieczeństwa, powiedział arcybiskup Tadeusz Wojda.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Druga wojna światowa w jasnogórskich Wotach to nowa ścieżka śladami historii na Jasnej Górze, którą proponuje dla zwiedzających Jasnogórskie Centrum Informacji. Ta trasa splata się tematycznie z wojennymi wątkami obronnymi, jednak jak podkreślają jasnogórscy przewodnicy, przenosi ciężar opowieści na poruszające materialne pamiątki po bohaterach i ofiarach wojny. Do klasztoru Niemcy wtargnęli już 3 września. Zażądali kluczy przede wszystkim do wieży. W bastionach umieszczono stanowiska ciężkich karabinów maszynowych, w arsenale złożono amunicję. W budynkach należących do Paulinów przybywali oficerowie niemieccy, przypomniał Przemysław Jaskurzyński, jasnogórski przewodnik.
4: Na wieży jasnogórskiej, jak wejdziemy na ten poziom nad zegar, czyli tak mówiąc w skrócie drugi balkon jakby, to tam na wprost drzwi, na balustradzie kamiennej znajdziemy wyryte inicjały gotykiem przez niemieckich żołnierzy oraz datę 1941. Także kto wejdzie na wieżę, będzie mógł zobaczyć taką pamiątkę po tym, że wieża w czasie okupacji była miejscem przebywania żołnierzy i pełniła funkcję jako radiostacja i punkt obserwacji.
1: Jasną Górę w okresie okupacji nazywano hotelem polskim, największą parafią i jadłodajnią. Tu wydawano 100 posiłków dziennie dla uchodźców i najuboższych, a w chwilach największego nasilenia uchodźczego tak, by wyżywić wszystkich. Przekazywano paczki do więzień i obozów. Paulini udzielali pomocy partyzantom, jeńcom wojennym i Żydom, a także prowadzili tajne nauczanie dla młodzieży. 14 noworodków zginęło w pożarze oddziału intensywnej terapii noworodków w szpitalu w Islamabadzie w Pakistanie. Jedno dziecko uratowała chrześcijańska pielęgniarka. O szczegółach Artur Chmielewski.
5: Pielęgniarka mimo ognia i gęstego dymu weszła na oddział, a później próbowała wrócić po kolejne dzieci. Po tragedii w kolejnych parafiach miasta odbywają się czuwanie i modlitwy za ofiary oraz ich rodziny. Jak podaje Vatican News, za swój bohaterski czyn pielęgniarka otrzymała państwowe odznaczenie i 10 milionów rupii. Pakistański rząd zawiesił 8 pracowników szpitala i wszczął postępowanie w sprawie tragedii. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: W najbliższy weekend na dziedzińcu parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Faustyny w Warszawie odbędzie się piknik rodzinny Żytnią do Nieba. To 2 dni integracji mieszkańców okolicy, mówił w poranku z Radiem Warszawa proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Stosur.
6: Nie. Sobotę wieczór mamy grillowanie, mamy przedwojenną polską komedię, jak co roku, w tym roku Dodek na froncie w roli głównej Adolf Dymsza, więc tu chyba nie trzeba niczego zapowiadać. No i niedziela od rana. Od rana się coś będzie bez przerwy na naszym dziedzińcu działo. Zapraszamy dzieci po mszy świętej dziecięcej na spektakl Nowe Szaty Króla Teatru Baza. To oczywiście Andersen. Potem jest pokaz jazdy na hulajnodze. Bezpieczny. Myślę, że to też dzieciaki zainteresuje.
1: Na scenie wystąpi Halina Frąckowiak. Nie zabraknie też atrakcji dla fanów kina. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie miłosierdziefaustyna.pl.
0: Tak się właśnie, drodzy Państwo, wyjaśniło, że również ta parafia i sanktuarium występują w roli głównej w audycji Przystanek Parafia w tym tygodniu. 35 minut po 12.

0: Pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy. 42 minuty po godzinie 12. Ja dzisiaj z tym apelem o początek roku szkolnego i mam takie szczęście i błogosławieństwo, że są z nami uczniowie liceum imienia Władysława IV w Warszawie. Dzień dobry, kochani.
1: Dzień dobry.
0: Przedstawcie się.
2: Kuba.
3: Franek.
4: Piotrek.
5: Oliwier.
0: No i kochani, jak początek roku szkolnego? Jakie to jest dla Was przeżycie?
3: Bardzo ciekawe przeżycie. Wracamy właśnie po 2 miesiącach przerwy. Wakacje były bardzo owocnym czasem dla nas. Ale z nowym zapałem wracamy do szkoły.
0: Z nowym zapałem. To jest nadzieja, prawda? W edukacji może też macie świetnych, znakomitych nauczycieli, no i takich przyjaciół. Bardzo elegancko i szykownie dziś wyglądacie. A na jaki profil uczęszczacie, panowie?
1: Matematyka, geografia i angielski.
0: Czy to oznacza, że w studiu obok mam dzisiaj przyszłych pilotów? Ministrów?
1: I to nie jednych.
0: Ambasadorów, tak? A kogo dziś chcecie pozdrowić na antenie Radia Warszawa i czego chcecie życzyć dziś uczniom i nauczycielom?
1: Ja pozdrawiam rodzinę i panią magister Małgorzatę Przeniosłą oczywiście.
0: Pozdrawiamy.
3: Ja pozdrawiam moich rodziców Annę i Dariusza.
6: Ja pozdrawiam moich rodziców i moich świetnych nauczycieli z liceum ogólnokształcącego.
5: Ja pozdrowiłbym również moich rodziców, dziadków i redakcję.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że jeszcze nas odwiedzicie. A kto wie, może do Radia Warszawa przyjdziecie w innej roli, jako dziennikarze, kto wie.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Za 8 minut godzina 13 na Miły Bóg na 106.2 FM. Za moment jeszcze show Mendes. A po 13 na antenie Radia Warszawa. Wiadomości z kraju i ze świata.

0: Za minutę wybije godzina 13, o 13 wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Fatima Gietrzfałd Medjugorje. To tylko niektóre miejsca, w których miała ukazać się Maryja. Jak Kościół rozpoznaje prawdziwe objawienia maryjne i dlaczego wobec niektórych zachowuje ogromną ostrożność? Czy katolik ma obowiązek wierzyć w to, co mówi Maryja w objawieniach? O tym będę rozmawiać z Grzegorzem Górnym, dziennikarzem i publicystą w nowym programie Poznacie Prawdę. Zapraszam już jutro o godzinie 20 w Radiu Warszawa na 106,2 FM i na kanale YouTube Radia Warszawa. Weronika Ostro.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym sieci Maciej Pawlicki apeluje: budujmy kolejne pomniki Maryi, ona nas ocali, a także Mróz Gorgoń, czyli Wielka Kompromitacja. Polecam sieci. Jacek Karnowski.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 13.
6: Policyjne podsumowanie wakacji na drogach. Unijna narada ministerialna o dozbrajaniu Ukrainy. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prawie 4700 wypadków, ponad 300 ofiar śmiertelnych. To bilans tegorocznych wakacji na polskich drogach. Mniej było wypadków ze skutkiem śmiertelnym niż rok wcześniej. W trakcie tegorocznych wakacji było ich 293, 22 mniej niż rok wcześniej. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mówi, że mniej było też najczęstszych wykroczeń drogowych.
7: Głównie o przekraczaniu prędkości, nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu, no to te wykroczenia dotyczące przekroczenia prędkości o 50 plus, tak zwanego na obszarze zabudowanym, zdecydowanie mniejsza ilość, o ponad 20%, dokładnie 4275, czyli 1104 takie interwencje mniej. Nowy przepis, który mówi też o 50 plus poza obszarem zabudowanym, tutaj mówimy o drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych, stosunkowo niewielka liczba wykroczeń, 1750.
6: Okres wakacyjny to także kontrole autokarów przez funkcjonariuszy. Łącznie sprawdzono ponad 6700 pojazdów. 34 nie dostały zgody na podróż. Nie było sytuacji, w której kierowca autokaru był nietrzeźwy.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: W Unii Europejskiej apele o dozbrajanie Ukrainy. Chodzi przede wszystkim o obronę przeciwlotniczą i pociski przechwytujące w związku ze zmasowanymi atakami Rosji. Ta sprawa jest jednym z tematów nieformalnej Narady Ministrów Obrony Unijnych Krajów w miejscowości Wicklow na południe od Dublina.
9: Szefowa unijnej dyplomacji powiedziała przed spotkaniem, że lipiec i sierpień były miesiącami, w których zginęło najwięcej cywilów na Ukrainie, że Rosja próbuje złamać ducha Ukraińców i że trzeba im pomóc. Niektóre kraje dysponują pociskami przechwytującymi, których okres przydatności wkrótce wygaśnie. Dobrze byłoby, gdyby zostały one przekazane Ukrainie. Sprawa jest pilna, mówiła Helen McEntee, minister obrony Irlandii, kierującej w tym półroczu pracami Unii. Nadchodzą miesiące zimowe, infrastruktura krytyczna jest bezpośrednim celem rosyjskich ataków.

0: W sprawie pocisków przechwytujących prowadzone są też rozmowy z państwami spoza Unii. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o Koreę Południową i Japonię.
1: Informowała Beata Płomecka.
2: Dzieje się blisko.
1: Kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia w rejonie mostu Grota-Roweckiego w Warszawie. Do 4 września w godzinach nocnych zamknięta będzie jezdnia równoległa do trasy S8 w kierunku Poznania na odcinku między węzłami Marywilska i Modlińska. Mówi rzecznik Mazowieckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.
3: Frezowanie i układanie nowej nawierzchni, tak jak na poprzednich etapach remontu, będzie odbywało się w godzinach nocnych, czyli pomiędzy godziną 20 wieczorem a 5 rano. I taka organizacja robót i podział remontu na etapy pozwala zminimalizować utrudnienia w ruchu.
1: Utrudnienia wystąpią także w ciągu dnia.
3: Do czwartku, w godzinach porannych, prace będą wykonywane na całej szerokości jezdni równoległej do ciągu głównego w kierunku Poznania. Wyłączony z ruchu będzie jej cały odcinek od węzła Marywilska do węzła Modlińska. Jadąc S8 od strony Marek, nie będzie można zjechać w półtunelach na jezdnię równoległą, a tym samym dotrzeć do ulic Modlińskiej i Wisłostrady.
1: Wykonawcy apelują o dokładne śledzenie oznakowania.
2: To się dzieje w kościele.
1: Najbliższy weekend na dziedzińcu parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Faustyny w Warszawie odbędzie się piknik rodzinny Żytnią do Nieba. To będą 2 dni integracji mieszkańców okolicy, mówił w poranku z Radiem Warszawa proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Stosur.
4: Nie. Sobotę wieczór mamy grillowanie, mamy przedwojenną polską komedię jak co roku, w tym roku Dodek na froncie w roli głównej Adolf Dymsza, więc tu chyba nie trzeba niczego zapowiadać. No i niedziela od rana. Od rana się coś będzie bez przerwy na naszym dziedzińcu działo. Zapraszamy dzieci po mszy świętej dziecięcej na spektakl Nowe Szaty Króla Teatru Baza. To oczywiście Andersen. Potem jest pokaz jazdy na hulajnodze. Bezpieczny. Myślę, że to też dzieciaki zainteresuje.
1: Ale to nie wszystko. Na scenie wystąpi Halina Frąckowiak. Nie zabraknie też atrakcji dla fanów kina.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Sponsor.
7: I sprawdzamy sytuację pogodową. O tej porze w Warszawie mamy 21 stopni i nie pozachmurzyło się, ale dosłownie jeszcze teraz nie pada, a będzie padać. 20 stopni w Legionowie, tam jest już o tej porze deszczowo, 18 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim i tam, uwaga, cytuję synoptyków, o tej porze taki lekki, delikatny wiatr w Pruszkowie, 19 stopni i deszcz.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol. Dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: 5,5 minuty po godzinie 13. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy w sposób szczególny tych, którzy przeżywają pierwszy rok w przedszkolu swoich ukochanych dzieci, wnucząt, nauczycieli, pedagogów, uczniów i tych wszystkich, którzy czekają na te ciepłe pozdrowienia. Men at Work na dobry początek, a potem Samak z melodią. Ewa Pietrzak, witam serdecznie i zapraszam.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Na 106,2 FM, 13 minut po godzinie 13. Przypominam o naszej znakomitej zabawie i o tym, by podzielić się swoimi wspomnieniami wakacyjnymi, ale można też powiedzieć coś na temat początku roku szkolnego. 72 48 72 48, erwu. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko i napisać kilka słów na temat wakacji, jak Państwo rodzinnie je spędzili. Mogą być to wspomnienia oczywiście też Waszych ukochanych pociech. Koszt takiego SMS-a to 2 zł 46 groszy z VAT-em, maskotka, bryloczek i bransoletka wice. O! Taki zestaw sympatyczny na Państwa czeka. Poza tym pozdrawiamy dzisiaj świętujących solenizantów, a wśród nich Bronisławę, Idziego oraz Michała. O, ja myślałam, że Michał tak naprawdę z archaniołami obchodzi swoje imieniny, a widocznie również 1 września. Abba na 106,2 FM, a za moment Gabor z utworem Jesteś Ty, i w tej godzinie także zadzwonię do tych z Państwa, którzy otrzymają od nas tę wspomnianą nagrodę.

0: 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 19 października 2025 roku. Diecezjalny jubileusz nauczycieli i katechetów w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.
3: Filozofia dzisiejszego świata, ona nas na siłę przekonuje, że wszystko jakby się kończy przy nas, że my jesteśmy centrum, że tylko my jesteśmy ważni, tylko o siebie powinniśmy dbać, a wszystko inne nie jest istotne. Otóż nie, to nie jest nauka Pana Jezusa. To nie jest nauka Pana Jezusa, który przyszedł na świat, aby nas wszystkich odkupić. Wszystkich. To się dokonało z miłości do rodzaju ludzkiego oraz z miłości posłuszeństwa wobec Ojca. Nie ma większego pedagoga niż Pan Jezus. I my też, chcąc pokazać, że zależy nam na ludziach, za których bierzemy odpowiedzialność, powinniśmy zrozumieć, że to jest wielka sprawa. To owszem, nie jest łatwe. Tu się trzeba napracować, a może i nawet wycierpieć. Ale kiedy człowiek ma świadomość, że Pan mnie obdarzył takim zadaniem, to jest coś nadzwyczajnego. Gdyby człowiek zapominał o wszystkich problemach, trudach, słabościach i trzeba dziękować Panu Bogu, oto Pan mnie posłał na drogi innych ludzi, dla których jestem ważny.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: 13.30 na zegarze. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Prawie 270 tysięcy uczniów rozpoczęło rok szkolny w warszawskich placówkach, podaje Urząd Miasta. Niemal 14 tysięcy pójdzie do szkół podstawowych, a 94 tysiące do ponadpodstawowych. Prawie 38 tysięcy dzieci pójdzie do przedszkola. Remontują trasę S8 między Marywilską a Modlińską. Drogowcy zamykają nocami do czwartku jej boczną jezdnię w kierunku Bielan. Wyjeżdżający z Wysockiego mogą przejechać jezdnią boczną trasy toruńskiej do węzła Łabiszyńska, a następnie zawrócić. Kierowcy z Brudna, by zjechać na Wisłostradę, muszą zawracać na węźle z ulicą Słowackiego. Służby zatrzymały na lotnisku Chopina Gruzina, posługującego się danymi kilkudziesięciu osób. Mężczyzna ma wysoką pozycję we wschodnim świecie mafijnym. Zatrzymany dostał nakaz opuszczenia kraju. O 18.00 w miejscu aktywności lokalnej Pół na Pół przy ulicy Puławskiej rozpoczną się bezpłatne warsztaty ekologiczne. Ich uczestnicy poznają ideę upcyclingu. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Legia Warszawa podpisała nową umowę z Maciejem Różkiewiczem. Młody środkowy pomocnik będzie zawodnikiem stołecznego klubu do czerwca 2028 roku, a najbliższy sezon spędzi na wypożyczeniu w Pogoni Grodzisk Mazowiecki.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Kawa na meduzę z Radiem Warszawa. Za 20 minut przywitamy godzinę 14. Mam nadzieję, że dodzwoniłam się do dzisiejszego laureata bądź laureatki naszej zabawy, naszego konkursu. Ewa Pietrzak z tej strony. Kogo witam po drugiej stronie?
1: Maciej Skoczek.
0: Bardzo mi miło. Panie Macieju, to pan do nas napisał taką piękną informację na temat tego, jak państwo spędzali tegoroczne wakacje?
1: Tak, dzisiaj rzeczywiście rano słucham radia i przypomniały mi się te już dawne chwile wakacyjnych lekcji.
0: Coś tam przerywa, chyba pan już dalej troszeczkę. Może nawet nie na Mazowszu. Ja tylko dodam, że państwo wybrali się na rekolekcję domowego kościoła do Poronina, a niespełna czteroletnia córka spytała, dlaczego zrywa trawę. Odpowiedziała, że to zupa dla dzików, tak? Taka była tutaj niespodzianka,
2: tak,
0: prawda?
2: Dokładnie tak było widocznie.
1: Przypomniało jej się to towarzystwo, które nas nieustająco na Tarchominie prześladuje.
0: Ach, tak, no to blisko. Kochani, to ja z radością was pozdrawiam ze studia przy Floriańskiej 3. U nas już nie pada, ale padało. I to tak porządnie. Pozdrawiam panią Marię, siostrę Elżbietę, pana Macieja, całą rodzinę i oczywiście kochaną córeczkę. Jak ma na imię?
2: Stefania.
0: Jak ładnie, Stefciu, no, tatuś dokładnie. Zatroszczył się o ciebie i otrzymasz zestaw niespodzianek. Poza anteną powiem o tym, jak odebrać naszą nagrodę. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
2: Do usłyszenia, wszystkiego dobrego, dziękuję.

0: Na 106.2 FM po drugiej stronie jest z nami pan Szymon. Halo, halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: Panie Szymonie, pan chciał opowiedzieć o swoich wakacjach?
1: Tak.
0: Jak one wyglądały? Gdzie pan był?
1: No na początku byłem na rekolekcjach Oazy. Mhm. Były to fajne rekolekcje, więc zachęcam każdego słuchacza. No i byłem jeszcze z kolegą w parku rozrywki. No. No i z rodzicami nad morzem na jeden dzień, ale fajnie było.
0: Ale przepiękne wspomnienia. Panie Szymonie, pana zdradza taki piękny młodzieńczy głos. Czy mogę zapytać, ile ma pan lat?
1: 12 jeszcze.
0: 12, to już poważny wiek. Która klasa dokładnie?
1: Teraz 7 będzie.
0: Poważna klasa, nowe przedmioty. Wszystkiego dobrego gratuluję i oczywiście zapraszam do Radia Warszawa przy Floriańskiej 3 do 16.30 po odbiór nagrody w ciągu 2 tygodni oprócz sobót i niedziel. Pozdrawiam serdecznie i gorąco.
1: Dziękuję.
0: Gratuluję.
1: Dziękuję.

0: Kto się ceni, ten się leni. Zapytam naszego redakcyjnego kolegę Bartłomieja Graczaka, ile w tym prawdy, w tekście tej piosenki, w tym tytule Golec Orkiestry?
1: Takie filozoficzne podejście do naszego życia. Moim zdaniem odpoczynek jest ważny i trzeba dbać o to. Każdy powinien o to zaplanować w ciągu dnia.
0: O higienę swojego życia, ale zapracowany Bartłomiej Graczak z Państwem zostaje. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10:30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
2: Po reklamie.
7: Minęła 14. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Tragiczny wypadek na A1, nie żyją 4 osoby. Słowacja zaostrza przepisy drogowe. Zdezorientowany chłopiec sam w autobusie. Pomogli strażnicy miejsce. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. 4 osoby zginęły, a 4 w stanie ciężkim zostały przewiezione do szpitali po wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa w powiecie częstochowskim. Na miejscu cały czas pracują służby.
9: Z ustaleń wynika, że samochód ciężarowy najechał na grupę pracowników, która wykonywała prace drogowe na tym odcinku autostrady, mówił w TVP Info młodszy brygadier Marcin Caban z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
10: Niestety śmierć poniosły 4 osoby. 4 osoby zostały przewiezione do szpitala, z czego 3 osoby do częstowskich szpitali, jedna osoba została przetransportowana do szpitala do Sosnowca.
9: Śledczy ustalają przyczyny wypadku. 32-letni kierowca ciężarówki został skierowany na badania.
11: W momencie zatrzymania był trzeźwy, to wykazało wstępne jego badanie, natomiast zostanie pobrana mu krew do dalszej analizy.
9: Mówiła w TVP Info podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na tym odcinku autostrady A1.
8: Informowała Joanna Stankiewicz.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Kierowcy wybierający się na południe muszą uważać. Na Słowacji obowiązują od dziś nowe przepisy o ruchu drogowym. Jedną ze zmian są wyższe kary za najpoważniejsze wykroczenia. Wystawiony na miejscu mandat za przekroczenie dozwolonej prędkości może wynieść nawet 1000 euro. Z taką karą muszą się liczyć piraci drogowi, którzy przekroczą prędkość o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym lub ponad 60 km na godzinę poza nim. Kolejna zmiana dotyczy przejść dla pieszych. Kierowca ma obowiązek przepuścić nie tylko osobę, która jest już na pasach, ale również pieszego, który zamierza na nie wejść. Podobne przepisy obowiązują od kilku lat w Polsce.
12: To dzieje się w okolicy.
8: 11-latek znalazł się sam w autobusie linii 174 w Warszawie. Chłopiec był wyraźnie zdezorientowany i przestraszony. Zgłoszenie wpłynęło do Stołecznej Straży Miejskiej. Funkcjonariusze szybko rozpoczęli interwencję, mówi Sławomir Smyk z referatu prasowego straży.
13: Okazało się, że pani wsiadając do autobusu najpierw wpuściła przodem chłopca, a potem niestety drzwi autobusu szybko się zamknęły i pani została na przystanku, a chłopiec pojechał dalej. Informacja bardzo szybko wpłynęła od kierowcy autobusu, który zauważył to dziecko, powiadomił służby. Ta informacja trafiła do strażników miejskich, którzy natychmiast podjechali w konkretne miejsce, gdzie zlokalizowali autobus.
8: Jednocześnie matka dziecka natychmiast zgłosiła się na komisariat policji, również informując o tej sytuacji. Niedługo

0: później radiowozem dotarła na miejsce, gdzie pod opieką strażników czekał już jej syn. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc dziecku i cała sytuacja zakończyła się pozytywnie, mówi strażnik miejski.
1: Każdy rodzic powinien opiekować się dzieckiem skrupulatnie i do takiej sytuacji nie powinno dojść, ale traktujemy to jako wypadek.
0: Po potwierdzeniu tożsamości kobiety, oboje wraz z chłopcem wrócili bezpiecznie do domu.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Dziś w stolicy deszczowo, tak, zaczęło padać aktualnie w Warszawie. Temperatura oscyluje wokół 19 stopni i tak to będzie wyglądało w najbliższych godzinach. O 19 18 stopni, wieczorem już około 16-17 stopni. Jutro także dość ciepło, powyżej 20 stopni. Deszczu jutro nie powinno.
2: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Witajcie, drodzy słuchacze. No zacina teraz na Pradze północ ten deszcz. Jutro nie powinno padać, ale szykujmy się, bo teraz już temperatura i pogoda będzie mocno zmienna. Ja będę z Państwem stale do godziny 18, to gwarantuję, będzie także gość, to kwadrans po godzinie 16, dr Adam Buława, historyk, będziemy mówić o rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zapraszam. Na początek godziny 14 na 106,2 FM, Cortez.
5: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Farm. All Together Now na antenie Radia Warszawa, 13 minut po 14.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Pierwszy dzień września to nieustannie oczywiście dzień powrotu uczniów do szkół, ale także niezmiennie rocznica wybuchu II wojny światowej. Ten dzień to jest właśnie dzień tych dwóch wydarzeń, dramatycznej, tragicznej, no ale chyba powrót do szkół kojarzy nam się wszystkim z dobrymi chwilami. Nie wiem jak Państwu, ale ja lubię ten dzień, dzień wspomnień z czasami edukacji, z czasami szkoły. Dobrze to wszystko wspominam, ale pani prezydent Gdańska pierwszy dzień września chyba nie będzie się dobrze kojarzył, bo z uwagi na rocznicę wybuchu II wojny światowej brała udział w uroczystościach i pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, skupiła się tego dnia na cierpieniach mieszkańców Leningradu.

0: Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety. Na antenie Radia Warszawa teraz zaglądamy do parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny w Warszawie.
1: Przystanek parafia.
2: Drodzy Państwo, przystanek parafia Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny w Warszawie. Ksiądz proboszcz Krzysztof Stosur jest z nami. Księże proboszczu, a ilu wiernych liczy ta parafia? Da się to policzyć jakoś tak statecznie?
3: Wedle statystyk Urzędu Skarbowego, bo to oni mają takie informacje, 6 tysięcy, a chodzi około 600, więc łatwo obliczyć ile mamy w niedzielę, bo ja nie mówię w dni powszednie, ile w niedzielę mamy ludzi na mszy świętej. Na mszach świętych mamy ich 5 w niedzielę.
2: A to powiedzmy, o której godzinie są mszy?
3: W niedzielę msza święta o godzinie 8, 9.30, 11 dla dzieci, znaczy z udziałem dzieci może tak, 12.30 i wieczorna o 18. Zapraszamy.
2: Tak więc zapraszamy. A w dzień powszedni?
3: W dzień powszedni,
2: już od września?
3: O 7 rano, nie to cały czas. O 7 rano i o 18. Zawsze. Także jeżeli ktoś przechodzi albo gdzieś tam jest w pobliżu, zawsze może wejść, tym bardziej, że mamy również całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu.
2: I Boże Miłosierdzie, drodzy Państwo,
3: czeka.
2: Tak, tutaj blisko na Warszawskiej Woli przy ulicy
3: Żytniej.
2: W Warszawie.
3: Jednie.
2: Tak. Zapraszamy serdecznie do parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny z Sanktuarium Świętej Faustyny. Drodzy Państwo, w tym tygodniu króluje na antenie Radia Warszawa. Szczegóły w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.

0: Mateo, jesteś dobry. Zbliżamy się powolutku do 14:30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Pierwsze dni września kojarzą się z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Jak wojna wygląda dziś? Oto zapytałem mieszkańców atakowanego przez Rosjan Charkowa.
3: Intensywność udarów była...
4: Ostrzał był tak zmasowany, że przerwy między uderzeniami w moją dzielnicę wynosiły po 15-17 minut. Bywały dni, kiedy mieliśmy tylko 15 minut, żeby przemknąć do sąsiedniej dzielnicy i kupić chleb.
2: Zapraszam dziś po 22:00. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
6: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
1: Po reklamie.
0: Minęła 14:30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
7: Trwają prace na kolejowej linii Otwockiej. Ruch odbywa się tam po jednym torze. Efektem renowacji będą nowe perony, m.in. w Aninie, Radości i Falenicy. Prace potrwają do 2028 roku. 7 września kończy się głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Mieszkańcy regionu mogą oddać dwa głosy. Jeden na jeden z puli ogólnowojewódzkiej, a drugi z puli regionalnej. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony bom.mazowia.pl. Dzielnicowy z Pruszkowa złapał na gorącym uczynku włamywacza. 52-letni mężczyzna próbował wynieść z jednej z posesji elektronarzędzia budowlane. Ich wartość oszacowano na około 2,5 tysiąca złotych. Jutro w Bibliotece Publicznej w Wilanowie wystartuje bezpłatny kurs obsługi smartfonów dla seniorów. Jego uczestnicy poznają popularne aplikacje i nauczą się robić zakupy online. Zgłoszenia na zajęcia można wysyłać na adres wilanów@bibliotekawilanowska.pl. Fundacja Wygrywamy organizuje w Śródmieściu bezpłatne treningi biegowe. Sportowcy amatorzy spotykają się dwa razy w tygodniu przy bulwarze Flotylli Pińskiej 1C. Dzisiejszy trening o 18:00, a my słyszymy się w wiadomościach Radia Warszawa o 15:00. O 16:00.
8: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Bugs Fizz na antenie Radia Warszawa, the land of make-believe.
2: Popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Jak już mówiłem, każdy z nas ma jakieś wspomnienia związane z powrotem do szkoły, z dniem 1 września. Zachęcam Was, drodzy, do naszej zabawy SMS-owej dzisiejszej, do zgarnięcia maskotki robione na szydełku dla dzieciaków, także z bransoletką, z berełkiem, taki zestaw od Radia Warszawa. Wystarczy SMS-owo opisać takie wspomnienie, tym razem z wakacji. Jak kojarzycie sobie te wakacje, które już za nami? Witamy rok szkolny, żegnamy wakacje. Jak kojarzymy, jak zapamiętamy te wakacje? Coś miłego może się wydarzyło? Opiszcie krótko. Na 7248 SMS-em wysyłamy takie zgłoszenie. Wpisujemy oczywiście RW, imię i nazwisko i dodajemy ten krótki opis wspomnienia z wakacji. 7248 RW, imię i nazwisko plus opis wspomnienia z wakacji. Najciekawsze opisy zostaną nagrodzone. Zestaw od Radia Warszawa na dobry początek roku szkolnego. Upominki. Maskotka ręcznie zrobiona na szydełku, bransoletka i brelok.

0: Ballet Girl na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Dziś pierwszy dzień września, w podwójnym kontekście przywoływany po wielokroć na antenie, do pierwszego dnia września w kontekście historycznym. 1 września 1996 roku odwołał się święty Jan Paweł II.
2: Pierwszy dzień września dla nas Polaków wiąże się ze wspomnieniem wybuchu II wojny światowej. Wracamy pamięcią do tamtych tragicznych wydarzeń. Pragniemy uczyć się od bohaterskich obrońców naszych granic, patriotyzmu, tego umiłowania własnego kraju i narodu, które uzdalnia człowieka do przedkładania dobra ojczyzny nad prywatne interesy.

0: Media. Z dzienniczka świętej Faustyny.
1: Zrozumiałam, że te dwa lata cierpień wewnętrznych, które cierpię poddając się woli Bożej, więcej mnie posunęło w doskonałości niż poprzednie 10 lat. Od 2 lat jestem na krzyżu, pomiędzy niebem a ziemią. To jest, że jestem związana ślubem posłuszeństwa. Słuchać mam przełożonej jako samego Boga. A z drugiej strony Bóg daje mi sam bezpośrednio poznać swoją wolę. I dlatego jest moja męka wewnętrzna tak wielka. Nikt nie pojmie i nie zrozumie tych cierpień duchowych. Lżejszym mi się wydaje oddanie życia, niż przeżyć nieraz 1 godzinę w takiej męce.

Stanął nagle Jezus przede mną, obnażony z szat, okryty ranami na całym ciele. Oczy tonęły we krwi i łzach. Miłosierny Jezu, gdy zegar wybija godzinę trzecią, w duchu stajemy na Golgocie. Pragniemy kontemplować to, co zrobiła z Tobą miłość dusz ludzkich. Podczas Twej męki święta Faustyna widziała Cię obnażonego z szat, bo w czasie egzekucji żołnierze zdarli je z Ciebie i wystawili Cię na pośmiewisko. Nie miałeś na sobie żadnego odzienia, które by osłaniało godność Twojego ciała. Pokrywały je jedynie rany i tocząca się z nich krew. A tłum stał i patrzył. Patrzyli na Twoje odarcie z godności i wyniszczenie, na przebite ręce i nogi, na wszystkie rany biczowania, korony cierniowej i dźwigania krzyża. Patrzyli w Twoje oczy, zatopione we krwi i łzach. Pozwoliłeś, aby zobaczyli Twoje poranione ciało i cierpienie, jakie powoduje grzech nieczystości. Pozwoliłeś na pohańbienie swej godności, człowieka czystego i dziewiczego, na obnażenie miłości Boga, aby odkupić winę za grzechy nieczystości, wykorzystania, cudzołóstwa, nierządu, którymi ludzie tak bardzo ranią Twoje serce i siebie nawzajem. Dla zasług

Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Jezu, za wszystkimi skrzywdzonymi na tle seksualnym, którzy noszą w swoim sercu ogromną ranę. Daj im siłę do przebaczenia, aby mogli rozpocząć nowe życie. Postaw na ich drodze ludzi dobrej woli, którzy pomogą im na drodze uleczenia oraz przywrócą poczucie godności. Prosimy również za wszystkimi krzywdzicielami, by żałowali za swoje grzechy i zechcieli skorzystać z owoców Twojej zbawczej męki w sakramentach świętych.

0: Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Zapewnieni Twoją obietnicą, prosimy Cię, Jezu, abyś obdarzył swoją szczególną łaską wszystkie osoby zmagające się z trudnościami. Wzmocnij ich siły, aby cierpienie stało się źródłem uświęcenia ich duszy i było darem dla całego Kościoła. Wlej nadzieję w serca zrozpaczone, obdarz miłością samotnych, wzmocnij wiarę wątpiących i przyprowadź do źródła Twego miłosierdzia wszystkich grzeszników i błądzących. Powierzamy Ci wszystkie dzieci oraz młodzież rozpoczynające rok szkolny, abyś zachował ich przed zgorszeniem i demoralizacją. Strzeż w ich sercach skarbu wiary. Obdarz pokojem narody, w których toczą się konflikty zbrojne. Prosimy o radość wieczną dla wszystkich ofiar II wojny światowej, zwłaszcza dla obrońców naszej ojczyzny. Jeśli jest to zgodne z wolą Twoją, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu oraz w sercach pielgrzymów i ludzi modlących się z nami w tej godzinie przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do niebie, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Sam przyjdzie w sądzie żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty Kościół zmarłych, grzechu odpuszczenia, ciała zmartwychwstania, żywot wieczny.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
2: Ojcze Spradwieczny, ochwiaruj Tobie ciało i krew, duszę i bożystwo Twojego uwazlubionego Syna i Gospoda naszego, Jezusa Chrysta. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.

0: Już z góry dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co mi ześle Twoja dobroć. Dziękuję Ci za kielich cierpień, z którego codziennie pić będę. Nie zmniejszaj goryczy jego, ale wzmocnij usta moje, abym pijąc gorycz umiała być uśmiechnięta z miłości ku Tobie. Mistrzu mój, dziękuję Ci za wszystkie pociechy i łaski, których wyliczyć nie jestem zdolna, które spływają codziennie na mnie, jak rosa poranna, cichutko, niepostrzeżenie, że ich żadne oko stworzeń ciekawych nie dostrzega, o których wiesz tylko Ty i ja, Panie. Za to wszystko już dziś dzięki Ci składam.
1: Wysłuchaliśmy transmisji Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas na fragment Ewangelii komentuje ksiądz Paweł Golec.

0: Ewangelii Świętego Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.
1: Kolejny raz Pan Jezus czyni coś, co zakłóca spokój, porządek publiczny. Znów nie poprzestaje na jakichś przyjaznych, miłych słowach, które uspokajałyby sumienia słuchaczy. Słowem zmienia rzeczywistość, choć burzy to dobrostan, komfort osobisty uczestników wydarzenia. Ale Jezus nie przyszedł na ziemię, aby przynieść jej spokój, ale aby ratować człowieka. I dziś swoim słowem chce przemieniać moje i Twoje serce, mimo że nie jest to przyjemne. Obym nie odrzucił Jezusowego wezwania do nawrócenia, ale je usłyszał i wcielił w życie.

0: Na 106.2 FM Ryszard Rynkowski. Dziewczyny lubią brąz. Minęła 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski, pseudonim Kajtek. W czasie Powstania Warszawskiego zaopatrywał walczących w żywność. Jego pogrzeb odbędzie się 7 września na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Nowe rondo w Józefosławiu w powiecie piaseczyńskim. Dobiegła końca przebudowa skrzyżowania ulicy Cyraneczki i Julianowskiej. Od wczoraj przywrócony jest tam ruch pojazdów. Łomianki mają pierwszy gminny żłobek. Placówka zapewni opiekę 30 dwóm dzieciom. Koszt inwestycji to 11 milionów złotych. Gmina Wołomin w ramach promowania czystego środowiska organizuje konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży pod tytułem Refleksja nad zmianami klimatu. Uczestnicy mają podesłać samodzielnie wykonaną fotografię ilustrującą przewodnie hasło. Zgłoszenia trwają do końca września. Dziś pierwsza runda piłkarskiego Pucharu Polski. Najciekawiej zapowiada się starcie Legii Warszawa z Motorem Lublin i o 20.30. Ale emocje czekają też kibiców Pogoni Grodzisk Mazowiecki, która zagra na wyjeździe z drugoligowym Podhalem Nowy Targ i Pogoni Siedlce, która zmierzy się z Kluczewią Stargard. Ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Ego. Stu milowy las na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Może właśnie wizyta w lesie, albo nad jeziorem, albo może gdzieś nad morzem czy w górach zapadła Wam szczególnie w pamięć, jeśli chodzi o zakończone już wczoraj wakacje. Jeżeli macie takie piękne wspomnienie, podzielcie się proszę z nami, ze słuchaczami Radia Warszawa. Wyślijcie do nas SMS na rw.imię i nazwisko i czekamy na taki opis wspomnienia z wakacji. Te najciekawsze opisy wspomnień z wakacji nagrodzimy zestawem na dobry początek roku szkolnego. Upominki, maskotka ręcznie zrobiona na szydełku, bransoletka i brelok. Taki zestaw trzech prezencików dla słuchaczy Radia Warszawa, dla tych, którzy opiszą swoje wspomnienie z wakacji w SMS-ie. Przypominam, 72,48, koszt tego SMS-a to 2,46 zł z VAT-em już. I w treść SMS-a wpisujemy rw. Wasze imię i nazwisko, opis wspomnienia z wakacji waszego, waszych dzieci. Podzielcie się, jeżeli to są wspomnienia waszych dzieci, napiszcie imię i nazwisko waszych dzieci, a jeżeli wasze, to wasze imię i nazwisko. Zachęcamy wszystkich, przecież każdy mógł spędzić te wakacje tak jak chciał, tak jak mógł. Mamy nadzieję, że te wspomnienia macie dobre i się z nami chętnie tymi wspomnieniami podzielicie. 7248 rw. imię i nazwisko, wpisujemy opis wspomnienia z wakacji.

0: Marcon, Walking in Memphis na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: A propos wspomnień, bo w dalszym ciągu zachęcamy Was do wysyłania tych wspomnień z wakacji na 7248. Wpisujemy rw.imię i nazwisko, opisujemy to wspomnienie, zachęcamy do tej zabawy. Jest taki słynny cytat z amerykańskiego twórcy bajek dla dzieci, doktora Sousa. Czasami nie doceniasz wartości chwil, dopóki nie stanie się wspomnieniem. O tak, gonieni często tym pędem życia, zapominamy o tym, jak wartościowe jest to, co mamy, czyli życie i te chwile piękne z bliskimi, które wydają się prozaiczne, a z perspektywy czasu je doceniamy. Wspomnieniem, co jest dobrą informacją, są w dużej mierze remonty na warszawskich ulicach. Skończyły się wakacje i wraz z nim te największe prace na warszawskich drogach i torach również. Wczoraj wróciły tramwaje na Most Poniatowski, także na pętle Winnica i węzeł przy Feminie. Drogowcy skończyli asfaltowanie ulicy Zakole. Cieszymy się niezwykle.

0: Zbliża się godzina 16, za chwilę newsy na antenie Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Randa Ombach.
3: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad

0: Prawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest punktualnie 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
3: Pomysł prezesa PiSu na aferę Zonda Krypto. Wybuch na trafostacji w Niemczech, blisko granicy z Polską. Powiemy też o edukacyjnej akcji służb w Warszawie. Bezpieczna droga do szkoły. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania złożonej z ekspertów Komisji Zaufania Publicznego, która wyjaśni aferę Zonda Krypto. Prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział, że klub złoży projekt ustawy w tej sprawie. Politycy koalicji rządzącej odpowiadają, że to czysty polityczny teatr.
4: Jarosław Kaczyński wątpi, by komisja śledcza odpowiedziała na kluczowe w sprawie Zonda Krypto pytania, dlatego proponuje powołanie komisji złożonej z 15 ekspertów.
5: No i będziemy po prostu sprawdzali, no kto rzeczywiście chce dojść do prawdy w tej sprawie, a kto tak naprawdę nie chce dojść do prawdy.
4: Zdaniem polityków koalicji rządzącej do prawdy na pewno nie chce dojść Jarosław Kaczyński. Szymon Hołownia z Polski 2050 powiedział krótko, to czysta polityczna gra.
6: Ja wolę żyć w państwie, w którym prokuratura jest instytucją zaufania publicznego.
4: O politycznej grze mówi też Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Grze w rozmydlanie sprawy i unikanie odpowiedzi na kluczowe pytania.
7: Roli Moskala, Ziobry, nie zapominajmy o Konfederacji, również o roli Wittlera, a na końcu o roli prezydenta Nawrockiego, który stosował prawo weta w tej sprawie. I Kaczyński chciałby, żebyśmy o tym już nie rozmawiali, bo to jest kompromitujące dla jego obozu politycznego.
4: Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego przedstawiło wczoraj projekt uchwały o powołaniu w tej sprawie Komisji Śledczej.
3: Informowała Sylwia Białek.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: Niemiecka policja znalazła ładunki wybuchowe na trafostacji niedaleko granicy z Polską. Doszło do przynajmniej jednego wybuchu. W elektrowni w Brandenburgii wyłączony został jeden z bloków energetycznych, ale dostawy prądu nie są zakłócone.
8: O ataku na infrastrukturę mówią firmy energetyczne odpowiedzialne za produkcję i przesył prądu. Policja potwierdza, że doszło do minimum jednego wybuchu, a na podstacji Turnow-Prajlak, kilkanaście kilometrów od granicy z Polską, znaleziono więcej ładunków wybuchowych, nie wszystkie jednak eksplodowały. Niewielka skala uszkodzeń doprowadziła o 8 rano do automatycznego wyłączenia jednego z bloków elektrowni węglowej w Jęczwalde, leżącym 10 kilometrów od granicy z Polską. Wiązało się to z krótką przerwą w dostawie energii elektrycznej dla części odbiorców, ale po kilku minutach prąd popłynął z innych źródeł. Policja zaprzeczyła znalezieniu elementów rakiet, na których obecność wskazywały lokalne media. Potwierdziła za to zabezpieczenie licznych śladów na podstacji, które teraz będą analizowane.
3: Informował Adam Górczewski.
0: To się dzieje lokalnie.
3: Bezpieczna droga do szkoły to nazwa działań prowadzonych przez Straż Miejską i Policję na ulicach Warszawy. Funkcjonariusze częściej niż zwykle patrolować będą okolice placówek oświatowych. Może to zapobiec wielu niebezpiecznym sytuacjom, mówi podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej.
9: Dbamy tam przede wszystkim o bezpieczeństwo samych dzieci, o bezpieczeństwo podróżujących. Umożliwiamy bezpieczne przejście przez jezdnię takich dzieci, ale też działamy prewencyjnie, bo umówmy się, każdy, jeżeli ktoś, kto jedzie samochodem, widząc patrol policji, na pewno w tym momencie zwolni, co już da bezpieczeństwo dla tych dzieci.
3: O podstawowych zasadach bezpieczeństwa warto przypomnieć dzieciom i młodzieży jeszcze przed wyjściem z domu, dodaje policjant.
9: Dzieci idące same do szkoły muszą pamiętać o tym, że dla nich jest przeznaczony chodnik i tym chodnikiem powinny się poruszać. Są jeszcze drogi pieszo-rowerowe. Jeżeli takie dziecko już posiada swoje pierwsze uprawnienia, wymarzoną kartę rowerową, to powinno się poruszać właśnie po takiej drodze pieszo-rowerowej lub rowerowej. Wrzesień, październik, coraz szybciej będzie się robiło ciemno, więc pamiętajmy o tym, byśmy byli na tej drodze przede wszystkim widoczni.
3: W ramach działań policjanci sprawdzają także poprawność oznakowania w okolicach szkół.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Aktualna temperatura odczuwalna w stolicy około 16 stopni Celsjusza. Będzie oczywiście chłodniej nawet do tej odczuwalnej temperatury, czyli 14 stopni Celsjusza. Znów może pojawić się deszcz, pokropi około godziny 22-23. Noc około 14-15 stopni, poranek słoneczny, aczkolwiek chłodny. Klasycznie w ciągu dnia jutro maksymalnie 21-22 stopnie Celsjusza.

0: Jeżeli jutro pokropi, to bardzo, bardzo minimalnie.
1: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol. Dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Przy mikrofonie w dalszym ciągu Bartłomiej Graczak. Kłaniam się, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Będę wam towarzyszył do godziny 18, a kwadrans po 16 z nami na antenie także gość. Dr Adam Buława, historyk UKSW. Będziemy rozmawiać oczywiście o wybuchu II wojny światowej w Polsce, ale także o czasach współczesnych, bo nadal mówimy o reparacjach wojennych. Ten temat w programie Gość Radia Warszawa. Zapraszam.

0: Aretha Franklin, I Say a Little Prayer na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Doktor Adam Buława już w studiu Radia Warszawa, historyk UKSW. Kłaniam się, panie doktorze.
3: Witam uprzejmie.
2: Za chwilę rozwiniemy skrzydła, nasza rozmowa za kilka minut na antenie, no ale możemy już powiedzieć słowem tytułem wstępu, że chyba pierwszy dzień września, historycznie patrząc na to wydarzenie, nie mówię o roku szkolnym, rzecz jasna, to chyba jedna z najważniejszych dat w historii, najnowszej historii Polski.
3: Ja bym powiedział, że najnowszej to tak, rzeczywiście obok 44... To jest ta data do zapamiętania, a w historii naszej w ogóle to jeszcze 1410.
2: Czy pan by zestawił te daty tak obok siebie?
3: Tak, myślę, że tak, bo to jest taki moment, który konsoliduje. Oczywiście rozpoczyna w tym przypadku tragedię wieloletnią i tak naprawdę kończy w jakiś tam sposób istnienie państwa niepodległego. Bo to się tak wtedy zaczęło i skończyło się po wielu latach.
2: O tym będziemy rozmawiać. Zachęcam, abyście zostali z nami, drodzy słuchacze. Słów kilka dla zmotoryzowanych, jak się w tej chwili sytuacja drogowa w mieście przedstawia. Rzut okiem na sytuację drogową, jeżeli chcemy wydostać się z centrum Warszawy. Jedziemy w kierunku Marek, w tym momencie ta podróż trwa 50 minut. Podobnie sytuacja, jeśli chodzi o Jabłonną. Tu 53 minuty. 3 kwadranse do Nadarzyna, Otwock 42 minuty, Łomianki. Tu sprawna podróż z centrum Warszawy, 34. Pruszków, niespełna półgodzinna podróż. Tak samo Stara Miłosna, 33 minuty tutaj mamy aktualnie. Błonie, niespełna godzinna podróż z centrum Warszawy. Mimo wszystko cierpliwości i rozwagi.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. The Script Superheroes na antenie Radia Warszawa.
1: Gość Radia Warszawa.
0: Doktor Adam Buława, historyk UKSW z nami. Kłaniam się nisko, panie doktorze.
2: Witam jeszcze raz.
0: Będziemy rozmawiać o wybuchu pierwszej wojny, drugiej wojny światowej, zdecydowanie 1 września 1939 roku. No ale uroczystości na Westerplatte to jest takie miejsce, symbol, ale spór historyków co do miejsca właśnie wybuchu drugiej wojny światowej trwa. Jakby pan do tego sporu się odniósł?
2: Tak, no bo tutaj Westerplatte jest rzeczywiście tym symbolem oporu, tym symbolem rzucenia wyzwania tej machinie, która, można powiedzieć, rozpędzała się od tego momentu III Rzeszy Wojennej. Natomiast oczywiście mamy jeszcze bombardowanie Wielunia, czyli miasta spokojnego. Konkretnie nawet zbombardowany został budynek szpitala z krzyżem. Strona niemiecka tłumaczyła się, że mieli informację, że tam gdzieś wojsko polskie miało stacjonować, co jest kompletną nieprawdą. I jakbyśmy odpowiedzieli, bo tam kwestia godziny, już nie mówię o mostach w Tczewie, gdzie też ten wątek się pojawia, już nie mówię jeszcze o tym, że gdzieś tam faktycznie na pograniczu śląskim o 3 w nocy jakieś potyczki pierwsze. Chodzi o co innego. Ja myślę, że te dwa przykłady, czyli Wieluń i Westerplatte, obrazują tak jakby dwa, no powiedzielibyśmy, najważniejsze wątki, czyli wątek pierwszy, Westerplatte, zaczyna się okrutna wojna globalna o charakterze, powiedzielibyśmy, ogarniającym tak naprawdę wszystkie kontynenty, a z drugiej strony mamy właśnie ten totalitarny wymiar, czyli właściwie można powiedzieć, że w II wojnie światowej każdy jest na froncie, to znaczy każdego może dosięgnąć cios wojny, tak? Czyli faktycznie no, od tego się wszystko zaczęło i ta wojna taki charakter morderczy w każdym wymiarze przybrała.
0: Patrząc na II wojnę światową i tak już całościowo i na naszą historię na przestrzeni wieków, to czym była ta wojna? Jakby ją nazwać i porównać?
2: Ja bym powiedział, że to jest jeden z takich momentów, kiedy naród polski stanął, no myślę, że warto nie przebierać w słowach, stanął tak naprawdę na krawędzi biologicznej zakłady, bo rozpoczęła się eksterminacja, oczywiście przede wszystkim ze strony niemieckiej, ale i Sowieci też wzięli, można powiedzieć, na celownik przede wszystkim polskie elity, ale także i naród polski jako taki. To była ta zemsta Stalina, niektórzy mówią, prawda, za rok 20, kiedy Armia Czerwona się zatrzymała w pochodzie na Europę. W każdym razie rok 39, no to jest jedna z najważniejszych dat w dziejach i Polski, a oczywiście i całej cywilizacji ludzkiej. Nikt się nie spodziewał, że będzie miała ta wojna taki charakter eksterminacyjny, gdzie będzie, powiedzielibyśmy, ludobójstwo, czy zbrodnie przeciwko ludzkości będą na porządku dziennym. To będzie, można powiedzieć, takie nowe oblicze konfliktów zbrojnych. Tego nikt się nie spodziewał, że to aż w taki bestialski, drastyczny sposób będzie dostrzegalne i namacalne, bo to jest chyba to, co II wojnę światową charakteryzuje na przestrzeni dziejów. To takiej wojny o takim charakterze właściwie nie było i chyba też nie będzie. No,
0: oby.
2: Nie wiem.
0: 87 lat temu wybuchła II wojna światowa. Tych naocznych świadków jest już coraz mniej. Dlatego przypominamy, dlatego o tym mówimy. Jaką lekcją dla historii jest II wojna światowa? Bo dziś też nie brakowało podczas wystąpień polityków podczas uroczystości na Westerplatte do tego, co dzieje się aktualnie na Ukrainie.
2: Właśnie, to jest pytanie, jak zatrzymać pełzającą agresję, tak bym powiedział. To znaczy, oczywiście dla Ukraińców ona nie jest pełzająca, ale też pamiętamy, że w 1939 roku i wcześniej, w drugiej połowie lat 30. Trzecia Rzesza no, takie bezkrwawe podboje przeprowadzała, czy to Nadrenia, czy Austria, czy kraj sudecki, potem Czechy. I pytanie, czy no, te analogie się nasuwają, prawda? Jak zatrzymać tamę, jak postawić tamę wobec z kolei nowego agresora współczesności, czyli putinowskiej Rosji, prawda? To jest oczywiście pytanie, czy ma to być I od razu się chyba odpowiedź przez analogię nasuwa, że nie, nie może być to appeasement, czyli ugłaskiwanie, obłaskawianie, ustępowanie, tylko najlepiej, żeby postawić wyraźną tamę i powiedzieć nie, ale oczywiście nie samodzielnie. No, to nie nasza wina, że tutaj nasi sojusznicy sobie inaczej miejsce Polski w tej wojnie widzieli. Polacy zakładali, że wchodzą do gry w składzie drużyny, tak? To znaczy, będzie to wojna koalicyjna, my zrobimy swoje i wtedy nasi sojusznicy się z tego zobowiązania wywiążą. A oni zakładali, że Polska przyjmie impet i da im czas, żeby oni się przygotowali. Innymi, chociaż faktem, że w 1940 roku też im to nie wyszło. Mhm.
0: Polska powstała jak Feniks z popiołów po tych latach wszystkich, już możemy tak powiedzieć?
2: To znaczy, oczywiście II wojna światowa spowodowała, że no nie można mówić o pełnej polskiej suwerenności, tak? Byliśmy tutaj pod dyktatem sowieckim przez kilkadziesiąt lat, dlatego ta data jest tak wymowna, bo myśmy o tą wolność zabiegali, walczyli nie tylko z bronią w ręku, ale i w okresie Polski Ludowej. Potrzeba było naprawdę kilkudziesięciu lat, żeby można było powiedzieć, że no wreszcie mamy tą Polskę niepodległą, suwerenną, o której kształt się toczy tak naprawdę spór po dzień dzisiejszy.
0: O pierwszym dniu września mówimy z perspektywy Westerplatte, Wielunia, Mostów, Tczewie, a w Warszawie co się wówczas wydarzyło? Czy coś się wydarzyło?
2: No oczywiście, no mamy tutaj komunikaty, mamy tutaj prasę, która informuje o tym, co się wydarzyło, zostaliśmy zaatakowani. Mamy też przemówienie prezydenta Ignacego Mościckiego, który jakby wskazuje, że zostaliśmy zaatakowani, że musimy się bronić, że powinniśmy się wszyscy konsolidować. Oczywiście była nadzieja i tą nadzieję, bym powiedział, podtrzymało wypowiedzenie wojny Niemcom przez właśnie naszych zachodnich sojuszników. Wtedy ludność Warszawy wyjdzie na ulicę i będzie się cieszyć. No, jak się okazało, była to trochę złudna nadzieja.
0: Panie doktorze, dzisiaj też mieliśmy wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego, który wrócił do sprawy reparacji. Czytam także wypowiedź europosła z Grecji, pan Frakos z frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów. Twierdzi, że Polska i Grecja powinny skoordynować działania w sprawie reparacji, ale nie brakuje takich głosów w Polsce, dziennikarzy, polityków, że sprawa reparacji to jest sprawa zamknięta. Przecież to jest narracja niemiecka. Polsce czas wielokroć jest powtarzana. Czy jest to sprawa zamknięta, czy nie?
2: Ja bym powiedział tak. Ze względu na rolę Polski w II wojnie światowej, ze względu na fakt, że my jako naród, jako społeczeństwo ponieśliśmy procentowo największe straty biologiczne. Już nie mówię oczywiście o innych kwestiach takich jak demografia, takich jak ekonomia, takich jak w ogóle możliwość rozwoju jako społeczeństwo. To wszystko, biorąc pod uwagę i pamiętając też o tym, że zbrodnie przeciwko ludzkości nie ulegają przedawnieniu, tak? Bo pamiętajmy o tym, że tak czasami się takich argumentów używa, już nie mówiąc o tym, że przypomina się to rzekome zrzeczenie się przez Radę Ministrów PRL-u. Tak. Oczywiście pod naciskiem sowieckim, no właśnie tych reparacji, co jest kompletnie argumentem nietrafionym. Pamiętajmy, że to nie było państwo suwerenne i to zrzeczenie, chociaż strona niemiecka mówi, że właśnie wtedy żeście się zrzekli, no ale wiemy, że to nie jest takie, jakby się mogło wydawać. I dobrze, że są też inne państwa, które no, poczuły tą morderczą rękę III Rzeszy w okresie II wojny światowej, jak chociażby Grecja. I dobrze, żeby stworzyć taki, powiedziałbym, front tych poszkodowanych. No bo Niemcy powiedzą, no dobrze, to myśmy się odcięli od tej naszej nazistowskiej przeszłości. No i do końca tak jest, prawda?
0: No właśnie, bo tego zadośćuczynienia, reparacji, jak to by nazywać, to już jest akurat wtórne. Po prostu od pieniędzy, po prostu jakiegoś wymiernego wsparcia dla Polski nie było, ale niektórzy pochylają się nad dramatem innych nacji, narodowości. Pani Dulkiewicz, prezydent Gdańska, podczas uroczystości mówiła o wydarzeniach, które miały miejsce dwa lata później, oblężenie Leningradu. No i to też zostało dość mocno skrytykowane. Dlaczego prezydent Gdańska, polskiego miasta przecież, dzisiaj pochylać się nad losem mieszkańców Leningradu w taką ważną uroczystość. Jak pan to odbiera?
2: Tak, no tutaj rzeczywiście odejście od sedna, tak? Skoro II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku na półwyspie w mieście, wolnym mieście Gdańsk, Westerplatte, bronionym przez polską załogę, czyli takie otwarte powiedzenie agresorowi nie, stop, nie możemy się na to zgodzić, dajemy przykład Polsce i światu, to dlaczego od tego odbiegać, tak? To jest wpisywanie się poniekąd chyba w tą narrację, którą Sowieci kształtowali, że właściwie tak na dobrą sprawę wojna światowa jako taka to rozpoczęła się w czerwcu 1941 roku, czyli od ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki. Mhm. A wcześniej, i tutaj de facto wchodzimy w usprawiedliwianie paktu Ribbentrop-Mołotow, że to był taki akt zabezpieczenia przyszłości narodów Związku Sowieckiego właśnie dla zyskania czasu, dla przygotowania się. My jesteśmy w Polsce.
0: No, powinniśmy myśleć po polsku. Jestem Polakiem, mam obowiązki polskie. Tak. Roman Dmowski, niektórzy o tym zapominają, ale przypominamy. Przypominał dr Adam Buława, historyk UKSW. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
2: Dziękuję uprzejmie.

0: Applauder, Dancing in the Moonlight. Na antenie Radia Warszawa zbliża się 16:30. Radio
1: Warszawa. Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 16:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Leon XIV apeluje o ochronę wody. Woda jest darem Boga i prawem każdego człowieka, przypomina papież w swojej intencji modlitewnej na wrzesień. Papież zwraca uwagę, że wodę zamieniliśmy w towar, zapominając, że jest powszechnym dobrem przeznaczonym dla wszystkich. Leon XIV mówi o ludziach, którzy nie mają dostępu do czystej wody, muszą pokonywać wiele kilometrów, by ją znaleźć i chorują z powodu jej niedostatku. Apeluje o życie w prostocie, ograniczenie marnotrawstwa i zanieczyszczenia oraz obronę prawa każdego człowieka do wody. Papież zachęca też, by troska o wodę była znakiem miłości do Stwórcy, solidarności z najuboższymi i odpowiedzialności za przyszłe pokolenia.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Pamięć o wojnie powinna być przesłaniem do budowania pokoju, wskazał w swoim przesłaniu na 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej metropolita gdański i przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. Hierarcha zwrócił uwagę, że agresja nie jest dobrą metodą rozwiązywania konfliktów.
5: W tych wydarzeniach obecny był także Kościół, nie tylko poprzez konkretne wsparcie strajkujących, ale przede wszystkim przez modlitwę i przypomnienie, że człowiek nie może być zniewolony. Sierpień 1980 roku pokazał, jak wielką siłę może mieć solidarność ludzi.
3: Miejmy również wrażliwe serca na tych, którzy przybywają do naszego kraju szukając pomocy i bezpieczeństwa, powiedział arcybiskup Wojda. Druga wojna światowa w jasnogórskich Wotach to nowa ścieżka śladami historii na Jasnej Górze, którą proponuje dla zwiedzających Jasnogórskie Centrum Informacji. Ta trasa splata się tematycznie z wojennymi wątkami obronnymi, jednak jak podkreślają jasnogórscy przewodnicy, przenosi ciężar opowieści na poruszające materialne pamiątki po bohaterach i ofiarach wojny. Do klasztoru Niemcy wtargnęli już 3 września. Zażądali kluczy przede wszystkim od wieży. W bastionach umieszczono stanowiska ciężkich karabinów maszynowych. W arsenale złożono amunicję. W budynkach należących do Paulinów przebywali oficerowie niemieccy, przypomniał Przemysław Jaskurzyński, jasnogórski przewodnik.
6: Na wieży jasnogórskiej, jak wejdziemy na ten poziom nad zegar, czyli tak mówiąc w skrócie drugi balkon jakby, to tam na wprost drzwi, na balustradzie kamiennej znajdziemy wyryte inicjały gotykiem przez niemieckich żołnierzy oraz datę 1941. Także kto wejdzie na wieżę, będzie mógł zobaczyć taką pamiątkę po tym, że wieża w czasie okupacji była miejscem przebywania żołnierzy i pełniła funkcję jako radiostacja i punkt obserwacyjny.
3: Jasną Górę w okresie okupacji nazywano Hotelem Polskim, największą parafią i jadłodajnią. Tu wydawano 100 posiłków dziennie dla uchodźców i najuboższych, a w chwilach największego nasilenia uchodźczego, tak by wyżywić wszystkich, przekazywano paczki do więzień i obozów. Paulini udzielali pomocy partyzantom, jeńcom wojennym i Żydom, a także prowadzili tajne nauczanie dla młodzieży. 14 noworodków zginęło w pożarze oddziału intensywnej terapii noworodków w szpitalu w Islamabadzie w Pakistanie. Jedno dziecko uratowała chrześcijańska pielęgniarka Razia Noren. O szczegółach Artur Chmielewski.
7: Pielęgniarka mimo ognia i gęstego dymu weszła na oddział, a później próbowała wrócić po kolejne dzieci. Po tragedii w kolejnych parafiach miasta odbywają się czuwanie i modlitwy za ofiary oraz ich rodziny. Jak podaje Vatican News, za swój bohaterski czyn pielęgniarka otrzymała państwowe odznaczenie i 10 milionów rupii. Pakistański rząd zawiesił 8 pracowników szpitala i wszczął postępowanie w sprawie tragedii. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
4: To się dzieje w parafiach.
3: W najbliższy weekend w parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Faustyny w Warszawie odbędzie się piknik rodzinny Żytnią do Nieba. To będą 2 dni integracji mieszkańców okolicy, mówił w poranku z Radiem Warszawa proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Stosur.
8: W sobotę wieczór mamy grillowanie, mamy przedwojenną polską komedię, jak co roku, w tym roku Dodek na froncie w roli głównej Adolf Dymsza, więc to chyba nie trzeba niczego zapowiadać. No i niedziela od rana. Od rana się coś będzie bez przerwy na naszym dziedzińcu działo. Zapraszamy dzieci po mszy świętej dziecięcej na spektakl Nowe Szaty Króla Teatru Baza, to oczywiście Andersen. Potem jest pokaz jazdy na hulajnodze, bezpieczny. Myślę, że to też dzieciaki zainteresuje.
3: Na scenie wystąpi Halina Frąckowiak. Informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie miłosierdzie-faustyna.pl.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dziś nad ranem przed klasztorem sióstr Serafitek w Błoniu w powiecie warszawskim zachodnim doszło do wstrząsającego odkrycia. Nieznana osoba zostawiła przed furtką reklamówkę, w której znajdował się noworodek. Policjanci przyjęli zgłoszenie o porzuconym niemowlęciu o 4:20. Nad ranem. Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe, które przewiozło dziecko do szpitala. Chłopiec, który był pozostawiony w reklamówce, żyje. Do zdarzenia doszło przy ulicy Poznańskiej w Błoniu. Tam mieści się właśnie siedziba zakonu sióstr Serafitek. Nieznana osoba zostawiła przed bramą reklamówkę z zawiniętym w kocyk niemowlęciem, zadzwoniła do furty i oddaliła się z miejsca. Dziecko zostało znalezione przez zakonnice, które od razu powiadomiły odpowiednie służby. Też trzeba zaznaczyć, że przy tym klasztorze nie funkcjonuje okno życia, co oczywiście jest nietypową sytuacją, w której ktoś zostawia w takim miejscu chłopca, który jest zdrowy. Aktualnie trwają poszukiwania rodziców. Takie informacje przekazała podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Najważniejsza informacja jest taka, że życiu noworodka nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Sprawdzamy sytuację drogową, jak w tej chwili wyjeżdżamy z centrum Warszawy i jedziemy do Marek, to musimy poświęcić na tę podróż 3 kwadranse. Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli jedziemy z centrum do Jabłonny lub Nadarzyna. Do Pruszkowa jedziemy nieco sprawniej, tu 36 minut, podobnie też Stara Miłosna. Około 40 minut jedziemy z centrum do Piaseczna i Otwocka czy Łomianek. Błonie to podróż prawie godzinna.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: Dominik Dudek. Może wolniej?
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Kierowcy korzystający z trasy S8 muszą przygotować się na kolejne utrudnienia od 31 sierpnia do 4 września. Remont obejmie jezdnię równoległą do głównej trasy w kierunku Poznania, o tym teraz Artur Chmielewski.
3: To ważna i oczekiwana inwestycja. Zanim jednak mobilni w pełni skorzystają z infrastruktury, muszą uzbroić się w cierpliwość. Drogowcy będą frezować starą nawierzchnię i układać nową. Większość prac zaplanowano nocą. Mówi o tym rzecznik Mazowieckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.
4: Frezowanie i układanie nowej nawierzchni, tak jak na poprzednich etapach remontu, będzie odbywało się w godzinach nocnych, czyli pomiędzy godziną 20 wieczorem a 5 rano. I taka organizacja robót i podział remontu na etapy pozwala zminimalizować utrudnienia w ruchu.
3: Nie oznacza to, że rano prace ustaną.
4: Do czwartku, w godzinach porannych, prace będą wykonywane na całej szerokości jezdni równoległej do ciągu głównego w kierunku Poznania. Wyłączony z ruchu będzie jej cały odcinek od węzła Marywilska do węzła Modlińska. Jadąc S8 od strony Marek, nie będzie można zjechać w pół tunelach na jezdnię równoległą, a tym samym dotrzeć do ulic Modlińskiej i Wisłostrady.
3: Ważne informacje mamy też dla osób poruszających się w stronę centrum Warszawy.
4: Dojazd do ulicy Marywilskiej i Wysockiego będzie możliwy poprzez zjazd na jezdnię równoległą przed węzłem Łobiszyńska. Nie będzie można wjechać z tych ulic na most Grota Roweckiego. Zjazd na DK7 w stronę Gdańska i centrum będzie możliwy po zawróceniu na węźle Słowackiego.
3: Bez zmian będzie przebiegał natomiast wjazd na most z Modlińskiej i Jagiellońskiej. Zmiany odczują także pasażerowie komunikacji miejskiej. W godzinach nocnych autobusy linii 112, 114, 132, 134, 145, 156, 414 i N02 będą kursowały objazdami. Nieczynne będą też przystanki Żerań FSO 03, PKP Toruńska 01 i 03 oraz Pelcowizna 06. Drogowcy apelują do kierowców o zwracanie uwagi na oznakowanie i zachowanie szczególnej ostrożności. Harmonogram prac może się zmienić w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych. To kolejny etap remontu trasy S8. Następne prace obejmą pozostałą część odcinka między węzłami Powązkowska i Łabiszyńska. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Masz w sobie światła po same krańce ust.

0: domagała. Czasami. Już za chwilę 17.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Pierwsze dni września kojarzą się z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Jak wojna wygląda dziś? Oto zapytałem mieszkańców atakowanego przez Rosjan Charkowa.
3: A potem przyszła do nas wojna.
4: A potem przyszła do nas wojna i wypędzili nas z domu, zniszczyli nasz dom. Zatrzymajcie się, dobrzy ludzie, opamiętajcie się. Nie bądźcie źli, bądźcie dobrzy. Zło nie zwycięży, zwycięży tylko jedno. Miłość.
2: Zapraszam dziś po 22. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
5: Anna Murawska, od 30 lat żona i mama 6 dzieci.
6: Paweł Zuchniewicz, szczęśliwy mąż już od 40 lat i ojciec 3 córek, a także dziadek 6 wnucząt. Jesteśmy pasjonatami Bożego pomysłu na życie, jakim jest małżeństwo.
5: Zapraszamy na radiowy kurs małżeński.
6: Ślubuję Ci miłość.
5: Naszymi gośćmi będą małżeństwa, a także eksperci, którzy pomogą nam czynić nasze małżeńskie życie jeszcze piękniejszym. Już jutro, po 22. Zapraszamy.
6: Paweł Zuchniewicz
5: i Anna Murawska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Polskie służby przygotowują się na więcej aktów sabotażu. Odchodzi szef wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych. Obywatel Gruzji zatrzymany na lotnisku Chopina. To groźny przestępca. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Polskie służby i społeczeństwo muszą być gotowe na możliwość zwiększenia się liczby rosyjskich aktów sabotażu, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zdaniem szefa MSWiA podpalenie w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej oraz planowane podpalenie fabryki bezzałogowców na Słowacji w zeszłym tygodniu świadczą o zmianie strategii Rosji.
1: Służby są pewne, że to nie było przypadkowe podpalenie, ale akt sabotażu. Tak szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi o pożarze w zakładzie produkującym podzespoły dronów w Skarżysku Kamiennej.
2: Sabotażysta, czy to domniemany sabotażysta, został przepłoszony. Tam cel, jak wynika z zabezpieczonych materiałów, był znacznie dalej idący.
1: Czy można łączyć ten pożar z pożarem hali magazynowej przy ulicy Kasprowicza w Lublinie? O tym na razie służby nie chcą przesądzać. Szef MSWiA dodał, że w ostatnim czasie można łączyć akty dywersji z polityką międzynarodową Moskwy.
2: W zeszłym tygodniu Słowacja, w tym tygodniu to podpalenie w Skarżysku. Teraz kolejne sygnały z innych krajów europejskich, z Niemiec. To pokazuje, że tych aktów terroru, aktów sabotażu może być coraz więcej i musimy być na to niestety przygotowani.
1: W tym kontekście minister umieścił także dzisiejszą próbę ataku w Niemczech na podstację elektroenergetyczną największej elektrowni w Brandenburgii.
0: Informował Mariusz Pieśniewski.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: Sekretarz Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych Dan Driscoll podał się do dymisji po konflikcie z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. To kolejne odejście z kierownictwa resortu w ciągu ostatnich miesięcy. Dan Driscoll kierował wojskami lądowymi od lutego ubiegłego roku i był najmłodszym sekretarzem w historii tej formacji. W rezygnacji wskazał na blokowanie przez Pete'a Hegsetha modernizacji armii. Chodzi zwłaszcza o zwalnianie generałów odpowiedzialnych za te zmiany. W kwietniu szef Pentagonu bez podania przyczyny odwołał szefa sztabu wojsk lądowych generała Randy'ego George'a, bliskiego współpracownika Driscolla. Wstrzymał też awanse kilkunastu wysokich rangą oficerów. Wiosną odszedł również sekretarz marynarki wojennej John Phelan.
3: Dzieje się blisko.
0: Obywatel Gruzji zatrzymany na lotnisku Chopina. Z ustaleń służb wynika, że ma wysoką pozycję we wschodnim świecie mafijnym. Działania prowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Straży Granicznej z placówki Warszawa-Okęcie. Mówi rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji komisarz Krzysztof Wrześniowski.
4: Choć w wielu przypadkach osoby te nie są bezpośrednio podejrzane o popełnienie przestępstw na terenie Polski, ich obecność w naszym kraju jest uznawana za niepożądaną z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna ten posługiwał się kilkudziesięcioma innymi danymi osobowymi.
0: Mężczyzna otrzymał nakaz opuszczenia Polski oraz zakaz wjazdu do wszystkich państw strefy Schengen. Dziś pierwsza runda piłkarskiego Pucharu Polski. Najciekawiej zapowiada się starcie Legii Warszawa z Motorem Lublin o 20:30. Ale emocje czekają też kibiców Pogoni Grodzisk Mazowiecki, która zagra na wyjeździe z drugoligowym Podhalem Nowy Targ, i Pogoni Siedlce, która zmierzy się z Kluczewią Stargard.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
7: Aktualna temperatura odczuwalna około 17 stopni Celsjusza. Wypogodziło się, bo były deszcze. One mogą wrócić, ale to są delikatne, przelotne deszcze. Wieczorem około 22-23 pokropi. Minimalna temperatura odczuwalna około 13 stopni Celsjusza. Rankiem około 5-6 nad ranem. Ranek będzie słoneczny, a dzień jutro dość ciepły, powyżej 20 stopni, nawet do 22-23. Sporo słońca, delikatnie pokropi w ciągu dnia.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
3: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
7: 5 minut po godzinie 17. Bartłomiej Graczak przy mikrofonie. Kłaniam się nisko, drodzy słuchacze. Wakacje to już wspomnienie i o te wspomnienia was dziś pytam. Jak zapamiętaliście wakacje? Jakie macie wspomnienia? Jakie dzieci, wasze dzieciaki mają wspomnienia? Nagradzamy najciekawsze SMS-y. Zachęcamy do tej zabawy. Będę wam towarzyszył do godziny 18, ale oczywiście skoro 106

0: Oskar Cyms na niebie.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: My na antenie Radia Warszawa wracamy do wydarzeń sprzed 87 lat, do wybuchu II wojny światowej. Moim gościem na antenie Radia Warszawa był dr Adam Buława, historyk z UKSW. Rozmawialiśmy właśnie o II wojnie światowej.
2: Terplatte jest rzeczywiście tym symbolem oporu, tym symbolem rzucenia wyzwania tej machinie, która, można powiedzieć, rozpędzała się od tego momentu III Rzeszy Wojennej. Natomiast oczywiście mamy jeszcze bombardowanie Wielunia, czyli miasta spokojnego, konkretnie nawet zbombardowany został budynek szpitala z krzyżem. Strona niemiecka tłumaczyła się, że mieli informację, że tam gdzieś wojsko polskie miało stacjonować, co jest kompletną nieprawdą. I jakbyśmy odpowiedzieli, bo tam kwestia godziny, już nie mówię o mostach w Tczewie, gdzie też ten wątek się pojawia, już nie mówię jeszcze o tym, że gdzieś tam faktycznie na pograniczu śląskim o 3 w nocy jakieś potyczki pierwsze. Chodzi o co innego. Ja myślę, że te dwa przykłady, czyli Wieluń i Westerplatte, obrazują tak jakby dwa, no powiedzielibyśmy, najważniejsze wątki, czyli wątek pierwszy, Westerplatte, zaczyna się okrutna wojna globalna o charakterze, powiedzielibyśmy, ogarniającym tak naprawdę wszystkie kontynenty, a z drugiej strony mamy właśnie ten totalitarny wymiar, czyli właściwie można powiedzieć, że w II wojnie światowej każdy jest na froncie, to znaczy każdego może dosięgnąć cios wojny, tak? Czyli faktycznie no, od tego się wszystko zaczęło i ta wojna taki charakter morderczy w każdym wymiarze przybrała.
0: Patrząc na II wojnę światową i tak już całościowo i na naszą historię na przestrzeni wieków, to czym była ta wojna? Jakby ją nazwać i porównać?
2: Ja bym powiedział, że to jest jeden z takich momentów, kiedy naród polski stanął, no myślę, że warto nie przebierać w słowach, stanął tak naprawdę na krawędzi biologicznej zakłady, bo rozpoczęła się eksterminacja, oczywiście przede wszystkim ze strony niemieckiej, ale i Sowieci też wzięli, można powiedzieć, na celownik przede wszystkim polskie elity, ale także i naród polski jako taki. To była ta zemsta Stalina, niektórzy mówią, prawda, za rok 20, kiedy Armia Czerwona się zatrzymała w pochodzie na Europę.
0: Tak mówił dr Adam Buława, że stanęliśmy na krawędzi biologicznej eksterminacji 87 lat temu. Na szczęście wyszliśmy z tego cało, choć nie bez szwanku. Polska, można powiedzieć, że powstała jak Feniks z popiołu. Teraz, moi drodzy, rzut okiem na sytuację drogową, jak ona się przedstawia w Warszawie. To już dla Was sprawdzam, w szczególności jak wyglądają drogi wyjazdowe z centrum. 3 kwadranse musimy zaplanować, jeżeli jedziemy do Otwocka czy Piaseczna oraz Konstancina. Dłużej, kilka minut, jedziemy do Marek, prawie 50 minut. Sprawna podróż do Starej Miłosnej 36 minut, do Nadarzyna 42 minuty, Pruszków to prawie 40 minut, Łomianki również. Również Błonie. Tu mamy prawie godzinną podróż z centrum Warszawy.

0: Roxette, Milk and Toast and Honey.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: A teraz o rzece w roli głównej, bo już 3 i 4 września Warszawa stanie się miejscem międzynarodowej rozmowy o przyszłości rzek w miastach. To najbliższy czwartek i piątek. Do stolicy przybędą przedstawiciele Seulu, Chicago, Turynu, ale będą także przedstawiciele miast, które leżą nad Wisłą, tak żeby tę współpracę zacieśniać nie tylko między narodowo, wymieniać się doświadczeniami, ale tu w kraju przede wszystkim, by wykorzystać ten potencjał. I o tym będą rozmawiać przedstawiciele europejskich metropolii, eksperci, warszawscy wodniacy, ale i sportowcy. Spotkają się ci wszyscy zaznajomieni z tematem wód i rzek w Centrum Nauki Kopernik podczas konferencji United by Rivers – Flow, Friction and Future. I to będzie dwudniowa rozmowa na temat tego, jak wykorzystać jeszcze lepiej potencjał naszej pięknej Wisły.

0: Tarzanach, Kapitan na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Mieszkańcy gminy Raszyn publicznie oskarżają władze gminy, że doprowadziły do wstrzymania użytkowania z powodów formalnych budynku szkoły i przedszkola, niepublicznej szkoły Most, którą sama gmina zarejestrowała w nowym budynku w czerwcu ubiegłego roku. Jak piszą rodzice, mieszkańcy, około setka dzieci, przedszkolaków i uczniów, w tym 22 wymagających kształcenia specjalnego, nie mogło dzisiaj w związku z zarzutami o braki formalne wejść do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego, a nawet skorzystać z toalety. Ten budynek, jak twierdzą mieszkańcy gminy Raszyn, jest bezpieczny, ma wszystkie odbiory, jeśli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, sanepid i tak dalej, ale zdaniem mieszkańców gmina szukała sposobu na utrudnienie działania szkoły od strony formalnej, czytamy na forum mieszkańców Raszyna i najbliższych okolic. Urzędnicy twierdzą, że nie chcą pierwszej szkoły niepublicznej w swojej gminie, choć publiczne szkoły pracują na zmiany, są przepełnione, a dzieci przedszkolne odsyłane do Warszawy, bo nie ma dla nich miejsc. A więc ten dzień, pierwszy dzień września dla dzieci ze szkoły i z przedszkola Most w Raszynie do najlepszych nie należy.

0: Avalon Wonder Why.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Pani Agnieszka pisze tak do nas w wiadomości SMS-owej. Byłam z mężem i synem w pięknych miejscach w Hiszpanii. W Sagrada Familia, w klasztorze na Montserrat. Cudne miejsca. Bardzo dziękujemy za podzielenie się tymi wspomnieniami z wakacji. Pani Dorota pisze z kolei, że była na rekolekcjach w Czernej. To góra, gdzie niebo styka się z ziemią, a na końcu Bałtyk i Gdańsk, bo każdy ma swoje Westerplatte. Wymiar zadań, o które musi walczyć i wartości, które trzeba bronić. Tak, to słowa Jana Pawła II, na które powołuje się pani Dorota w swoich wspomnieniach z wakacji. Bardzo dziękujemy za te wspomnienia z wakacji. Prosimy o jeszcze 7248rw. Imię i nazwisko i opisujemy swoje wspomnienia z wakacji. Sprawdzam jeszcze, jak sytuacja drogowa, jak wyjazdy, to się już poprawia na szczęście, aczkolwiek w dalszym ciągu do Marek czy do Jabłonnej jedziemy 40 minut dłużej, około 3 kwadransów do Otwocka czy Konstancina, ale na przykład Pruszków, Stara Miłosna, Łomianki to już 30 kilka minut, więc dość sprawnie. Na Darzyn Piaseczny około 40, Błonie 50 minut. Mimo wszystko, drodzy kierowcy, cierpliwości. Wakacje się skończyły, ale my przenosimy się na Barbados.
2: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your seat.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Moi drodzy, już 7 września msza święta w katedrze i herbatka w radiu. Zapraszamy. Obchodzimy wspomnienie błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, patrona naszego radia, Radia Warszawa i założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek. I z tej okazji serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Warszawa do Katedry Warszawsko-Praskiej na mszę świętą o godzinie 18:00 koncelebrowaną przez biskupa Romualda Kamińskiego oraz dyrektora Radia Warszawa, księdza Mariusza Wedziuka. Chcemy wspólnie podziękować Bogu za wszystkie łaski, jakich udziela nam za wstawiennictwem błogosławionego Ignacego i modlić się w intencji słuchaczy, pracowników oraz darczyńców naszego radia. Przed mszą świętą od godziny 16 do 17 będzie można w małych grupach odwiedzić siedzibę Radia Warszawa, porozmawiać z dziennikarzami. Zapisy nie są wymagane. Zapraszamy przed wejście od ulicy Floriańskiej przez furtkę. A tych, którzy na spotkanie z naszymi dziennikarzami będą mieli czas dopiero po mszy świętej, zapraszamy po zakończeniu liturgii do naszego radiowego ogródka.

0: Anita Lipnicka, wracam. No dziś wszyscy wracają.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Wracają do szkół, z nami Wojciech Dąbrowski też wrócił już do nas szczęśliwie.
2: Ale
0: cieszymy
2: nie do szkoły.
0: Się. Do szkoły nie? Do szkoły. Nie masz takich planów?
2: Nie, no, no może kiedyś za lat 20 pójdę do jakiś uniwersytet trzeciego wieku, ale na razie nie. Na razie
0: każdy
2: nie.
0: Gdzieś wraca, to tak, tak generalnie.
2: Tak, do domu ja dzisiaj będę wracał. Ty wracasz do domu, ja na razie wróciłem do radia, też mam tak być wrócił, bo był wczoraj, czyli wrócił.
0: Ja też wrócę do Państwa w najbliższy czwartek, będę z popołudniu ze słuchaczami, a za dziś bardzo serdecznie dziękuję, odmeldowuję się. Za chwilę 18, garść newsów. Zostawiam Państwa w dobrych rękach, bo to będzie wieczór. W dobrej atmosferze z Wojciechem Dąbrowskim.
2: Zapraszam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Pierwsze dni września kojarzą się z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Jak wojna wygląda dziś? O to zapytałem mieszkańców atakowanego przez Rosjan Charkowa.
2: Intensywność udarów była...
3: Ostrzał był tak zmasowany, że przerwy między uderzeniami w moją dzielnicę wynosiły po 15-17 minut. Bywały dni, kiedy mieliśmy tylko 15 minut, żeby przemknąć do sąsiedniej dzielnicy i kupić chleb.
1: Zapraszam dziś po 22. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
4: Fatima Getschwaut Medjugorje. To tylko niektóre miejsca, w których miała ukazać się Maryja. Jak Kościół rozpoznaje prawdziwe objawienia maryjne i dlaczego wobec niektórych zachowuje ogromną ostrożność? Czy katolik ma obowiązek wierzyć w to, co mówi Maryja w objawieniach? O tym będę rozmawiać z Grzegorzem Górnym, dziennikarzem i publicystą w nowym programie Poznacie Prawdę. Zapraszam już jutro o godzinie 20 w Radiu Warszawa na 106,2 FM i na kanale YouTube Radia Warszawa. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: O reklamie.
6: Tu Radio Warszawa, jest godzina 18.
7: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Prawie 270 tysięcy uczniów rozpoczęło rok szkolny w warszawskich placówkach, podaje Urząd Miasta. Niemal 14 tysięcy osób poszło do szkół podstawowych, a 94 tysiące do szkół ponadpodstawowych. O największych wyzwaniach na początku roku szkolnego mówiła w poranku z Radiem Warszawa dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia błogosławionego księdza Romana Archuleta.

0: To nazwa działań prowadzonych przez Straż Miejską i Policję na ulicach Warszawy. Funkcjonariusze częściej niż zwykle patrolują w pierwszych dniach września okolice placówek oświatowych. Może to zapobiec wielu niebezpiecznym sytuacjom, mówi podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej.
1: Dbamy tam przede wszystkim o bezpieczeństwo samych dzieci, o bezpieczeństwo podróżujących. Umożliwiamy bezpieczne przejście przez jezdnię takich dzieci, ale też działamy prewencyjnie, bo umówmy się, każdy, jeżeli ktoś, kto jedzie samochodem, widząc patrol policji, na pewno w tym momencie zwolni, co już da bezpieczeństwo dla tych dzieci.
0: O podstawowych zasadach bezpieczeństwa warto przypominać dzieciom i młodzieży jeszcze przed wyjściem z domu, dodaje policjant.
1: Dzieci idące same do szkoły muszą pamiętać o tym, że dla nich jest przeznaczony chodnik i tym chodnikiem powinny się poruszać. Są jeszcze drogi pieszo-rowerowe. Jeżeli takie dziecko już posiada swoje pierwsze uprawnienia, wymarzoną kartę rowerową, to powinno się poruszać właśnie po takiej drodze pieszo-rowerowej lub rowerowej. Wrzesień, październik, coraz szybciej będzie się robiło ciemno, więc pamiętajmy o tym, byśmy byli na tej drodze przede wszystkim widoczni.
0: W ramach działań policjanci sprawdzają też poprawność oznakowania w okolicach szkół. 11-latek znalazł się sam w autobusie linii 174 w Warszawie. Chłopiec był wyraźnie zdezorientowany i przestraszony. Zgłoszenie wpłynęło do Stołecznej Straży Miejskiej. Funkcjonariusze szybko rozpoczęli interwencję, mówi Sławomir Smyk ze straży.
2: Okazało się, że pani wsiadając do autobusu najpierw wpuściła przodem chłopca, a potem niestety drzwi autobusu szybko się zamknęły i pani została na przystanku, a chłopiec pojechał dalej. Informacja bardzo szybko wpłynęła od kierowcy autobusu, który zauważył to dziecko, powiadomił służby. Ta informacja trafiła do strażników miejskich, którzy natychmiast podjechali w konkretne miejsce, gdzie zlokalizowali autobus.
0: Mama dziecka natychmiast zgłosiła się na komisariat policji, także informując o tej sytuacji. Niedługo później radiowozem dotarła na miejsce, gdzie pod opieką strażników czekał jej syn. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc dziecku i cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie, powiedział Sławomir Smyk.
2: Każdy rodzic powinien opiekować się dzieckiem skrupulatnie i do takiej sytuacji nie powinno dojść, ale traktujemy to jako wypadek.
0: Po potwierdzeniu tożsamości kobiety oboje wraz z chłopcem wrócili bezpiecznie do domu. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia w rejonie mostu Grota Roweckiego w Warszawie. Do 4 września w godzinach nocnych zamknięta będzie jezdnia równoległa do trasy S8 w kierunku Poznania na odcinku między węzłami Marywilska i Modlińska. Mówi rzecznik mazowieckiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska.
3: Frezowanie i układanie nowej nawierzchni, tak jak na poprzednich etapach remontu, będzie odbywało się w godzinach nocnych, czyli pomiędzy godziną 20 wieczorem a 5 rano. I taka organizacja robót i podział remontu na etapy pozwala zminimalizować utrudnienia w ruchu.
0: Utrudnienia wystąpią także w ciągu dnia.
3: Do czwartku w godzinach porannych prace będą wykonywane na całej szerokości jezdni równoległej do ciągu głównego w kierunku Poznania. Wyłączony z ruchu będzie jej cały odcinek od węzła Marywilska do węzła Modlińska. Jadąc S8 od strony Marek nie będzie można zjechać w półtunelach na jezdnię równoległą, a tym samym dotrzeć do ulic Modlińskiej i Wisłostrady.
0: Wykonawcy apelują o dokładne śledzenie oznakowania. W nocy zmiany odczują także pasażerowie komunikacji miejskiej. Nieczynne będą 3 przystanki w rejonie PKP Toruńska i Żerań FSO. Obywatel Gruzji zatrzymany na lotnisku Chopina. Z ustaleń służb wynika, że ma wysoką pozycję we wschodnim świecie mafijnym. Działania prowadzili funkcjonariusze CBŚP oraz Straży Granicznej, mówi rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komisarz Krzysztof Wrześniowski.
4: Choć w wielu przypadkach osoby te nie są bezpośrednio podejrzane o popełnienie przestępstw na terenie Polski, ich obecność w naszym kraju jest uznawana za niepożądaną z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna ten posługiwał się kilkudziesięcioma innymi danymi osobowymi.
0: Mężczyzna otrzymał nakaz opuszczenia Polski oraz zakaz wjazdu do wszystkich państw strefy Schengen.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: No i o pogodzie słów kilka. Na termometrach 19 stopni Celsjusza, oczywiście w naszej kochanej stolicy. W okolicy także pogoda i temperatura podobna. Pogoda, no właśnie, czasem słońce, czasem deszcz. Tego deszczu także dziś nie brakowało. Co prawda nie w każdej dzielnicy stolicy padało, ale jednak wilgotność ponad 78%, a ciśnienie do góry trochę ponad 1003 hektopaskale i na razie przynajmniej rośnie.
6: Na prognozę

0: pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. 6 minut po godzinie 18.00. Tak, 6 minut po godzinie 18.00. Już za chwilę na naszej antenie grupa Shepherd.

0: 14 minut po godzinie 18, korków w Warszawie nie brakuje. Susemka od Prymasa do Broniewskiego zakorkowana, Solidarności od Żelaznej aż do Nowego Zjazdu. Powstańców Śląskich korek na odcinku od Generała Maczka do Broniewskiego, czyli do trasy S8, do Prymasa dokładnie. Wolczyńska od Konrada do Kwitnącej, tu tworzy się korek, ciasno na Towarowej od Kasprzaka do Placu Zawiszy. Postoimy także jadąc alejami rozemickimi, tu na wielu miejscach, m.in. na odcinku Ochockim, Ursuskim, Włochowskim, o tak dobrze bym powiedział, ale także i centralnym w okolicach Marszałkowskiej. Ciasno na Przyczółkowej od Alei Wilanowskiej, korek już się tworzy, wylotówki na Otwocki, na Kabaty, ciasno na Połczyńskiej w kierunku miejscowości Błonie, utrudnia także na Alei Krakowskiej, tu dla tych, którzy jadą w kierunku Nadarzyna, w drugą stronę korek od południa i od zachodu. Co najmniej godzina drogi z Nadarzyna, ponad godzina z Błonia do centrum stolicy, zakorkowana także Dźwigowa, ciasno także w Alei Czerwca.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Cztery ściany to za mało, a zamknięte drzwi na klucz. Życie się

0: Grupa Bawrody Warszawa, Daj mi drugą szansę, tak pięknie zaśpiewali. 22 minuty po godzinie 18. Przy dobrej muzyce dobrze się tańczy, dobrze się także wypoczywa, ale warto także posłuchać mądrego i dobrego słowa. Tu specjalnie dla Państwa już teraz na 106.2.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 139 i 140. Przymierze wychowawcze dla ery cyfrowej. W czasach, gdy prawda bywa tak często naginana do interesów i strategii komunikacyjnych, świat wychowania i edukacji nabiera decydującego znaczenia. Gwałtowne przemiany technologiczne ukazują jednak wyraźnie, jak bardzo jesteśmy nieprzygotowani na płaszczyźnie wychowawczej. Wszechobecność mediów cyfrowych rodzi kulturę natychmiastowości i hiperstymulacji, która podsyca zniechęcenie, znużenie duchowe i apatię w obliczu wysiłku niezbędnego do poszukiwania prawdy. Procesy wychowawcze potrzebują natomiast czasu na dojrzewanie, konfrontacji z rzeczywistością wykraczającą poza pozory oraz cierpliwej drogi. Kwestia ta ma charakter radykalny, ponieważ każda technologia wychowuje tego, kto się nią posługuje. Wychowywać do korzystania ze sztucznej inteligencji oznacza zatem także wychowywać do rozeznania, kiedy i w jakich celach nie należy jej używać. Szybkość i łatwość, z jaką otrzymuje się odpowiedź albo syntezę, niosą ryzyko wygaszenia pragnienia stawiania pytań, które tylko w dłuższej perspektywie przynoszą owoc. Jak pisze Platon, rzeczy najgłębszych i najważniejszych człowiek uczy się dopiero po długim czasie i wielu wysiłkach, podejmując wraz z innymi dyskusje i ocierając o siebie pojęcia oraz doświadczenia niczym krzemienie, aż w nas samych zapłonie iskra zrozumienia. Trzeba wychowywać się do postu od sztucznej inteligencji i chronić naszą młodzież przed obietnicą doskonałej maszyny, przed tą subtelną pokusą, która każe uznać ludzkie myślenie za zbędne właśnie wtedy, gdy jest ono najbardziej potrzebne.

0: 35,5 minuty po godzinie 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Wiele osób, jest taka moda, przerabia dostawczaki na kampery, ale nie trzeba tego robić. Można przerobić go na zupełnie coś innego w Meksyku. Daleko, daleko stąd, ale jednak ciągle ten sam świat, ta sama kula ziemska, ten sam globusik. W Meksyku samochód dostawczy został przerobiony na mobilną kaplicę. Będzie przemierzał ulicę Monterrey, wożąc Najświętszy Sakrament do miejsc, w których nie ma możliwości zbudowania tradycyjnej świątyni, informuje agencja ASIE Prensa. Pomysł stworzenia kaplicy na kółkach zrodził się około 2 lat temu. Jego autorami jest małżeństwo, które pragnęło umożliwić wiernym adorację Najświętszego Sakramentu na terenie kilku gmin stanu Nuevo León, w miejscach, w których nie można zbudować tradycyjnego kościoła, czy nawet kaplicy. No i powstał taki mobilny, można się w nim pomodlić. Naprawdę coś bardzo pięknego i użytecznego.
2: Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich 1000, już 1000000 mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi mama.

sama, wszak nas widzą, śledzą. Czyż można tak otwarcie? Cóż ludzie powiedzą? Wszak to nieprzyzwoicie, to dalbokie.

z sobą spędziliśmy chwilę. I choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać, już go nie odbyłem.

Keith Green w Radiu Warszawa na 106.2 FM. You put this love in my heart. A już za chwilę grupa Zako Power, będzie także Texas i Coldplay. Wszystko to przed godziną 13. Zatem zapraszam.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106.2 FM. In My Place zaśpiewała nieśmiertelna grupa Coldplay. Przenieśliśmy się zatem na początek lat 2000. Za niecałe 2 minuty 19 o 19 serwis watykański.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przez te 15 lat, kiedy jestem tutaj proboszczem, no wiele było sytuacji, z których nie miałem prawa wyjść, tak po ludzku mówiąc. Święta siostra Faustyna, którą właściwie poznałem już jako ksiądz, robi wszystko, żebym się na niej nie zawiódł i się nie zawodzę.
3: W tym tygodniu zapraszamy do parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny w Warszawie na Woli. Szczegóły o godzinie 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
4: Czy złość zawsze niszczy?
5: A czy miłość zawsze pomaga?
4: O tym, jak budować więź w rodzinie
5: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
4: porozmawiamy w piątek o 22:00.
5: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
4: Marcin Wnoszyński.
5: Zapraszamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym sieci Maciej Pawlicki apeluje: budujmy kolejne pomniki Maryi, ona nas ocali, a także Mróz Gorgoń, czyli Wielka Kompromitacja. Polecam sieci, Jacek Karnowski.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, minęła 19.
9: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
10: Bóg dał wodę wszystkim, my traktujemy ją jak towar, powiedział Leon XIV w filmie promującym papieską intencję na wrzesień.

0: o sprawiedliwe i oszczędne gospodarowanie niezbędną do życia wodą i by wszyscy mieli do niej łatwy dostęp.
1: Papież podkreśla, że woda jest zarówno źródłem życia, jak i sakramentalnym znakiem. Ona gasi pragnienie, użyźnia ziemię i leczy rany. Jest także znakiem Bożej łaski i miłości. Leon XIV zauważa, że wielu ludzi jest pozbawionych wody pitnej, chorują z powodu jej niedostatku. Niech nasza troska o wodę będzie znakiem miłości do Stwórcy i zaangażowaniem na rzecz życia najuboższych, wychowując nowe pokolenia do doceniania i ochrony zasobów ziemi.
0: Leon XIV wskazał też na szczególne zadanie chrześcijan. Mają być świadkami prostoty, zdolnymi żyć z umiarem, piętnować marnotrawstwo i bronić prawa do wody. W Rzymie obradował zarząd Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Jak przypomina jej prezes, ksiądz Paweł Ptasznik, fundacja prowadzi działalność w dziedzinie kultury i nauki, kształtowania nowych pokoleń, promocji nauczania Jana Pawła II i jego dzieła.
2: Jesteśmy w przededniu obchodów jubileuszu 45-lecia istnienia fundacji. Już wiemy, że to będą 4 dni poświęcone fundacji i spotkaniom z przyjaciółmi fundacji z całego świata. Już mamy ponad 300 zgłoszeń z całego świata. 19 października jest przewidziana audiencja z papieżem Leonem, a potem różne wydarzenia kulturalne i naukowe, które będą temu towarzyszyły.
0: Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Jan Paweł II nigdy nie zapominał o tej dacie. Od bohaterskich obrońców naszych granic uczmy się umiłowania własnego narodu, przedkładania dobra ojczyzny nad prywatne interesy. Mówił dokładnie przed 30 laty podczas polskiej mszy w Castel Gandolfo.
3: Pierwszy dzień września dla nas Polaków wiąże się ze wspomnieniem wybuchu II wojny światowej. Wracamy pamięcią do tamtych tragicznych wydarzeń. Modlimy się, aby uzyskana dziś wolność, owoc ofiary życia milionów Polaków i Polek w czasie wojny i po jej zakończeniu, była przyjmowana jako dar Boży ku zbudowaniu, a nie ku duchowej degradacji narodu.
0: Jan Paweł II nawiązał w ten sposób do zalegalizowanej 2 dni wcześniej aborcji.
3: Nie ma praworządności w państwie, które zezwala na zabijanie niewinnych. Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: O 18 stopni Celsjusza w stolicy na chwilę obecną. Oczywiście wszystko może się wydarzyć, wszystko się może zmienić. Zobaczymy, jak będzie za godzinę. 17 proszków, ołtarze Wulka, 17 solejówek trzcinka. Ciśnienie zgodnie z obietnicami rośnie powoli, ale jednak 1003,6 już. Patrząc w hektopaskalach, a wilgotność ponad 76%. Wiatr słaby, bez opadów, lekko jeszcze gdzieniegdzie widać słońce. Pięć i pół minuty po 19:00. Dobry wieczór, Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Pszczoły pod lupą, Grzegorz Kozłowski. W tej godzinie między innymi posłuchamy tej audycji. Będzie także dużo dobrej muzyki, no i dużo dobrego słowa. Emigrant, Ed Sheeran czy Dolly Parton. Zmarła nie tak dawno wspaniała artystka muzyki country. Serdecznie zapraszam, bądźcie z nami.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. 13,5 minuty już w tym momencie po godzinie 19, tak? Po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: W poniedziałek, 7 września, obchodzimy wspomnienie błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, patrona Radia Warszawa, założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Z tej okazji serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy do Katedry Warszawsko-Praskiej na mszę świętą o godzinie 18:00. Koncelebrowaną przez biskupa Romualda Kamińskiego oraz dyrektora Radia Warszawa, księdza Mariusza Wedziuka. Chcemy wspólnie dziękować Bogu za wszystkie łaski, jakich udziela nam za wstawiennictwem błogosławionego Ignacego i modlić się w intencji słuchaczy, pracowników oraz darczyńców radia. Przed mszą świętą od godziny 16 do 17 można będzie w małych grupach odwiedzać siedzibę radia i porozmawiać z dziennikarzami. Wejście przez furtkę do ulicy Floriańskiej i zapisy nie są wymagane, a tych, którzy na spotkanie z naszymi dziennikarzami będą mieli czas dopiero po mszy świętej, zapraszamy po zakończeniu liturgii do naszego radiowego ogródka. Wejście także od Floriańskiej. Msza święta 18:00, przypominam, poniedziałek, 7 dzień września.

Myśli i słowa Beata Kozidra, grupa Baim w Radiu Warszawa na 106,2 FM po godzinie 19. Audycja Pszczoły pod lupą i Grzegorz Kozłowski to już za niecałe 18 minut. Do tego czasu między innymi jeszcze posłuchamy dużo dobrej muzyki. Zaśpiewa dla nas Rod Stewart, będzie Sarsa, będzie Cher, no i Golec Orkiestra, no ale nie zaczniemy od tych utworów.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Dziś rozpoczyna się czas dla stworzenia, który potrwa do 4 października, święta świętego Franciszka z Asyżu. Papież Leon XIV właśnie dziś zachęcił, abyśmy stawali się kanałami żywej wody Bożego pokoju, która przynosi wytchnienie naszemu zranionemu światu. Papież odprawił także mszę świętą w ogrodach papieskich w Castel Gandolfo. We wpisie opublikowanym na swoim koncie na platformie X, przypomnę to, hashtag Pontifex, papież Leon XIV przypomniał, że obchodzonym dziś Światowym Dniem Modlitwy o Ochronę Stworzenia, przypomniał, że został ustanowiony przez papieża Franciszka. Obchody mają wyraźny wymiar ekumeniczny, wyjątkowy ten pierwszy dzień września. Jest to okres poświęcony modlitwie, kontemplacji, nawróceniu, trosce o wspólny dom przez konkretne działanie. Wszystko to zakończy się 4 października. To święto świętego Franciszka z Asyżu w tym roku, przypadające w czas 800-letniej rocznicy śmierci Franciszka, czyli biedaczyny z Asyżu. Więcej wiadomości z życia Kościoła jeszcze przed 21:00, oczywiście w Radiu Warszawa.

0: Za 20 minut godzina 20.
1: Pasieka pod lupą.
2: Dzień dobry, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Spotykamy się dziś w audycji Pasieka pod lupą, a naszym gościem jest Marcin Matuszewski z Pasieki Królewskiej. Cześć Marcinie.
3: Dzień dobry wszystkim.
2: Pierwsze pytanie, które mam do ciebie, Marcinie, myślę, że bardzo podstawowe, ale i ogólne, jest takie. Czy my rzeczywiście potrzebujemy pszczół?
3: Jak najbardziej. Pszczoły, mówi się, są odpowiedzialne za zapylanie 70% żywności na świecie, również w Polsce. I pszczoła miodna jest do tego wręcz stworzona, jest bardzo skuteczna w tym. To jest gatunek rodzimy w Polsce i jest ważnym elementem naszego ekosystemu.
2: Jak to jest, że pszczoła się naradza? Gdzie ona się rodzi? Jak wygląda ten jej początek życia? I czy on trwa długo? Ile żyje taka pszczoła?
3: To zależy, o jakiej kaście mówimy. W ulu są trzy kasty, czyli matka, robotnica i truteń. One różnią się długością życia, różnią się cechami zewnętrznymi, różnią się zadaniami, jakie robią. Zasadniczo jedyną samicą, która rozmnaża się w ulu, jest właśnie królowa, zwana też matką. I ona w sezonie składa więcej jaj niż sama waży. To jest od 1500 do nawet 3000 jaj dziennie. I z każdego zapłodnionego jajeczka rodzi się robotnica. Może też urodzić się królowa z niezapłodnionych jajek, natomiast rodzą się trutnie.
2: I czym różnią się od siebie te pszczółki, te trutnie od tych robotnic? Jakie są ich zadania?
3: Trutnie to osobniki męskie i mają jeden cel w życiu, to jest unasiennienie młodych matek. Młoda królowa, kiedy się wygryzie, bo wszystkie pszczoły w pewnym momencie są w swojej komórce plastra zasklepione woskiem, i kiedy dojrzeją, kiedy poczwarka dojrzeje, zmieni się w dorosłego owada, od środka zgryza ten wosk i wychodzi na plaster. Dlatego mówi się, że pszczoła się wygryza.
2: Czyli tutaj mam jeszcze jedno pytanie, takie szczegółowe. To jest tak, że jak patrzymy na plaster miodu, taki podstawowy, w tym malutkim sześciokącie znajduje się właśnie, to jest to pomieszczenie, w którym ta pszczoła się wykluwa, rodzi, wygryza?
3: Tak, plaster składa się z komórek o sześciu ściankach. Jednocześnie środek każdej komórki jest trójstykiem komórek po drugiej stronie plastra. Więc to jest też mistrzostwo inżynieryjne. Pszczoła, która ogrzewa czerw, ogrzewa nie tylko sześć sąsiednich komórek po tej stronie, ale trzy po drugiej stronie plastra. To jest optymalny sposób rozprowadzania ciepła.
2: Wspaniałe, zdumiewające wręcz. Czyli też chodzi tutaj o to, żeby zachować jakiś balans cieplny. Czy to ciepło w tym ulu też jest bardzo istotną kwestią?
3: No, oczywiście, jest jedną z podstawowych kwestii. Organizm wystawiony na organizm, któremu nie zapewni się odpowiedniej ilości ciepła, może posiadać wady rozwojowe. Pszczoła nie jest wyjątkiem. Czerw, aby się prawidłowo rozwijać, potrzebuje temperatury 35-36 stopni Celsjusza. I nawet jeżeli na dworze panuje temperatura minus 5, a pszczoły wychowują czerw, co późną zimą, pod koniec lutego, w połowie lutego, może się już zdarzać, no pszczoły taką temperaturę muszą wytworzyć.
2: A jaka jest w tym wszystkim rola pszczelarza? Na ile ty, będąc pszczelarzem, pomagasz tej rodzinie pszczelej w tym wszystkim, aby na przykład były zdolne do utrzymania takiej temperatury?
3: Są różne podejścia, mniej lub bardziej ingerujące w życie rodziny. Zasadniczo pszczoły są owadami półdzikimi. Człowiek hodując je, selekcjonując też genetycznie, doprowadził do tego, że dają dużo miodu, dużo więcej niż dzikie pszczoły, które żyły jeszcze do niedawna, chociaż żyją i dzisiaj, ale w dużej mniejszości. Natomiast pszczelarz musi się takimi pszczołami w zamian opiekować.
2: Czyli rozumiem, że wtedy, kiedy pracują więcej, potrzeba też im zapewnić na przykład więcej pożywienia.
3: Miód pszczoły zasadniczo gromadzą dla siebie. To, że my zabieramy pszczołom miodek, obliguje nas do tego, żeby dać im w zamian pokarm. To się robi jesienią, późnym latem, kiedy zabraliśmy im zapasy, które by im starczyły na resztę, więc dajemy im pokarm cukrowy, aby im zrekompensować te straty.
2: Jak wygląda takie codzienne życie tej małej społeczności? No bo w końcu, jeżeli mamy tam tak jasno podzielone zadania, to trochę wygląda jak społeczność. Czyli zakładam, że są te pszczoły, które zajmują się tym, żeby ten nektar sprowadzić do ula, żeby zbierać właśnie ten pyłek, żeby to wszystko też przygotować. No a są te, które też są w ulu i robią, odpowiadają za coś innego. Jak to tak w dużym skrócie wygląda?
3: Pszczółki to bardzo dobrze zorganizowana społeczność. Po kolei może prześledźmy sobie te kasty. Matka jest odpowiedzialna za, po pierwsze, składanie jaj, po drugie, spajanie rodziny zapachem. Feromon mateczny, który wytwarza, jest roznoszony przez robotnice pomiędzy sobą i pszczółki wiedzą, jeżeli pachnie matką, to jest dobrze. Również identyfikują się w ten sposób zbieraczki, które wracają. Muszą pachnieć odpowiednio, zgodnym zapachem, wtedy są wpuszczane. Trutnie mają przekazać męskie nasienie młodym matkom podczas lotu godowego, a większość prac wykonują robotnice. Jest ich w ulu dużo, od 60 do nawet 100 tysięcy w sezonie. Zimą oczywiście mniej. I robotnice mają szereg prac, które wraz z dojrzewaniem własnego ciała wykonują. Kiedy pszczółka, robotnica się wygryzie, sprząta swoją komórkę. Dzieckiem człowieka trzeba się opiekować. Tak? Za pół roku może siądzie prosto, nie? A pszczoła od razu idzie do roboty, więc każdy rodzic chciałby takie dziecko. Kiedy posprząta komórkę, trochę sobie podje, zaczyna karmić starsze larwy. Dlatego, że starsze larwy karmione są mieszanką miodu i pyłku.
2: Starsze larwy, czyli te, które czekają na wyklucie.
3: Starsze larwy, czyli od 4 dnia życia. Wszystkie larwy przez 3 pierwsze dni życia są karmione mleczkiem pszczelim. To jest substancja, którą wytwarzają robotnice około 7-10 dnia życia zaczynają, kiedy dojrzeją gruczoły gardzielowe. To jest właśnie związane z tym, że jedząc pyłek, pokarm białkowy, dojrzewają kolejne struktury i kiedy te gruczoły gardzielowe dojrzeją, wtedy karmi młodsze larwy właśnie już nie miodem i pyłkiem, ale mleczkiem pszczelim, które jest najpożywniejszym i najzdrowszym chyba pokarmem na świecie. Ciekawe jest to, że właśnie pszczoły jedzą cukry i białko. Cukry pozyskują z nektaru, przerabiają go na miód. Natomiast matka jest żywiona całe życie mleczkiem pszczelim. I to pozwala jej żyć nie 6 tygodni, tak jak robotnicy, ale 3, 4, 5 lat, zachowując jednocześnie w sobie żywe plemniki, bo przecież matka leci na lot godowy, unasiennia się raz w życiu, więc ta dieta jest tutaj bardzo istotna.
2: Czy można stąd wysunąć wniosek, że gdybyśmy żywili się mleczkiem pszczelim, to żylibyśmy dłużej?
3: Zdecydowanie tak. To jest, zresztą mleczko da się pozyskiwać, może nie jest to w Polsce bardzo popularne, ale na pewno warto, jeżeli jest okazja, jeżeli ktoś ma zaprzyjaźnionego pszczelarza, to myślę, że warto. No 6 tygodni, a 5 lat, to jest różnica, prawda?
2: A jak wygląda twoja codzienność jako pszczelarza? Tak na co dzień? Jesteśmy w tej chwili na przełomie sierpnia i września. Jakie są twoje zadania?
3: Ja prowadzę półzawodową pasiekę i jest już co robić. W sezonie od wiosny do jesieni trzeba na pewno przeglądać ule. Po pierwsze po to, żeby nie dopuścić do rójki, a po drugie, żeby mieć pod kontrolą to, co dzieje się przy na przykład niesprzyjających warunkach pogodowych. Przecież tegoroczna wiosna była sucha. Przez marzec i kwiecień spadło w Warszawie łącznie niecałe 10 litrów wody na metr. Może się zdarzyć, że pszczoły są głodne, że zabraknie im pokarmu na rozwój. Trzeba wtedy je podkarmić. Trzeba monitorować, czy nie chorują.
2: No i jeszcze ta ostatnia zima była dosyć uciążliwą, mocną wręcz, jak patrzę na ostatnie lata. I takie temperatury powyżej minus 20 stopni, czy poniżej minus 20 stopni właśnie, to jest dużo dla takiego roju pszczelego, który się znajduje w ulu?
3: Na chłopski rozum było zimno, ale sumarycznie w statystykach widać, że ta zima wcale nie była zimna. Mhm. Również wcale nie była mokra, mimo tego śniegu, który spadł przez chwilę. Trochę nas prowadzi w temat suszy, która też jest problemem i która wpływa na to, że rośliny nektarują mniej albo nie nektarują, wysychają, wody gruntowe opadają.
2: Skąd w tobie pasja do tego, żeby zająć się właśnie pszczołami? Dlaczego poświęciłeś dużą część swojego życia właśnie tym małym stworzeniom?
3: Przyśniła mi się kiedyś taka wielka pszczoła wielkości samochodu, miała koronę na głowie i powiedziała: Marcin, to jest naprawdę dobra rzecz. A mówiąc poważnie, Mój przyjaciel Jurek, który jest pszczelarzem całe życie, jego ojciec był pszczelarzem, ma te tradycje pszczelarskie, zainspirował mnie do tego. Kiedy wiedziałem o pszczołach mniej więcej tyle, co przeciętny człowiek, czyli że robią miód i robią bzz, to uwielbiałem słuchać opowieści o życiu pszczół, o tym, jak są zorganizowane, jak pracują. I to było jakieś ziarenko, które kiełkowało i myślę, że już jakieś drzewko rośnie.
2: Czyli w tej chwili twoja pasieka liczy rodzin?
3: 33.
2: 33 rodziny. No pięknie, to myślę, że już jest co robić przy tylu ulach. No pięknie, dziękuję w takim razie za to spotkanie, za tą inspirującą rozmowę dotyczącą właśnie pszczół i ich życia. Państwa i moim gościem był Marcin Matuszewski z Pasieki Królewskiej. Dziękuję.
3: Dziękuję również.
1: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.

0: Która z Warszawa za niecałe 3 minuty 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Pierwsze dni września kojarzą się z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Jak wojna wygląda dziś? Oto zapytałem mieszkańców atakowanego przez Rosjan Charkowa.
3: A potem przyszła do nas wojna.
4: A potem przyszła do nas wojna i wypędzili nas z domu, zniszczyli nasz dom. Zatrzymajcie się, dobrzy ludzie, opamiętajcie się. Nie bądźcie źli, bądźcie dobrzy. Zło nie zwycięży, zwycięży tylko jedno. Miłość.
2: Zapraszam dziś po 22. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
7: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
1: O reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Pierwszy dzień września to 18 w Warszawie, 17 rocznym Pruszków, ołtarze w Sulu i w Okolesinne i Mińsk Mazowiecki. Wiatr cały czas zachodni, słabe, a ciśnienie do góry 1004 hektopaskalów już ponad. Jeśli chodzi o dzisiejszą noc, to temperatura ta minimalna to będzie 13 stopni, raczej bliżej poranka. Jutro w ciągu dnia dużo słońca, choć po południu pojawią się też chmury. No i z tych chmur będzie padał deszcz. Maksymalnie jutro 22 stopnie Celsjusza.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele.

0: do opowiedzenia. Właśnie dzisiaj jest taka wspólnota, która dla mnie jako kobiety, jako żony jest bardzo ważna. Szkoła Żon Wody Życia. Dzisiaj ze mną w studiu trzy panie. Agata Pilecińska-Jakubowska. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Ela Gędziarska.
2: Dzień dobry.
0: I Agata Ulatowska.
3: Dobry wieczór.
0: No właśnie, trzy panie, trzy żony. Skąd się w ogóle ta wasza formacja wywodzi? Ponieważ z tego, co wiem, to reprezentujecie różne parafie, różne wspólnoty też nawet można powiedzieć. Nie jesteście uformowane przy jakimś konkretnym miejscu, tylko pochodzicie z różnych stron i macie różne doświadczenia i drogi, które was w to miejsce przeprowadziły.
2: Tak, jesteśmy z różnych stron, nawet już można powiedzieć ogólnopolskich, ale skąd się to wszystko wzięło? Spotkania rozpoczęły się tak naprawdę z potrzeby serc katolickiej wspólnocie ewangelizacyjnej rodzinnej Wody Życia Sektor A w 2009 roku na rekolekcjach tegoż sektora w Brennej, w sercu Oli Pruszkowskiej, mojej serdecznej przyjaciółki, którą pozdrawiam, jeśli słucha. I wspólnota Woda Życia wtedy typowo taka zorganizowana i mieszcząca się na placu Narutowicza w parafii świętego Jakuba, w tej chwili już tak duża, że jest po całej Warszawie rozlana, ale zaczynałyśmy od 20 żon, które się spotkały w kawiarence, a w tym roku będziemy się formować w 62 bazach już w tej chwili i jeszcze zgłaszają się kolejne panie, które chcą być koordynatorkami, w których jest miejsce dla 660 kobiet w tej chwili, a na tą chwilę zapisało się 450 kobiet. Zapisy trwają do 15 września. Chcemy wzrastać jako kobiety, żony, mamy, napełniając się dobrymi treściami w dobrej atmosferze. Moderacje, liderki formacji i trzon koordynatorek tworzą osoby od lat formujące się właśnie w Wodzie Życia Ewangelizacyjnej Wspólnocie, która jest publicznym stowarzyszeniem wiernych w archidiecezji warszawskiej. Duszpasterzem przez wiele lat był ksiądz Roman Trzciński.
0: Taki charakterystyczny ksiądz z taką brodą.
2: Tak, prawda? Tak jest. Już jest na emeryturze. Serdecznie pozdrawiamy, jeśli słucha. A w tej chwili duszpasterzem jest wywodzący się i odkrywający swoją drogę właśnie lidera Wody Życia, ksiądz Karol Okniński. A od tego roku opiekunem takim teologicznym, czuwającym nad treściami formacyjnymi jest ojciec Paweł Drobot.
0: Chciałam podpytać, jak to z tymi 20 paniami, które się w kawiarence spotykały, ale myślę, że do tego jeszcze wrócimy. A wasze doświadczenia, dziewczyny, jakie są? Jak trafiłyście
1: do żony? Dziewczyny przestały się spotykać w tej kawiarence, bo już miały rodziny, małe dzieci, za daleko było jechać na plac Narutowicza z całym dobytkiem dziecięcym. Zaczęły spotykać się lokalnie, w swoich parafiach, już nie tylko w parafii świętego Jakuba. I wtedy uznały, że mają przestrzeń, żeby zaprosić sąsiadki i koleżanki. Więc ja jestem jedną z tych sąsiadek zaproszonych właśnie na spotkanie, za co jestem bardzo wdzięczna. I w ten sposób od tych 20 kobiet to dzieło Szkoły Żon rozlało się właśnie na całą Polskę, tak jak powiedziała Ela. Mamy bazy w Białymstoku, chyba już 5 w tym roku w ogóle baz w Białymstoku, w Piekarach Śląskich, w Katowicach była baza pod Krakowem.
0: A jak to się dzieje, że tak pączkujecie, że się tak wyrażę?
1: Trochę dziewczyny, które się formowały w Wodzie Życia, wyjeżdżają. W ten sposób powstaje tegoroczna pierwsza baza w Szczecinie na przykład, czyli osoba, która się formowała przez wiele lat w Wodzie Życia, wyjechała do Szczecina, teraz usłyszała o tym takim sposobie formacji, który oferuje Szkoła Żon i zapragnęła stworzyć taką swoją małą grupkę. Natomiast chyba też jest to dosyć łatwe ze względu na prostotę, to znaczy my mówimy baza ze względu na miejsce, gdzie się spotykamy, czyli taka grupka 10 kobiet, bo to są małe grupki, spotyka się w jakimś jednym ustalonym miejscu albo zmienia miejsce spotkania. Natomiast jest to jakieś lokalne miejsce, czy to będzie przy parafii Salka, czy domy tych kobiet, które tworzą tą wspólnotę. I te 10 pań przez cały rok, raz w miesiącu spotyka się, omawiając treści formacyjne na dany rok.
0: To o tym za chwilkę jeszcze będziemy mówić, ale czyli tak, Ela to się wywodzi z tej grupki 20 kobiet, tak?
2: Tak.
0: Agata, wywodzisz się z grupki sąsiadek.
1: Dokładnie.
0: Tej
1: tak.
0: Dwudziestki. A ty, Agato, z jakiej grupy się wywodzisz? Jak trafiłaś do Szkoły Żon?
3: Ja też zostałam zaproszona jako sąsiadka, czy parafianka przez jedną z koordynatorek z Wody Życia. Natomiast moja ścieżka rozpoczęła rozpoczęła się w Szkole Żon, ale potem formacja na tyle

0: jakoś moje serce poruszyła, że i też mojego męża, że potem dołączyliśmy do Wody Życia. Czyli ja tak naprawdę zaczęłam od szkoły żon, a później dołączyłam do Wody Życia już rodzinnie z mężem.
1: Mhm. Ale w dalszym ciągu jesteś w tej formacji szkoły żon?
0: Tak, tak, tak.
2: Mhm. Jesteśmy we trzy w moderacji, także tutaj dzisiaj wszystkie trzy w nowej
1: moderatorki.
2: Bo moderacja jest zmienna, więc w tym roku w takim gronie jesteśmy.
1: A na czym polega bycie moderatorką?
3: Staramy się wybrać w porozumieniu z naszymi duszpasterzami odpowiednią formację dla tych kobiet, które są w formacji. Są to bardzo różne panie na różnym etapie życia, od bardzo młodych mężatek, po takie bardzo doświadczone też, jeżeli chodzi o formację kobiety. Staram się co roku proponować różnorodne treści, inne, natomiast takie, które prowadzą nas faktycznie do takiego odkrywania tej tożsamości żony sakramentalnej.
1: Mhm. A ta baza, może tak się zdarzyć, że baza w Białymstoku ma inny ten rok, że tak powiem, przed sobą formacyjny niż baza jakaś tam inna w Warszawie czy w Szczecinie?
3: Bywały takie grupy, które odłączyły się od tej naszej macierzystej formacji, bo chciały co roku same decydować o tym, co robią. I to jest w porządku. My pokazujemy pewien sposób działania i nie trzeba być częścią szkoły rząd, żeby spotykać się z 9 przyjaciółkami i rozmawiać o treściach pobożnych i chwalić Pana Boga i się modlić razem. Natomiast jeżeli ktoś dołącza do szkoły rząd, to proponujemy co roku tą samą formację, ze względu właśnie na taką poprawność teologiczną, że wiemy, co oferujemy naszym uczestniczkom. Mamy dwóch opiekunów, dwóch duszpasterzy, którzy czuwają nad tym, żeby te treści były zgodne po prostu z nauczaniem Kościoła katolickiego.
2: Mhm. Ale przez 15 lat nie powtórzyło się. Rok w rok mamy coś nowego.
1: Mhm. A jak wy to rozeznajecie? Jaki temat powinien... Albo zapytam tak, jaki temat jest na ten rok formacyjny? Albo w zeszłym roku jaki był?
2: W tym roku mamy piękny... No, troszeczkę nie bardzo chcę powiedzieć, dlatego, że to trochę ma
1: to
2: być niespodzianka.
1: W zeszłym roku w takim razie. W zeszłym roku
2: była książka. Staramy się, żeby było na zmianę. Książka, konferencje nagrywane przez prelegentów zapraszanych przez nas. W tamtym roku była książka siostry Małgorzaty Lekan, Boska Ja. Mieliśmy ogrom bogactwo i wielość form, bo siostra i nagrała konferencję już wcześniej. I książka, i naprawdę mogłyśmy korzystać bardzo mocno. W tym roku będą głównie konferencje. Dodatkowo będzie książka i w tym roku będziemy bardzo się opierać o Pismo Święte, o Nowy Testament. Mhm. To ja mogę zdradzić.
1: Czyli spotyka się grupka 10 kobiet, 10 żon sakramentalnych, które jakby mają taką potrzebę wewnętrzną, żeby rozwijać się w tym swoim charyzmacie, w tym swoim powołaniu, korzystają z programu, który zostaje jakoś ustalony odgórnie, ale w takiej duchowej, rozumiem, w takim duchowym dialogu i wewnętrznym, i później, że tak powiem, na foru razem z duszpasterzem, który was prowadzi, i później przez kolejny rok spotykacie się, żeby ten temat zgłębiać, odwołując się do jakiejś lektury albo do jakichś spotkań z zapraszonymi gośćmi, i rozumiem, że tam pieczy nad wami czuwa ten duszpasterz, który jest obecny na tych spotkaniach waszych wtedy.
3: To jest 50, 60 baz w tym roku, które się spotyka w różnych chwilach. Nie ma możliwości, żeby on w 60 spotkaniach miesięcznie uczestniczył. Natomiast jest w kontakcie z nami.
1: To nie jest tak, że macie takiego duszpasterza na każde miasto na przykład. Nie ma takiej możliwości.
3: Znaczy, często kobiety, które prowadzą te bazy, są w kontakcie ze swoimi proboszczami. Proboszczowie wiedzą, że jest taka grupa na terenie parafii. Często udostępniają salki parafialne, spotkania. Natomiast ta opieka duszpasterska jest jakby sprawowana przez nas, więc stąd to grono liderek tej diakonii ewangelizacyjnej szkoły. Że on jest takim ważnym, uważamy, łącznikiem między duszpasterzem a wszystkimi uczestniczkami.

0: czas wspólnot.
1: Jak tak sobie rozmawiamy o tej formacji żon, ja myślę, że to jest w ogóle bardzo potrzebna kwestia. Myślę, że też panowie, którzy nas słuchają, myślą sobie, o, dobrze, gdyby może moja żona się zapisała do takiej szkoły żon, może by ją tam czegoś nauczyli. Myślę, że tak, ale póki powiecie, czego się tam nauczyłyście w tej szkole żon, co ona wam dała, jak to się przekłada na wasze życie rodzicielskie, małżeńskie, rodzinne w ogóle, to bym chciała was zapytać o to, jak wyglądają te wasze spotkania, bo może się wydawać, że jak się spotka 10 kobiet, to jest tyle tematów takich kobiecych, o których można by porozmawiać. Można sobie na przykład ponarzekać na męża albo na dzieci i takie inne tematy wydobyć. Tam kwestie zakupów i tam, wiadomo, my kobiety o różnych rzeczach potrafimy mówić długo i tak kwieciście, ale rozumiem, że nie spotykacie się po to, żeby ponarzekać na mężów, na dzieci i wymienić nowinki jakieś modowe na przykład. Bo rozumiem, że to nie o to chodzi w tej formacji.
2: Agato. Nie, zdecydowanie nie narzekamy na mężów.
1: A dlatego, że tak w ogóle nie można? Tak jest postulat, nie narzekamy na mężów? Czy po prostu już tak nie, jesteście uformowane, że tak jakoś, o.
2: Staramy się, naprawdę, budować i dzielić tym, co dobre przede wszystkim. Mhm. Ale zanim jeszcze o tym, to może najpierw bym powiedziała, jak wygląda takie spotkanie. No, widzimy się raz w miesiącu. Organizatorem takim i sercem każdej bazy jest koordynatorka. Często te spotkania odbywają się u niej w domu. Ale też są takie bazy, które spotykają się na przykład w domach parafialnych, bądź każde spotkanie odbywa się w innym domu. I takie spotkanie ma takie trzy integralne części. Zawsze wspólnie się modlimy. I to jest jedna część. Dzielimy się treściami właśnie tymi dotyczącymi formacji, tymi, które są przygotowane na dany miesiąc. Czy to tym, co usłyszałyśmy i co nas poruszyło w czasie konferencji, czy w rozdziale książki, który przeczytałyśmy. I trzecia część to jest budowanie relacji i to jest dzielanie się życiem.
1: Ale bez narzekania.
2: Tak. W takim właśnie duchu wzajemnego umacniania. Umacniania i rozwoju, tak? To nie chodzi o to, że jakby nie możemy podzielić się tym, co nas boli, czy to jest trudne, ale to nie jest to samo, co narzekanie na męża. Mhm. I takie spotkanie trwa około 2 godzin. Staramy się, żeby nie przekraczało. No czasem jak te grupki są troszeczkę większe, to przeciąga się do 3, ale staramy się też dać każdej uczestniczce przestrzeń do tego, żeby mogła się wypowiedzieć i to wszystko się też odbywa w takiej atmosferze poufności, szczerości, żeby też dziewczyny czuły się bezpiecznie, dzieląc się tymi intymnymi, tak, czy duchowymi przeżyciami.
1: Czyli raz w miesiącu takie kilkugodzinne, dwu- czy trzygodzinne spotkanie i do tego spotkania jakieś przygotowanie, które prowadzi poprzez przeczytanie jakiejś książki czy fragmentu jakiejś książki i wysłuchanie konferencji, więc to tak dużo czasu nie zajmuje. Można sobie na to pozwolić, wcisnąć to w napięty plan pani domu, żony, mamy, szczególnie kiedy rok szkolny się rozpoczął. Warto zainwestować ten czas pewnie w siebie, ale to znowu też pewnie o tym powiemy troszkę więcej.
3: Tak, myślę, że w ogóle tak staramy się odbierać formacje, że przede wszystkim te trudne tematy, o których wspomniałaś, czyli właśnie jakieś problemy z dzieckiem, może jakieś nieporozumienia z mężem, jednocześnie znalazły odzwierciedlenie w tej formacji i pewne umocnienie, pewne wyjaśnienie może. Także to, że dzielimy się jakimiś trudnościami, jest zawsze w pewnym kontekście jakiejś historii biblijnej, jakiegoś świadectwa życia, które nasz prelegent daje czy prelegentka. I to zmienia całkowicie perspektywę patrzenia na te trudne sytuacje.
4: Dokładnie. Tym bardziej, że mamy bardzo jasne zasady dzielenia. One też porządkują te spotkania i powodują, że możemy czuć się bezpiecznie. Po prostu jest zasada nieoceniania, niekomentowania. To nie jest grupa terapeutyczna. To jest grupa dzielenia. My formujemy się w relacjach. Relacja wtedy może się zbudować, kiedy mamy poczucie bezpieczeństwa, kiedy możemy sobie zaufać nawzajem w tym gronie, którym się dzielimy, że to zostaje tylko w tym gronie i mówimy z naszego serca, tak? Nie oceniając, nie obmawiając, nie mówiąc o innych ludziach, tylko o swojej drodze z Jezusem, z treściami, które proponujemy, ku wzrostowi. Więc dlatego jest potrzebna konkretna forma, konkretne zasady, które porządkują, które powodują, że mamy taką, a nie inną zasadę funkcjonowania i no jeżeli ktoś nie jest w stanie tego zaakceptować, przyjąć, no to po prostu też ma drogę wolną, żeby opuścić taką formację, tak? Nikogo na siłę nie trzymamy, ale po prostu jest to potrzebne, takie zasady po to, żeby to się nie rozlało właśnie na to, co powiedziałaś, na te rozmowy, które mogą przerodzić się w jakieś plotki. Tak? Mm-hmm. Bo to nie o to chodzi, zupełnie nie o to chodzi. Chodzi
3: właśnie
4: o wzrost.
3: To nie jest klub dyskusyjny, czyli nie próbujemy się uspójnić, że wszystkie myślimy to samo, że zgadzamy się co do jakiejś treści, tylko dzielimy się naszym przeżywaniem Boga w codzienności. I to w codzienności jest bardzo ważne. I chyba to jest powód, dla którego właśnie warto zainwestować to niewiele czasu. Właśnie posyłamy dzieci na różne zajęcia dodatkowe, wozimy je niejednokrotnie z dużym poświęceniem, a inwestycja w siebie procentuje bardzo potem w rodzinie i w związku małżeńskim i też w relacjach z dziećmi. Widzimy tu po wielu latach, kiedy uczestniczki wracają. Może właśnie nawet w takich trudnych latach, kiedy doświadczają większych trudności i to też jest piękne, że w naszej formacji możemy zaproponować pytania bardziej kobiece, bym powiedziała. Czyli bardziej może o uczuciach, bardziej może takie nakierowane na konkretną rolę życiową, którą pełnimy. I to też, że jesteśmy w gronie kobiet, w gronie żon sakramentalnych, bardzo pozwala otworzyć się im na wspólne doświadczenie. Jest jednak coś, co nas naprawdę łączy. Pewna taka bliskość tej kobiecości. I to jest wyjątkowe w tej formacji.
1: Mhm. Tak sobie jeszcze myślę o tym, jak wychodzicie z takiego dwu- czy trzygodzinnego spotkania. Co wtedy czujecie? Jak, z czym wychodzicie? Kiedy miałyście ostatnio takie swoje spotkanie? Czy miałyście przerwę wakacyjną?
3: Miałyście przerwę wakacyjną.
1: No to przed wakacjami, to kilka miesięcy temu pewnie było takie ostatnie spotkanie, więc pewnie trudno jest przywołać te uczucia, ale może się można pokusić jednak, żeby przypomnieć sobie jakieś takie spotkanie, które zapadło wam szczególnie w pamięci i które jakoś tak was poruszyło i dało wam do myślenia, że to jest właśnie moje miejsce, że ja tu wzrastam, że rozwijam się, że lepiej rozumiem siebie, swoje potrzeby, potrzeby swojej rodziny. Łatwiej i chętniej jestem w stanie odpowiadać na te potrzeby, które widzę w swojej rodzinie. Miałyście takie doświadczenie?
2: Na pewno ja mogłabym tu wymienić taką jedną sytuację, gdzie w kontekście tych trudności, o których była mowa, kiedy jedna z naszych uczestniczek podzieliła się z nami w takim zaufaniu, że ma problem zdrowotny i że prosi nas o modlitwę. I wszystkie dziewczyny z bazy zaczęły się modlić za tą dziewczynę. To był taki dar nasz, serca dla niej. I w momencie, kiedy ta sytuacja zdrowotna też i się rozwiązała, tak, ona potem pięknie o tym opowiadała, tak, że to jest doświadczenie takiej wspólnoty i też daru modlitwy, którego ona wcześniej nie doświadczyła. I to na pewno był jeden z takich momentów, gdzie pomyślałam sobie, że to jest miejsce, gdzie wzrastam, gdzie się zbliżam do Pana Boga.
3: Myślę, że to jest bardzo bliskie też mi doświadczenie, że przede wszystkim ta wspólnota modlitwy. Nieraz modlimy się za siebie wstawienniczo na spotkaniach, szczególnie kiedy ktoś się podzieli czymś trudnym. To są wspaniałe chwile, kiedy właśnie możemy dać ten dar modlitwy. I chyba nie przeceniałabym za bardzo tej formacji intelektualnej. My mówimy o sobie, że jesteśmy formacją w relacjach. Ważniejsze jest dla nas trwanie w wierności, w relacji z tymi kobietami. Nie zawsze zgadzanie się z nimi, ale bycie blisko, towarzyszenie, niż jakaś intelektualna pożywka.
4: Mhm. Czasami jedno zdanie koleżanki, która się podzieli, może zmienić perspektywę patrzenia na jakąś sprawę i tak było w moim przypadku, że ja po takim spotkaniu spojrzałam zupełnie inaczej na mojego męża, na to jego zachowanie, zupełnie inaczej je interpretowałam po dzieleniu tej właśnie koleżanki. Stwierdziłam, że źle patrzyłam i czas zmienić to patrzenie.
1: Czyli wyszłaś po tym spotkaniu szkoły żon może być w jakiś sposób przemieniona. Tak. To zarzutowane, że to i to wywarło jakiś wpływ na też to, w jaki sposób zaczęłaś postrzegać właśnie te relacje, które już były relacjami, można powiedzieć, na zewnątrz, ale właśnie zaczęłaś na nie patrzeć inaczej dzięki tej relacji, którą stworzyłyście jako Szkoła Żon. Proszę Państwa, Szkoła Żon Wody Życia to właśnie jest temat, który dzisiaj z paniami z tej właśnie wspólnoty poruszamy. Zapraszamy Państwa do tego, żeby zostać z nami. Teraz zapraszamy na chwilkę muzyki.

0: Czas wspólnot.
1: Rozmawiamy sobie w gronie pań ze Szkoły Żon Wody Życia o Szkole Żon, właśnie o tej formacji, która z tego, co mówiłyście, ona bardzo dużo daje. Pogłębia moją relację z samą sobą poprzez relacje z innymi kobietami, żonami, żonami sakramentalnymi i dzięki temu też jesteśmy w stanie lepiej rozumieć siebie też w relacjach z naszymi najbliższymi w naszych rodzinach. Myślę, że być może są takie panie, które nas słuchają, które pomyślałyby, że może warto spróbować w tej formacji, bo może przeżywają jakieś osobiste problemy, nie rozumiejąc siebie, swojego postępowania, swoich uczuć, swoich emocji, swoich potrzeb i potrzebowałyby właśnie takiej wspólnoty, która w takiej otwartości i w przyjęciu mnie taką, jaką jestem, zostać wysłuchaną, zauważoną i dzięki temu wzrastać właśnie w jakiejś takiej miłości, można powiedzieć, siostrzanej, tak? No bo nie braterskiej, tylko siostrzanej w tym przypadku i że jest być może taka propozycja dla tych pań, które nas słuchają właśnie w tej wspólnocie.
2: Zdecydowanie tak. To jest ten czas. To jest ten czas. Do 15 września prowadzimy zapisy na cały rok formacyjny. Zapisy są tylko raz w roku. Właśnie teraz we wrześniu. Dlatego bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj tutaj być i zapraszać. Mamy jeszcze około 200 miejsc w bazach, które już istnieją i bardzo chcemy je zapełnić. Nasze koordynatorki są gotowe do posługi. Co jest ważne, nie jesteśmy terapią, więc jeżeli ktoś czuje, że potrzebuje może bardziej pomocy psychologicznej, to może niekoniecznie do Szkoły Żon, ale jeżeli są panie, które chcą odkrywać tą tożsamość bycia żoną, jakoś odkrywać tą tożsamość bycia żoną sakramentalną, to zdecydowanie zapraszamy do nas. Co jest ważne, koncentrujemy się na wsparciu żon. To znaczy, że nawet jeżeli mąż nie do końca jest zainteresowany życiem religijnym czy wiarą, to właśnie po to my jesteśmy, żeby ciebie wesprzeć, kobieto, która ty jesteś zainteresowana tą relacją z Bogiem. Zapisy najlepiej odkryć formularz zapisów na naszej stronie internetowej
3: www.szkolażonbezpolskichznaków.wodazycia.pl.
2: Czyli jeszcze raz
3: www.szkolażon.wodazycia.pl. Zycia.pl.
1: Czy Szkoła Żon Woda Życia po prostu.
2: Dokładnie. Jak ktoś nie zapisał dokładnego adresu, to wystarczy w wyszukiwarkę wpisać Szkoła Żon Woda Życia i powinno się znaleźć. Na stronie jest wyraźnie oznaczony formularz zapisów. Przez niego przyjmujemy zapisy. Są tam wypisane wszystkie bazy, w których jeszcze mamy miejsca i serdecznie zapraszamy. Są to głównie bazy z Warszawy i okolic. Mamy jeszcze miejsca na przykład w Brwinowie, w Milanówku, w Krodzisku Mazowieckim.
3: Ale Tarnowskie Góry i Szczecin też jeszcze otwarte.
2: Tarnowskie Góry i Szczecin też jeszcze otwarte.
1: I do 15 września w całej Polsce te zapisy są.
2: Tak, to znaczy, no, większość baz mamy tu lokalnie w Warszawie. Natomiast faktycznie są pojedyncze miejsca, które wywodzą się gdzieś z Wody Życia, pojedyncze miejsca.
3: I mamy jeszcze alternatywę. W tym roku pierwszy raz online. Czwarta baza, bo już trzy się zapełniły od razu. Jak tylko się otworzyły, to już się zapełniły. Więc była potrzeba, stworzyliśmy bazę online 4, więc dla osób, które no, nie mają bazy lokalnie, a chciałyby uczestniczyć, doświadczyć takiego wsparcia online, nie na żywo, to jest taka możliwość też. Mhm.
4: Ja myślę, że też warto dodać, że Szkoła Żon nie jest taką wspólnotą per se. Jesteśmy formacją, która jest takim projektem ponadwspólnotowym. Formujemy się w różnych wspólnotach z mężami, na przykład właśnie czy w Wodzie Życia, czy w Domowym Kościele, czy w Neokatechumenacie. Są też wśród bazowiczek panie, które nie są zrzeszone w jakiejś wspólnocie, tak? Więc to jest też pewien nasz wyróżnik, charyzmat. Także zapraszamy zarówno te żony, które formują się z mężami w jakiejś wspólnotach, jak i te, dla których będzie to w ogóle pierwsze doświadczenie jakiejś formacji, tak? Czy takiego wspólnego właśnie dzielenia się wiarą, tak? Także zapraszamy wszystkie żony sakramentalne.
3: Absolutnie nie zachęcamy do opuszczania swoich macierzystych wspólnot, żeby to wybrzmiało. Nie. Formujemy się w swoich wspólnotach, a to jest formacja kobieca dla kobiet, dla żon sakramentalnych, jako dodatkowa formacja właśnie kierowana pod te potrzeby, które my, kobiety, żony sakramentalne mamy.
4: To jest komplementarny, tak, projekt. One się nie wykluczają.
1: No dobrze, jeżeli mąż powie, jak, ty już jesteś w jednej wspólnocie, teraz chcesz do drugiej wspólnoty iść, czy ty nie za dużo w tych wspólnotach różnych przesiadujesz? To co wtedy?
2: Na pewno nie można zaniedbywać obowiązków stanu, chodząc na spotkania wspólnot. Natomiast tak jak sama zauważyłaś, to nie jest duże zaangażowanie czasowe. To jest koło godziny, półtorej na przesłuchanie konferencji, przeczytanie rozdziału książki, pół godziny na przemyślenie jakichś pytań, które z góry są zadane do przemyślenia na spotkanie bazy. No i 2-3 godziny spotkania raz w miesiącu. Także całościowa inwestycja miesięczna jest porównywalna do jednych zajęć dodatkowych jednego dziecka. Natomiast...
1: A co można takiemu mężowi powiedzieć?
3: Taki... Ja bym powiedziała, wyślij żonę na duchowe spa. Naprawdę to, jak my wracamy, takie uśmiechnięte, takie pełne pokoju serca po modlitwie, bo Duch Święty działa, bo to jest formacja w relacjach, to naprawdę warto. Mąż bardzo skorzysta, jak żona może odpocząć, wyjść z rutyny domowej, na chwilkę zostawić dom, oddalić się, nawet zatęsknić przez te 2-3 godziny spotkania, żeby wrócić odmienioną. Naprawdę zysk jest niewspółmierny do kosztu.
1: No to jest bardzo dobra taka, jakby to powiedzieć, reklamówka Szkoły Żon.
2: Mamy też propozycje dla mężów nawet w Szkole Żon, wspólne.
4: Tak, mamy też weekendy małżeńskie, które udało już się dwukrotnie zorganizować, gdzie też staramy się właśnie po pierwsze zadbać o mężów i pokazać, że taki czas wspólny odpoczynku, odnowienia relacji jest też bezcenny i też jest dla nich. Także też w ten sposób pokazujemy im, ale też pokazujemy, z jakimi kobietami innymi formują się ich żony, tak, żeby mogli doświadczyć tego, że to jest naprawdę dobre środowisko wzrostu, gdzie my wzajemnie się umacniamy, nie narzekamy, a właśnie umacniamy się w byciu żoną, mamą.
3: Jeszcze teraz na koniec zdradzę. Tematem tegorocznej formacji.
1: A jednak.
3: Jednak, tak. Chciałam na sam koniec, dla tych, którzy zostali do końca, to będzie wisienka na torcie. Będą kobiety wczesnego kościoła i ja. Prowadzone konferencje będą przez Magdalenę Grabowską, uznaną prelegentkę formacji kobiecych, w oparciu o, tak jak powiedziałam, Pismo Święte przede wszystkim, Nowy Testament i 5. tom jej książek, niezapomniane właśnie.
1: Kobiety wczesnego kościoła. Czy jakieś konkretne bohaterki tutaj będą? A czy to już tak, to już jest ta niespodzianka? To już nie będzie tak, tutaj wisienki na torcie.
3: To jest właśnie.
2: Zapraszamy do formacji, to jest wielopoziomowa niespodzianka. My jesteśmy już po przesłuchaniu pierwszej konferencji na formację październikową. Jesteśmy zachwycone. Wiemy, że warto dołączyć, żeby też tak, nawet ze strony teologicznej, dawno temu chodziłyśmy na lekcje religii. Warto też swoją wiedzę budować. Te konferencje są naładowane. Wiedzą, gdzie nawet nasi dwaj księży opiekunowie, duszpasterze powiedzieli, że nawet oni dla siebie ciekawe rzeczy wyciągnęli z tych konferencji, więc jeżeli chodzi o wartość intelektualną i taką poznawczą, to naprawdę warto w tym roku dołączyć.
3: Będzie jeszcze jedna niespodzianka, tego już nie zdradzimy. W formacji dodatkowej jeszcze jedna prelegentka, ale to już zostawimy typowo dla osób, które się zapiszą i będą formować się z nami.
1: A czy ten zapis wiąże się z jakimiś kosztami?
2: No, przypuszczam, że tutaj na koniec audycji będziesz dziękować darczyńcom, którzy wspierają to radio. My też dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wspierają Szkołę Żon, bo też mamy stronę internetową do utrzymania i koszty mailera do rozesłania.
1: Ale w każdym razie to nie jest jak, że się jakieś składki coroczne wpłaca.
2: Nie ma stałej składki, natomiast jeżeli kobiety czują, że im to coś daje, to czy z dziesięciny, czy z innej formy daru serca, chętnie korzystamy, bo
1: czyli
2: my też ponosimy
1: koszty. Czyli tak
2: jak w każdej wspólnocie,
1: prawda? Nie jak w każdej wspólnocie. Można, to tak jak nawet jak się jest w kościele, to można to ofiarować, złożyć na ta cel. Niekoniecznie trzeba. Tak. Chociaż oczywiście im bardziej wspieramy te dzieła, które się dzieją w kościele, to mamy wtedy większą, taką mocniejszą świadomość, że to dobro gdzieś dalej płynie i my też w radiu zachęcamy Państwa, żeby wspierać dzieła, które tutaj powstają. W związku z obchodami zbliżającymi się 35-lecia trwania i funkcjonowania naszego radia mamy takie wielkie marzenie, żeby te przestrzenie, w których Państwa jako tutaj gości, zapraszanych gościmy i też tej pracy, którą wykonujemy dla Państwa, zależy nam bardzo, żeby odremontować troszkę studia radiowe, w których pracujemy, po to, żeby zmienić te okładziny wygłuszające, żeby one były lepsze jeszcze akustycznie i dawały większy komfort pracy i też odbioru dla państwa. Także bardzo też zachęcamy do tego, żeby wspierać nasze radio właśnie poprzez taką konkretną działalność, którą w tej chwili tutaj będziemy, inwestycje właściwie, którą będziemy tworzyć. Bardzo państwu dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dziękuję wam, dziewczyny, żony, za przybycie do naszego studia i opowiedzenie o tym, czym żyjecie, w sposobie, w jaki się formujecie. Agata Bilecińska-Jakubowska, Ela Gędziarska i Agata Ulatowska były państwa i moimi gośćmi. Dziękuję wam bardzo. Jeszcze Wojtkowi Dąbrowskiemu również dziękuję za zrealizowanie naszej audycji. Kłaniam się państwu i do usłyszenia. Randa Ombach.
0: Czas wspólnot.

0: Przystanek Parafia.
1: Drodzy Państwo, przystanek parafia Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny w Warszawie. Ksiądz proboszcz Krzysztof Stosur jest z nami. Księże proboszczu, a ilu wiernych liczy ta parafia? Da się to policzyć jakoś tak statecznie?
2: Wedle statystyk Urzędu Skarbowego, bo to oni mają takie informacje, 6 tysięcy, a chodzi około 600, więc łatwo obliczyć ile mamy w niedzielę, bo ja nie mówię w dni powszednie, ile w niedzielę mamy ludzi na mszy świętych. Na mszach świętych mamy ich 5 w niedzielę.
1: A to powiedzmy, o której godzinie są mszy?
2: W niedzielę msza święta o godzinie 8, 9.30, 11 dla dzieci, znaczy z udziałem dzieci może tak, 12.30 i wieczorna o 18. Zapraszamy.
1: Tak więc zapraszamy. A w dzień powszedni, już od września?
2: O 7 rano, nie, to cały czas. O 7 rano i o 18. Zawsze. Także jeżeli ktoś przechodzi albo gdzieś tam jest w pobliżu, zawsze może wejść, tym bardziej, że mamy również całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu.
1: I Boże Miłosierdzie, drodzy Państwo,
2: czeka.
1: Tak, tutaj blisko na Warszawskiej Woli przy ulicy
2: Żytniej.
1: W Warszawie. Tak. Zapraszamy serdecznie do parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny z Sanktuarium Świętej Faustyny. Drodzy Państwo, w tym tygodniu króluje na antenie Radia Warszawa. Szczegóły w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: W najnowszym sieci Maciej Pawlicki apeluje: budujmy kolejne pomniki Maryi, ona nas ocali, a także Mróz Gorgoń, czyli Wielka Kompromitacja. Polecam sieci, Jacek Karnowski.
2: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
0: Reklamie.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Pamięć o wojnie powinna być przesłaniem do budowania pokoju, wskazał w swoim przesłaniu na 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej metropolita gdański. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda, hierarcha, zwrócił uwagę, że agresja nie jest dobrą metodą rozwiązywania konfliktów.
4: W tych wydarzeniach obecny był także Kościół, nie tylko poprzez konkretne wsparcie strajkujących, ale przede wszystkim przez modlitwę i przypomnienie, że człowiek nie może być zniewolony. Sierpień 1980 roku pokazał, jak wielką siłę może mieć solidarność ludzi, którym przyświecają wartości. Dziś warto wracać do tego dziedzictwa, bo wolność i solidarność nie są dane raz na zawsze. Trzeba je nieustannie.
3: Miejmy również wrażliwe serce na tych, którzy przybywają do naszego kraju, szukając pomocy i bezpieczeństwa, powiedział arcybiskup Tadeusz Wojda.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: A polscy biskupi zabierają głos także w sprawie lekcji religii. Przewodniczący Komisji do Spraw Wychowania Katolickiego, biskup Wojciech Osial, w komunikacie oświadcza, że nadal będzie zabiegał o właściwe miejsce religii w szkole, a szczegóły zna Wojciech Dudkowski.
6: Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące lekcji religii są krzywdzące. Nie są to wyłącznie techniczne zmiany w szkolnym planie zajęć, a ich konsekwencje ponoszą konkretni ludzie. Nauczyciele, którzy tracą godziny i poczucie bezpieczeństwa zawodowego, oraz ich rodziny. Ponoszą je także uczniowie i rodzice, dla których wychowanie religijne stanowi istotną część życia. Czytamy w słowie. Biskupi będą zabiegać o wprowadzenie wyboru pomiędzy religią i etyką.
3: Zgodnie z obowiązującymi od roku przepisami, lekcja religii powinna odbywać się na początku lub końcu dnia, a ocena nie jest liczona do średniej.
5: To się dzieje w parafiach.
3: W najbliższy weekend na dziedzińcu parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Faustyny w Warszawie odbędzie się piknik rodzinny Żytnią do Nieba. To będą dwa dni integracji mieszkańców okolicy, mówił w Radiu Warszawa proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Stosur.
7: W sobotę wieczór mamy grillowanie, mamy przedwojenną polską komedię jak co roku, w tym roku Dodek na froncie w roli głównej Adolf Dymsza, więc tu chyba nie trzeba niczego zapowiadać. No i niedziela od rana. Od rana się coś będzie bez przerwy na naszym dziedzińcu działo. Zapraszamy dzieci po mszy świętej dziecięcej na spektakl Nowe Szaty Króla Teatru Baza, to oczywiście Andersen. Potem jest pokaz jazdy na hulajnodze, bezpieczny. Myślę, że to też dzieciaki zainteresuje.
3: Na scenie wystąpi Halina Frąckowiak. Nie zabraknie też atrakcji dla fanów kina.
7: Mamy takie ciekawe spotkanie z aktorami. Niedawno do kin wszedł film pod tytułem Odzyskany w reżyserii Marcina Kwaśnego. I to spotkanie będzie z aktorami, którzy grają tam główne role, z Marią Gładkowską i Andrzejem Mastalerzem. Myślę, że to będzie ciekawa rozmowa.
3: A informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie miłosierdzie-faustyna.pl. I jeszcze jedna informacja z okazji uroczystości odpustowych ku czci świętego Melchiora Grodzieckiego, które odbędą się 6 września ulicami polskiej i czeskiej części Cieszyna. Przejdzie tego dnia wyjątkowa, bo transgraniczna procesja z relikwiami męczennika z XVII wieku. Niedzielne uroczystości związane z kolejną rocznicą śmierci jednego z patronów diecezji bielsko-żywieckiej rozpoczną się koronką do Miłosierdzia Bożego w sanktuarium Matki Bożej Cieszyńskiej przy parafii świętej Marii Magdaleny. Połączono polsko-czeska procesja uda się do kościoła w czeskim Cieszynie. Tu celebrowana będzie msza święta pod przewodnictwem biskupa Martina Dawida. Homilię wygłosi biskup Roman Pindel.

Maryjo, przychodzimy dziś do jasnogórskiego sanktuarium, aby popatrzeć na Twoje matczyne oblicze, spojrzeć w Twoje oczy. Dziękujemy Ci za tę łaskę, że możemy tutaj dzisiaj być. Jesteś obecna w tak wielu sanktuariach świata, znana i czczona w niezliczonych wizerunkach. Tutaj w naszej ojczyźnie, Czarna Madonno, nosisz na policzku i szyi blizny, ślady zbójeckiego napadu na to święte miejsce. Te rany są wielce symboliczne. Wiemy dobrze, że najgłębsze rany zadają ci, których kochamy, przed którymi otwieramy nasze serca. Ty także otworzyłaś swoje serce dla naszego narodu i jak wiemy, zarezerwowałaś dla niego miejsce szczególne. Błogosławiony kardynał Wyszyński mówił: sam doświadczalnie przekonałem się, iż Bóg chce, aby w Polsce wszystko dokonało się przez służebnicę pańską, dziewicę, wspomożycielkę. Wszystko postawiłem na Maryję i to jasnogórską. Tak, jesteś dana nam przez Ojca, ale sama również upomniałaś się o ten piękny tytuł Królowej Polski. Jest to, Matko, dla nas wielki przywilej, ale też wielkie zobowiązanie. Twoje wybranie obliguje nas, byśmy wśród narodów świata nie tyle głośno mówili o Twojej chwale, co przynosili ją Jezusowi i Tobie naszymi czynami. Wiemy, że zwlekaliśmy, okropnie zwlekaliśmy z uznaniem Ciebie Królową, choć jasno o tym mówiłaś. Dopiero gdy jako naród znaleźliśmy się w ciężkim położeniu podczas szwedzkiej inwazji, choć prawdę mówiąc był to jednoczesny atak Szwecji, Rosji i Kozaczyzny, król Jan Kazimierz słał listy do królów katolickich i papieża z prośbą o pomoc. Papież Aleksander VII odpisał królowi: dlaczego zwracasz się o pomoc do mnie, a nie zwracasz się do tej, która sama chciała być waszą królową? Maryja was wyratuje, toć to Polski Pani, jej się poświęćcie, jej oficjalnie ofiarujcie, ją królową ogłoście, przecież sama tego chciała. Gdy 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz w Katedrze Lwowskiej złożył słynne śluby, oficjalnie ogłaszając Matkę Bożą Królową Korony Polskiej, losy wojny zaczęły się odmieniać. Już 7 kwietnia wojsko Rzeczypospolitej rozgromiło Szwedów w bitwie pod Warką.

0: Niestety ślubów tamtych nie udało się królowi wypełnić. Zbuntowana magnateria udaremniła plany reform obiecane w ślubach. Ojciec Święty Benedykt XVI 13 maja 2010 roku podczas mszy świętej w fatimskim sanktuarium powiedział: łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. Człowiek może rozplątać cykl śmierci i terroru, ale nie może go zatrzymać. W Piśmie Świętym często widać, że Bóg poszukuje sprawiedliwych, aby ocalić miasto ludzkie, i to samo czyni w Fatimie. Dziś, 1 września, rocznica rozpoczęcia najkrwawszego konfliktu w historii, przed którym ostrzegałaś nas, Matko, podczas trzeciego objawienia fatimskiego 13 lipca 1917 roku, mówiąc: wojna zbliża się ku końcowi, ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. Gdyby ludzie przestali obrażać Boga i posłuchali Ciebie, Matko, tej strasznej wojny można było uniknąć. Ojciec Święty Benedykt XVI mówił, że modlitwa różańcowa, pokuta oraz wiara w Boga mają realną moc zmieniania biegu ludzkiej historii i powstrzymywania zła. Ja to królestwo bardzo umiłowałam, powiedziałaś. Maryjo, jasnogórska Pani, to nie przypadek, że patrzysz na nas przez ikonę noszącą wyraźne ślady zadanych ran, bo przez Twoje wybranie nasze niewierności bolą Cię mocniej. Kochasz nas czułą miłością. W naszej historii są tego niezliczone dowody, ale ranimy Cię, Maryjo. Wydeptujemy jasnogórskie chodniki, deklarujemy wierność i miłość, ale jakich później dokonujemy wyborów. Często opuszczając mury Jasnej Góry, wracamy nie tylko do domów, ale też grzechów, które obrażają Twojego Syna. Przepraszamy Cię za to, Matko. W kolejną rocznicę niemieckiej napaści na Polskę przychodzimy do Twojego domu, Maryjo, zawierzyć Ci nasze troski i nadzieje, nasze rodziny i ojczyznę. Chcemy prosić Cię o łaskę żywej wiary i wytrwałość w wypełnianiu ślubów jasnogórskich, których 70. rocznicę w tym roku obchodzimy. Błogosławiony prymas Wyszyński chciał stworzyć nowoczesny program odnowy moralnej narodu, który pomógłby Polakom przetrwać nowy potop, tym razem komunistycznego ateizmu. Dzisiaj jako naród stajemy przed nowymi zagrożeniami. Nowe formy ideologii przeciwnych Bogu, wrogich duszy ludzkiej, wdzierają się w umysły i serca wszystkich, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, niestety także poprzez szkoły. Czyni się to, aby odebrać im czasami ostatnią nadzieję, jaką ma człowiek, czyli wiarę w Boga i miłość do Ciebie, Matko. Ale ufamy, że nas nie zostawisz. Z Tobą zwycięstwo jest pewne. Pięknymi słowami opisał tę prawdę papież Innocenty XII do hetmana Jabłonowskiego, pisząc: szczęśliwszego od Was nie widzę Państwa, gdyż Wam jedynym zechciała być Królową Maryja, a to zaszczyt nad zaszczyty i szczęście niewymowne. Obyście to tylko zrozumieli sami. Pomóż nam, Maryjo, abyśmy dobrze to wybranie zrozumieli, abyśmy stawali się tymi sprawiedliwymi świętymi, którzy gorliwie współpracując z Tobą, pomogą ocalić naszą Ojczyznę i świat. Chcemy, Maryjo, polecić także Tobie w tej naszej modlitwie Ojca Świętego i cały Kościół Powszechny, obecnego wśród nas arcybiskupa Wacława Depo, ojca generała, ojca przeora, ojca kustosza, wszystkich ojców, braci naszego zakonu i kleryków. Polecamy także intencje, z którymi przybyły tutaj grupy pielgrzymkowe. Pielgrzymkę z Wągrowca, z parafii świętego Wojciecha, z diecezji gnieźnieńskiej. Pielgrzymkę z miejscowości Kowalewo, jest to pomorskiej, diecezja toruńska, z parafii świętego Mikołaja. Wszystkie intencje, z którymi przybyliśmy na ten apel, także dobrodziejów zakonu jasnogórskiego, zakonu i klasztoru jasnogórskiego, intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej oraz parafii świętego Wawrzyńca w Śmiałowicach, to jest diecezja świdnicka, którą dziś nawiedza Matka Boża w kopii jasnogórskiego wizerunku. Pomódlmy się teraz dziesiątką różańca świętego w tajemnicy modlitwy Pana Jezusa w Ogrodzie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieku.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pomódlmy się jeszcze w intencjach Ojca Świętego o pokój na świecie, o triumf niepokalanego serca Maryi. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża,
4: naszymi prośbami, lecz nie na tych potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Rani nasza, orędowniczko nasza, poświęcona.
0: błogosławieństwa kończącego udzieli arcybiskup Wacław Depo.
5: Trzeba to przypominać, że Wieluń jako miasto było pierwszym miejscem zaatakowania i zbombardowania mieszkańców o godzinie 4:40, nim jeszcze początek wojny rozpoczął się w Gdańsku o kilka minut później. A w 2019 roku prezydent Andrzej Duda ofiarował temu miastu i wszystkim, którzy będą go nawiedzać, dzwon z dwoma słowami: pamięć i przestroga. Jeśli utracimy pamięć, nie poznamy nigdy prawdy. Dlatego prosimy Maryję, która jest żywą pamięcią o Chrystusie i żywą pamięcią o nas, żeby nas prowadziła drogami prawdy, przebaczenia i miłości.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jastrzębskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Już za chwilę Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Paweł Golec. Ja zapraszam oczywiście do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. Modlimy się o 21:30. 512 700 444 512 700 555.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego. Chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei.
1: Choć niewiele wiemy o rodzinach apostołów, dziś Ewangelia wspomina o matce żony świętego Piotra. Pan Jezus dokonuje cudu uzdrowienia osoby bliskiej swojego zaufanego ucznia, tak jakby chciał pokazać, że chce wykorzystywać nasze ludzkie relacje i zależności, aby rozszerzać swoje królestwo, aby okazywać człowiekowi swoją miłość. Czasem możemy mieć wrażenie, że bliskość z Bogiem wymaga odrzucenia bliskości drugiego człowieka. Jednak przykład wielu świętych, a także dzisiejszy fragment Ewangelii pokazują coś zupełnie innego. Jako chrześcijanie mamy zbliżać się do Boga, nie rezygnując z zażyłości, przyjaźni z ludźmi, tak aby dzięki naszym relacjom miłość Chrystusa rozlewała się na świat jeszcze skuteczniej.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest 21.30, czas na Różaniec Święty. Zapraszam, 512 700 444, 512 700 555, dwa numery są do Państwa dyspozycji. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda, za Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie prosimy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy uczyli się żyć w nowej relacji ze stworzeniem, chroniąc je w duchu sprawiedliwości oraz abyśmy w kontemplowaniu stworzenia odnajdowali drogę ku życiu bardziej harmonijnemu i pełnemu wdzięczności. To intencja papieska. Panie Jezu, napełnij moje serce miłością i empatią. Naucz mnie tak kochać bliźnich, jak i Ty ich kochasz, i być bardziej wrażliwym na ich potrzeby. Modlimy się w intencji Ojczyzny w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej o pokój na świecie. Polecajmy Bożemu miłosierdziu ofiary wojen i ludobójstwa. Modlimy się o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, dary Ducha Świętego dla uczniów i ich rodziców, nauczycieli i dyrekcji placówek oświatowych w nowym roku szkolnym. Modlimy się w intencji poległych w obronie Ojczyzny. Prosimy o łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci mamusi Bronisławy w dniu imienin, modlą się córki z rodzinami. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia. Skuteczną terapię światu Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siły do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja w nowym roku szkolnym, o miłość między nimi, o zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Grzegorza, Beaty, Anety, Tomasza z rodzinami. Przez wstawiennictwo Matki Bożej, świętej Filomeny, świętej Jarity, o pomoc w nauce i pokój serca dla wnucząt, opiekę Bożą dla naszej ojczyzny, modli się słuchaczka. O radość wieczną dla poległych i zmarłych w czasie II wojny światowej, powrót do kościoła, łaskę wiary i nawrócenie dla Macieja i Tomasza. O łaskę zdrowia dla Anny i Łukasza, o pokój w małżeństwie. O łaskę zdrowia, opiekę Bożą, dar Ducha Świętego dla Teresy i Adama, modli się rodzina. Modlimy się o powrót do zdrowia Wiktora z Bruk, o radość życia wiecznego dla Kasi, opieka dla jej męża, dla jej córek. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny. O potrzebne łaski, opiekę Maryi, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi, całej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty. Przez wstawiennictwo Matki Bożej, nieustającej pomocy, o łaskę zdrowia dla Katarzyny, Karoliny, Walentyny. O spokój w sercu dla Katarzyny, o mądre wybory zgodne z wolą Bożą dla Karoliny. Opiekę Matki Bożej dla Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka i Justyny, Pawła i Magdy. Łaski Boże dla księdza Piotra, łaski Boże dla księdza Mateusza. O siły i zdrowie dla Kasi oraz wszelkie łaski dla nowonarodzonego Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła oraz w podziękowaniu za szczęśliwe narodziny ich dzieciątka Stefanii. Także z prośbą o potrzebne łaski dla całej rodziny. I modlimy się jak zwykle za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy. 512 700 444, 512 700 555. Halo, kogo witam w Radiu Warszawa?
1: Zdzisława.
0: Szczęść Boże, Pani Zdzisławo, pomódlmy się zatem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Uczniowie wielokrotnie byli świadkami modlitwy Jezusa w Ogrójcu, ale pasnęli. Nie potrafili czuwać z mistrzem. My lubimy, kiedy kapłan pięknie prowadzi modlitwy. Szkoda, że nie widzimy, gdy w samotności okrasi czasem cichą łzą. Dziękujemy Ci, Panie, za ten dar kapłańskiej modlitwy. Proszę bardzo, Panie Zdzisławo, pomódlmy się.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy,
1: zachowaj nas od ognia piekielnego,
0: zaprowadź wszystkie dusze do nieba
1: i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Panie Zdzisławo, pozdrawiam serdecznie. Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Chrystus, przyjmując dobrowolnie cierpienie za zbawienie człowieka, pokazuje nam, że ma ono głęboki sens. Znów ten strach. Tym razem Piłata przed tłumem i arcykapłanami przed Jezusem. Strach, który zaślepia i powoduje, że nie dostrzega się oczywistego. Rzymianin, który widzi sprawiedliwego, każe go ubiczować. Potrzeba odwagi, by stanąć po stronie prawdy. A razem z nami jest Zofia, Małgorzata, Magdalena i Adrianna. Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję bardzo. Zosiu, Małgorzato, Magdaleno i Adrianna za wspólną modlitwę. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
4: Dziękujemy z Panem Bogiem. Modliłyśmy się za Bolesława Jakubika, innych zmarłych i o łaski na nowy rok szkolny.
0: Dziękuję bardzo. Oczywiście się modlimy. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Kpina żołnierzy, która pokazuje prawdę, cierniowa korona dla prawdziwego króla. Bóg wybrał to, co głupie i słabe w oczach ludzi, by zbawić ich. Tłum patrzy na koronę i płaszcz purpurowy i nie widzi swojego króla. Człowiek patrzy na hostię w trakcie podniesienia i nie widzi swojego króla. Może czas poprosić go, by uzdrowił naszą ślepotę. Pani Grażyna modli się razem z nami. Szczęść Boże, Pani Grażyno, witam serdecznie.
5: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Grażyno, pozdrawiam serdecznie.
5: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża. Droga, która prowadzi do śmierci. Droga, na której ten, nad którym płaczą, pociesza. Droga, na której Szymon zostanie zmuszony, by spotkać swojego Zbawiciela. Droga, na której syn spotyka matkę. Tyle osób ubogacił ten skazaniec swoją obecnością. Tyle grzechów zabrał ze sobą na Golgotę. Współczujesz Jezusowi? A przecież to Ty jesteś godzien litości. Biedny, ślepy i nagi. Pan Maciej modli się razem z nami. Szczęść Boże, Panie Macieju, witam.
6: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy. Proszę bardzo.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Panie Macieju, za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
6: Z Panem Bogiem, dziękuję.
0: Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Nawet już przed śmiercią ma czas dla człowieka. Mówi między innymi: dziś ze mną będziesz w raju. Oto matka Twoja. Jego serce przebite, by Twoje mogło być zdrowe. W Jego ranach jest bowiem nasze zdrowie. Pani Ania modli się razem z nami. Szczęść Boże, Pani Aniu, witam.
7: Szczęść Boże.
0: I zapraszam.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Z Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę.
7: Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
7: Ducha Świętego. Amen.
0: Zapłać Pani Ani za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
7: Dziękuję za wspólną modlitwę. Z Panem Bogiem, dobrej, spokojnej nocy.
0: Dziękuję
7: do
0: bardzo.
7: Do usłyszenia.
0: Z Panem Bogiem. Zapraszam już jutro o stałej porze. Modlitwa Różańcem Świętym zawsze na antenie Radia Warszawa, a w każdy wtorek Paweł Kęska i wywiad z człowiekiem, czyli już za kilka minut na naszej antenie. To był wieczór w dobrej atmosferze, a dziękuję za niego Wojciech Dąbrowski. Samych radości. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Wywiad z człowiekiem.
1: Paweł Kęska, dzień dobry. Jest ranek, świeci słońce. Pędzimy z dużą prędkością busem osobowym po drodze szybkiego ruchu relacji Kijów-Charków. Jedziemy z Polski i nasza podróż trwa już blisko 20 godzin. To jest podróż służbowa. Pracuję w projekcie pomocy humanitarnej współfinansowanym przez MSZ, polegającym na pomocy medycznej dla ludności cywilnej blisko frontu w obwodzie charkowskim. Taka podróż to jednak zawsze oko na to, co dzieje się naprawdę w tym miejscu, jaka tu jest codzienność, jaka jest rzeczywistość. Jakiś czas temu minęliśmy Żytomierz, jechaliśmy przez miasto, a nie obwodnicą, całe szczęście, bo na obwodnicę coś się stało, potężne kłęby czarnego dymu i ruch wstrzymany. Słychać było też myśliwiec, który prawdopodobnie strącił dron czy rakietę, bo rozległ się mocny wybuch. Teraz droga spokojna. Niedawno minęliśmy samochód ciężarowy wioziący czołg. Trzeba powiedzieć, że mniej więcej 100 km od Charkowa wszystkie stacje benzynowe, prawie wszystkie, są spalone. Widać kikuty zabudowań, zgliszcza. A niektóre, te, które funkcjonują, najczęściej malutkie stacyjki, są po prostu obłożone workami. Takich normalnych stacji prawie tutaj nie ma. Zobaczymy, co będzie dalej. Po obu stronach szosy od dawna monotonny i piękny widok, niekończące się po horyzont pola słoneczników. Ich żółte głowy, skręcone od upału, zwracają się w stronę słońca, wędrują za nim jak niemy chór. Na pozór wszystko wygląda normalnie. Niedawno drogę przecięły 3 helikoptery. Zaraz wjeżdżamy do Charkowa. Za kierownicą Tomek Kaliński z Fundacji Most Solidarności, obok Przemek Ulman z organizacji Step In. To właśnie te dwie organizacje razem z polskim MSZ-em prowadzą ten projekt, o którym więcej będzie za chwilę. Jesteśmy bardzo, bardzo już tą podróżą zmęczeni. Teraz za oknem, o właśnie, ciekawe, za oknem widać umocnienia przed Charkowem, takie świeżo wykopane zwały rudej ziemi, w wielu miejscach przetykane zwiniętym w kłęby drutem żyletkowym. Teraz, o, znów spalona stacja benzynowa, a tam jest czynna, ale

punkty kontrolne, gdzie żołnierz albo policjant z ciężką bronią przygląda się powoli jadącym samochodom. Samochody na jego prośbę się zatrzymują, czasem sprawdza się dokumenty. Najczęściej jednak po prostu otrzymuje się informację, żeby jechać. Teraz na całej drodze może 3 blokposty, nie więcej. Właśnie przed chwilą taki blokpost minęliśmy i witamy Charków.

0: To co muszę kogoś prosić o... będzie krewu,
1: a... Dzień dobry. Będę mówił trochę przyciszonym głosem, bo jestem teraz na korytarzu, gdzie jest dużo ludzi. To jest Caritas Charków. Dlaczego tu jestem? Co się tu dzieje? W Caritas Charków w ogóle bardzo wielu ludzi otrzymuje pomoc. Pomoc codzienną. Tak było i przed wojną, i tak jest tym bardziej podczas tej wojny. To jest taki hub pomocowy, gdzie można przyjść, otrzymać paczkę żywnościową, a też pójść do lekarza, dostać, leki, dostać receptę, pójść do psychologa. Tu wiele organizacji wynajmuje przestrzeń i tak jest właśnie z Fundacją Stepin i Fundacją Mas Solidarności. I tu, gdzie jestem teraz, jest właśnie klinika mobilna Polskiej Pomocy. Dlaczego to jest tak ważne i kto tu przychodzi? Krótko. Ja jestem tu, bo rozmawiam przede wszystkim z pacjentami tej kliniki i dowiaduję się o tym, jakie jest życie w Charkowie, jakie są ich problemy, z czym się zmagają na co dzień, w czym potrzebują pomocy, jak ta klinika działa, ale też rozmawiam z lekarzami, którzy tu pracują. Przez okna widać świat, widać miasto Charków, tętniące swoim trochę wojennym życiem. O tym potem będzie więcej. Jak to wszystko działa? To jest taki blaszany budynek, gdzie jest jeden korytarz i kilka gabinetów. W pierwszym gabinecie jest recepcja i tam po prostu się wchodzi i rejestruje. Przyjść może absolutnie każdy, nie musi mieć ubezpieczenia, nie musi mieć niczego. Poza tym, że po prostu jest, to jest raz. Dwa, będzie przyjęty przez lekarza albo przez psychologa. A trzy, co bardzo ważne, jeśli potrzeba, otrzyma leki. Leki są na Ukrainie bardzo, bardzo drogie. Jak patrzę tu po korytarzu, jak się przechadzam tutaj drugi dzień, to widzę, kto tu stoi. Tu stoją głównie kobiety i sądzę, że w ogóle ta audycja, ten program to będzie głos kobiet. Z mężczyznami jest trudno, szczególnie młodymi, w ogóle ich tutaj na ulicach nie widać. Czemu to, o tym później? To jest też los osób starszych, dlatego że wiele osób młodych wyjechało z Charkowa. Zostało więcej osób starszych. I ich historie są niesamowite i też te historie dziś Państwo będziecie słyszeć. Tam w końcu korytarza siedzi drobna staruszka w słomianym kapeluszu. Ona się zgodziła na rozmowę i zaraz pójdę do niej porozmawiać, ale wcześniej jeszcze umówiłem się na spotkanie z Anią i z Wiktorią. Ania jest recepcjonistką, przyjmuje tu codziennie mnóstwo ludzi, a Wiktoria codziennie z nimi rozmawia, mierzy im ciśnienie, jest pielęgniarką. Dla mnie jak zawsze najciekawszy jest los zwykłych ludzi. Zobaczymy, z kim porozmawiamy dalej.
2: Mnie nazywa Ania, ja pracuję w gromadzkiej organizacji Stepin Ukraina. My nadajemy medyczne posługi населенню.
3: Mam na imię Ania i pracuję w organizacji społecznej Stepin Ukraina. Świadczymy mieszkańcom usługi medyczne.
4: Ja medyczna sestra mobilnego szpitalu Stepin.
5: Wiktoria.
3: Jestem Wiktoria, pielęgniarka w mobilnym szpitalu Stepin.
4: O 4 rano do mnie zatelefonowała sestra, jaka pracowała w lekarni.
3: O 4 rano zadzwoniła do mnie siostra, która pracowała w szpitalu. Pierwsze uderzenia były właśnie w ten szpital dziecięcy, w którym pracowała moja siostra. Powiedziała, że zaczęła się wojna. Wjechały czołgi i transportery opancerzone. Strzelają do szpitala dziecięcego.
6: Ja prokinula się od tego, że pracowała ustanowka grad.
3: Obudził mnie ostrzał z wyrzutni grad. Otworzyłam balkon, zobaczyłam łunę i nie rozumiałam, co się dzieje. Mąż mówi, zamknij okno, to grad. A ja stoję i myślę, jaki grad? Przecież jest luty. Przez kilka dni nie potrafiliśmy zrozumieć, że zaczęła się wojna. Przed wojną pracowałam jako księgowa i 23 lutego miałam wypłacić ludziom pensję. Rano pojechałam do pracy, zebrałam pieniądze, wzięłam listę płac i zawiozłam ludziom pieniądze do domów. Było to przy ówczesnym Prospekcie Moskiewskim, dziś Prospekcie Bohaterów Charkowa. Jeździł tam transporter opancerzony, a ja równoległą ulicą Myru pojechałam do pracy. Przez pierwsze 3 dni nie

0: Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, co się dzieje. Ostrzał był tak zmasowany, że przerwy między uderzeniami w moją dzielnicę wynosiły po 15-17 minut. Mieszkam na osiedlu Soniecznej, 8 kilometrów od Małej Rohani, do której weszli już Rosjanie. Bywały dni, kiedy mieliśmy tylko 15 minut, żeby przemknąć do sąsiedniej dzielnicy i kupić chleb. Już w pierwszych dniach od razu zniszczony był sklep spożywczy. W mojej dzielnicy nie pozostał ani jeden cały dom. Przez 2 miesiące nie mieliśmy prądu ani wody. Gazu nie było przez 8 miesięcy. Było potem bardzo ciężko. Mieszkam obok węzła dystrybucji gazu i Rosjanie stale próbowali w niego trafić.
1: Faktycznie, to paralelnie mojemu domu było gdzieś przybliżnie o kilometr od mojego domu.
2: O, ja zastała wojnę, ja na ten czas była w Charkowskiej oblasti.
0: Wybuch wojny zastał mnie w obwodzie charkowskim. Mieszkam przy głównej trasie prowadzącej z Charkowa do Kijowa. Pierwsze 3 dni wojny były straszne. Cała trasa była zakorkowana. Ludzie uciekali z Charkowa i po prostu stali pod sklepami, bo nie mieli gdzie nocować. Wszystkie pobocza były zastawione skrzynkami ze zwierzętami. Ludzie wyjeżdżali i zostawiali je samym sobie pod sklepami. Pod sklepami stały matki z dziećmi, które nie miały dokąd pójść. Kiedy to zobaczyłam, wróciłam do domu. Wspólnie z rodziną postanowiliśmy, że kogoś przyjmiemy. Moja rodzina przyjęła 13 przesiedleńców, zupełnie nam obcych ludzi. Przez pół roku mieszkaliśmy wszyscy razem. Do dziś utrzymujemy z nimi kontakt. Nie mieliśmy nawet chleba. Sklepy były zupełnie puste. Pamiętam jak dziś, że kupiłam kaszę kukurydzianą, żeby ulepić z niej chociaż coś na kształt chleba. Przetrwaliśmy to. Było bardzo strasznie. Mam 2 małych dzieci. Bardzo wielu masowo opuszczało Ukrainę. Każdy dokonuje własnego wyboru. Ja nie wyjechałam. Po 3 dniach, po tym koszmarze, doszłam do siebie. Zaczęłam pomagać przy wydawaniu pomocy humanitarnej. Wstąpiłam w szeregi obrony terytorialnej i wierzyłam, że Ukraina zwycięży. Rozmawiałam z dziećmi i pytałam je o zdanie. W naszej rodzinie szanujemy zdanie dzieci. Dzieci powiedziały, że nie chcą nigdzie wyjeżdżać z Ukrainy. Wyjaśniłam im, jak wygląda sytuacja. Pamiętam też pierwszy raz, kiedy przywieziono żywność do naszego najbliższego sklepu. Mój syn rozbił swoją skarbonkę, oszczędności i poszedł kupić jedzenie. Dzieci miały 12 i 6 lat.
2: Tak, 12 i 6.
1: W mnie nie ma dzieci, ale ja żyję w wielokwartyrnym domu.
0: Nie mam dzieci, ale mieszkam w budynku wielorodzinnym. Dawno temu istniał program o nazwie Kooperatywa. Nasi rodzice sami zbudowali ten blok, który teraz jest wspólnotą mieszkaniową. Wszyscy jego mieszkańcy znali się od dzieciństwa. W pierwszych dniach wojny ewakuacja do nas nie docierała. Kto mógł, wyjechał, ale wielu ludzi zostało. Zostali przede wszystkim starsi. Było to bardzo trudne psychicznie. Nawet wspominać jest ciężko. Mieliśmy taki przypadek. Rakieta uderzyła w dach, przebiła dach i kondygnację techniczną, a następnie eksplodowała na 9. piętrze. W mieszkaniu mojego przyjaciela. Jego siostra miała wtedy 42 lata i dostała zawału serca. W piwnicy działała wspólna kuchnia. Później zrobiliśmy toaletę. Wody w ogóle nie było, ale ponieważ nasz blok był pierwszy na linii, woda sączyła się u nas bez ciśnienia. Wszyscy mieszkańcy dzielnicy przychodzili do nas ją nabierać. Napełnienie jednego wiadra zajmowało godzinę. Potem zaczęli przyjeżdżać wolontariusze. Pogotowie przyjeżdżało zawsze. To była jedyna służba, która przyjeżdżała bez względu na intensywność ostrzału. Zawsze przyjeżdżał też Triolan, operator internetu. To było bardzo ciekawe. Dobrze pamiętam rozmowę z pewnym policjantem. Zapytałam go, jak można tak zostawić ludzi? A on odpowiedział, nie mamy obowiązku ryzykować życia. Mniej więcej po 3 miesiącach przyjechała do dzielnicy miejska pomoc humanitarna. Jej pracownicy byli zszokowani, gdy dowiedzieli się, ilu ludzi wciąż pozostawało w piwnicach. Uważali przede wszystkim, że tej dzielnicy już nie ma. Pierwsze grupy, które prowadziłam w Caritasie jako koordynatorka wsparcia psychospołecznego, tworzyły właśnie dzieci z rodzin, które nigdzie nie wyjechały, które przez 2 miesiące spędzały w piwnicy każdy dzień i każdą noc. Miały bardzo bladą skórę i wszystkie były pogryzione przez pchły. Rozumiały jednak, co znaczy uderzenie pocisku i co znaczy wystrzał. Dzieci miały wówczas od 3 do 13 lat. Pewnego razu, gdy razem z mężem przechodziliśmy z naszej dzielnicy do innej, zaczął się ostrzał. Niedaleko mnie spadł i eksplodował pocisk moździerzowy. Miałam wielkie szczęście. Upadł około 3 metrów ode mnie. Obsypało mnie śniegiem i kamykami. Wtedy zupełnie mnie zablokowało. Przez 3 dni nie mogłam wyjść z domu, ale potem się zmusiłam. Mniej więcej w czerwcu zrobiło się trochę lżej, ostrzałów było znacznie mniej. Zorganizowano mobilne punkty wydawania pomocy. Jakieś 30 dni później, może wcześniej, Step In przyjechał do naszej dzielnicy. Wtedy nie mieliśmy jeszcze nawet namiotów. Dziś wspomina się to tak, jakby przydarzyło się komuś innemu. Takie było wtedy życie.
3: Тоді це, ну, таке життя.
2: Я на третій день війни вже пішла і починала.
0: Już 3 dnia wojny poszłam działać. Przestałam się malować. Wojna była dla mnie czymś w rodzaju wewnętrznej żałoby. Potem przyszła mi do głowy myśl, że muszę coś zrobić, jakoś pomagać. Ludzie mnie potrzebują. Kiedy zaczęłam działać jako wolontariuszka, i to nie w jednej organizacji, bo szłam tam, gdzie byłam potrzebna, zrobiło mi się lżej. Proponowałam nawet, że będę przywozić do mojego miasta osoby leżące, które potrzebowały różnej pomocy. Pytałam, czy mogę biegać do ludzi, zakładać kroplówki, robić zastrzyki albo szukać dla nich leków. Dzięki temu, że coś robiłam, że byłam komuś potrzebna i pomagałam, zrobiło mi się lżej. Łatwiej było mi żyć. Rozumiałam, że robię coś dobrego, że pomagam ludziom i jestem tam, gdzie trzeba.
2: Dobro, że ja pomagam ludziom, że ja tam, gdzie trzeba.
1: No ja też tak stało się z pierwszego dnia wojny.
0: U mnie podobnie, zaczęło się od 1 dnia wojny. Nie potrafię nawet powiedzieć, co mnie do tego motywowało. Po prostu, kto jeśli nie ja? Kto pójdzie po chleb? Ciocia Tania? Staruszka podpierająca się laską? Albo mój 70-letni tata? I tak to się zaczęło. Ludzie nie wiedzieli, co robić. Gubili się i panikowali. Ja podchodziłam do tego jakoś spokojniej. Byłam w stanie działać, więc działałam. Później trzeba było już pomagać na większą skalę, w mobilnych punktach wydawania pomocy humanitarnej. Przez 1 miesiące ludzie się do mnie przyzwyczaili i mnie znali. Łatwiej było mi dojść do porozumienia z tłumem niż przyjezdnym wolontariuszom, których nikt nie znał. Trzeba też zrozumieć, w jakim stanie psychicznym byli ludzie. Proszę sobie wyobrazić, 2 miesiące bez żywności, bez pracy i bez pieniędzy. I tak to się rozwijało. Spodobała mi się ta praca. Bardzo się cieszę, że przeszłam do Step In, ponieważ odpowiadał mi kierunek działania. Obecnie pracuję jako recepcjonistka. Rano zajmuję się organizowaniem kolejki. Przygotowuję karty pacjentów, którzy idą do lekarza. A po południu zajmuję się danymi statystycznymi. Wprowadzam dane z kart i przygotowuję raport dla darczyńców.
1: Formuję zwit dla donorów.
2: Moja robota, wszystkie manipulacje, pomoc lekarzu, robota z ludźmi.
0: Moja praca obejmuje wszystkie zabiegi, pomoc lekarzowi i pracę z ludźmi. Na przykład zaczęłam wierzyć w ludzi. Zaczęłam wierzyć w to, że naprawdę są ludźmi. Wcześniej straciłam wiarę w ludzi, a podczas wojny znów w nich uwierzyłam. Uwierzyłam, że ludzie sobie poradzą. Zaczęłam bardziej cenić życie i cieszyć się drobiazgami, nawet tymi najmniejszymi. Kiedy nie ma alarmu, już samo to budzi niepokój. A przecież alarmy są stale. Ostrzały trwają bez przerwy. Człowiek stopniowo się przyzwyczaja. Anna, rzeczywiście przyzwyczajasz się do tych alarmów. Nasłuchujesz, gdzie huknęło, a gdzie nie. Czytasz grupy w internecie i próbujesz ustalić, o którą dzielnicę chodzi i jak blisko są twoi krewni i przyjaciele. Piszesz do znajomych z tej dzielnicy. Jak się trzymasz? Jak tam u ciebie? Tak to wygląda. Teraz jest to norma życia. Staram się przyjąć, że obecnie życie wygląda właśnie tak. To nie jest normalne. I nie powinno tak być, ale tak jest. Nie mogę siedzieć i skarżyć się, że powinno być inaczej. Być może kiedyś będzie inaczej, ale żyjemy teraz. Innego życia nie będzie. Staramy się wspierać wzajemnie tak mocno, jak to możliwe i w miarę możliwości nie skupiać się na tych okropnościach. To straszne, bo o ile w latach 2014-2015 grzebaliśmy przede wszystkim żołnierzy zawodowych, ludzi, którzy wybrali tę profesję, o tyle teraz grzebie swoich przyjaciół, którzy jej nie wybrali. Jura Larikow poszedł na ochotnika już w 2014 roku. Zginął 2 lata temu pod Donieckiem. To nie jest w porządku. To bardzo straszne, kiedy przejeżdża się obok cmentarza numer 18 albo numer 9. Tam są wszędzie flagi. Już nie afgańskie, jak bywało przez całe życie, lecz współczesne, ukraińskie flagi. To okropne. Całe pola młodych chłopców i dzieci.
3: Це просто, це не кладові, це поля. Це цілі поля молодих хлопців.
2: Війна дуже багато забрала.
0: Війна дуже wiele нам odebrała.
3: Просто грузовиками.
0: Od pierwszych dni pomoc humanitarna była wysyłana ciężarówkami i pociągami. Nie było nawet wystarczająco wielu ludzi, aby rozładować taką ilość. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Gogola był wypełniony pomocą humanitarną aż po sam chór. Ludzie przysyłali wszystko, od świec po słodycze. Było to bardzo wzruszające. Bardzo poruszało odnajdywanie pozdrowień, które niektórzy dołączali od siebie. Takich maleńkich karteczek. Tłumaczyło się je, bo były po polsku. To były dary z Polski. Niestety nie było adresów, pod które można by odpowiedzieć. To było tak niezwykłe. Człowiek rozumiał, że nie jest sam. Polska zareagowała jako pierwsza od pierwszych dni. W Caritasie na parterze wisiały fotografie przedstawiające przyjeżdżające ciężarówki. Są też zdjęcia, na których biskup wraz z wolontariuszami Caritasu rozładowuje pociąg, gdy zaczyna się ostrzał. Pomoc humanitarna sprawiła, że nie było głodu i katastrofy humanitarnej.
3: Dużo bogato było, pomogło dużo.

0: моє ім'я Марія. Ну, зараз у мене дуже складна
1: ситуація. Мам на ім'я Марія. Jestem w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ w czasie wojny jest bardzo ciężko ze wszystkim. Mam już 80 lat. Zdrowie nie jest najlepsze, dlatego dość często zwracam się do lekarzy i oni, jeśli mogą, jeśli mają te leki, pomagają mi. Jestem im bardzo wdzięczna. Jestem bardzo wdzięczna za to, że są tacy łagodni, że z taką troską i opieką odnoszą się do takich ludzi jak ja. Kiedy zaczęła się wojna, zrobiło się bardzo ciężko, zarówno materialnie, jak i psychicznie. To po prostu jakiś koszmar, kiedy bez końca są te uderzenia, ostrzały, wybuchy i te zniszczenia. A najstraszniejsza jest śmierć ludzi. To bardzo, bardzo wpływa na psychikę i dlatego u wielu osób choroby po prostu się zaostrzyły. Emeryci otrzymują u nas bardzo niskie emerytury. Dostajemy około 3,5 tysiąca hrywien. Ceny bardzo wzrosły. Z emerytury bardzo trudno kupować leki, bo często ich koszt przekracza wysokość emerytury, a przecież trzeba też kupić coś do jedzenia i zapłacić za media. Jestem bardzo praworządna. Niektórzy mówią, wojna wszystko umorzy, po co płacić za media? A ja jestem innego zdania. Jeśli wszyscy przestaną płacić, to jak będą pracować służby komunalne? Jak będziemy mieli ciepło, światło, wodę? Dlatego staram się płacić. Bardzo wiele osób, nawet z naszego domu, to sześciopiętrowy budynek tutaj, w centrum miasta, wyjechało. 50, a może i 60%. Kiedy w 2022 roku zaczęła się wojna, a w centrum znajduje się nasz ratusz, to już 1 marca był bombardowany i fala uderzeniowa powybijała szyby. Ale budynek, taka stalinka, ceglany, solidny, pozostał cały. Tylko szyby powybijało. Jakoś te otwory pozasłaniali. No, jest ciężko. Nigdzie nie chciałam wyjeżdżać i chyba nigdzie nie wyjadę. Chociaż zapraszali mnie tu i tam po Ukrainie, do Lwowa, do Połtawy. Ale co z tego? Dzisiaj tutaj, jutro tam, a za granicę w ogóle? Tutaj jest moja ziemia. Przyzwyczaiłam się. Myślę, że mimo wszystko kiedyś zwyciężymy i będzie u nas dobrze. Tak to wygląda. Alarmy lotnicze po prostu wyjmują człowiekowi całą duszę. Kilka razy zdarzyło się tak, że już wchodziłam na swoje podwórko i słyszę drony dokładnie nade mną. Nie zdążyłam wejść na podwórko, a tu jak huknęło. Wszystko się trzęsie, łzy lecą. Zrobiło się tak strasznie. Idziesz, idziesz, a nagle niespodziewanie bach. To bardzo trudna sytuacja. Nie da się tego opisać. Chcę pokoju. Chcę ciszy. Mamy nadzieję i wierzymy, że tak będzie.

0: Proszę Państwa, jest pięknie, tu gdzie jestem. Piękne słońce, choć nie gorące, wisi nad polami i rozświetla zieleń. Jest tu mnóstwo kwiatów. To są kwiaty w kolorach niebieskim, żółtym, czerwonym, takim jasno-fioletowym. Alejki, dróżki, trochę porzucone, trochę przesypane dookoła ładnego nowego budynku z cegły klinkerowej. To jest dom kultury w miejscowości Kowiachy, to jest wioseczka Kowiachy, w której jednak stoi duża szkoła. Pewnie tu przyjeżdżało ileś młodzieży do szkół okolicznych, a dziś prawie od początku wojny to jest ośrodek dla uchodźców. Tak, uchodźców wewnętrznych. Będzie słowo o losie uchodźców, proszę Państwa. W obwodzie charkowskim jest ponad 500 tysięcy uchodźców wewnętrznych, czyli takich ludzi, którzy wyszli czasem z reklamówką z domów, które mieli dokumenty i jedno ubranie. Czasem zostali ewakuowani z jedną walizką jeszcze przez wojsko. Czasem uciekali, wykupując się od Rosjan. I ta liczba się zwiększa. 500 tysięcy to było pół roku temu, a teraz jest 560 tysięcy. To oznacza, że ludzie wciąż przybywają, bo kolejne miejscowości są po prostu zagrożone. Jaki jest los wewnętrznych uchodźców? Ta odsłona audycji Wywiad z Człowiekiem będzie właśnie o tym. Klinika mobilna dojeżdża właśnie tutaj raz w miesiącu, tak jak i do wielu podobnych miejsc. Ona 3 dni pracuje w Charkowie, a 2 dni pracuje w terenie, czasem bardzo blisko frontu, co wymaga dużej odwagi. Ale to jest walka o przetrwanie. To jest walka o przetrwanie tego regionu, dlatego że pomoc medyczna, lekarstwa dla uchodźców, dla osób starszych sprawiają, że oni są w stanie pozostać, przeżyć, mają nadzieję, nie zostawiają tych miejsc i czekają, aż skończy się wojna. Opustoszenie tego regionu jest tym, czego Rosja chciałaby najbardziej. Dlatego tak proste rzeczy jak leki i zdrowie to jest walka o wygranie tej wojny i to jest walka o przyszłość. Zanim oddam głos uchodźcom, to jeszcze rozmowa z Anastazją Rasulową, lekarką pracującą w mobilnej klinice.
1: A kiedy ja sama stałam lekarzem, to było trochę więcej niż 4 roky temu.
2: Lekarką zostałam 4 lata temu. To bardzo nieromantyczna historia. Mówiono mi, że dobrze jest być lekarzem. Wszyscy będą mnie szanować i zawsze będę miała pracę. Poza tym to bardzo dobry zawód. Można pomagać ludziom. Tak właśnie zostałam lekarką. Bardzo dobrze pamiętam 24 lutego. W naszej rodzinie obchodziliśmy święto 23 lutego. Siedzieliśmy do późnej nocy i rozmawialiśmy całą rodziną. Ja, mama, tata i siostra. Zastanawialiśmy się, czy wybuchnie wojna. Doszliśmy do wniosku, że to wszystko plotki. Nic się nie wydarzy i wszystko będzie dobrze. Doskonale pamiętam swój ostatni dzień na uniwersytecie, kiedy pożegnaliśmy się słowami do jutra. Przed 6 rano usłyszałam. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, jak brzmią wybuchy. Słyszałam jakieś dziwne odgłosy i bardzo wiele jadących wozów strażackich. Wstałam. Okna mojego pokoju, mieszkałam wtedy jeszcze z rodzicami, wychodziły na dużą ulicę. Spojrzałam i zobaczyłam bardzo wiele samochodów jadących szybko. Pomyślałam, kurczę, co tam się stało? Mój tata pracował w policji, był już w mundurze. Chociaż wiedziałam, że nie miał wtedy dyżuru i powinien mieć wolne. Zapytałam, co się dzieje. Powiedział mi, Nastia, zaczęła się wojna. Wzywają mnie do pracy. Nie wiadomo, co będzie. Zadzwoniła do nas babcia. Mieszkała z mężem 2 kilometry od granicy z Rosją. Powiedziała, że jadą rosyjskie czołgi. Wtedy zrozumieliśmy już, że naprawdę zaczęła się wojna. Jeszcze zanim oficjalnie to ogłoszono. Zebraliśmy się. Moja mama pracowała wówczas w przedszkolu. Poszłyśmy więc do przedszkola. Zamieszkaliśmy w tym przedszkolu na 1,5 miesiąca, dopóki nie zostało zniszczone przez bombę. Byli ranni. Poszłam udzielać pomocy, ponieważ karetki nie wjeżdżały na teren objęty aktywnym ostrzałem. Zakładaliśmy opatrunki i opaski uciskowe. Bandażowaliśmy ręce i nogi, wszystkie miejsca, w których były rany. Stopniowo uświadomiłam sobie, że mój zawód zyskał dodatkowy sens.
1: Nie, taka sztuka nazywa się psychosomatyka.
2: Istnieje coś takiego jak psychosomatyka. Niestety jest ona czymś realnym. Nie chodzi o opowieści niektórych oszustów, którzy twierdzą na przykład, że ktoś ma, przepraszam, raka żołądka, ponieważ nie wybaczył ojcu. Psychosomatyka polega na tym, że problemy psychologiczne, a nawet psychiczne, znajdują odzwierciedlenie w ciele. Czasami człowiek naprawdę może nie mieć organicznych zmian w głowie, żołądku, jelitach, nodze, ręce, gardle, klatce piersiowej, sercu itd., a mimo to rzeczywiście szczerze i fizycznie odczuwa ból. Czy możemy pomóc ludziom z zaburzeniami psychosomatycznymi? Stosujemy leki uspokajające, antydepresanty, leki przeciwlękowe i oczywiście psychoterapię. Obecnie takie zaburzenia są bardzo rozpowszechnione. Niestety, nawet połączenie farmakoterapii z psychoterapią nie zawsze pozwala pomóc tym ludziom. Jak bowiem wyleczyć człowieka, który stracił bliskich, dom, rodzinę, przyjaciół, psa, kota i wszystko inne, na co pracował przez dziesiątki lat? Wszystko przepadło. Oczywiście ma teraz problemy z ciśnieniem, bóle i bezsenność. Naprawdę źle się czuje. Podczas wizyt często trzeba więc, powiedzmy, odwracać uwagę ludzi od ciągłego skupiania się na swoim nieszczęściu. Nie można ich jednak za to obwiniać. Jak nie skupiać się na tym, że straciło się wszystko, co było w życiu cenne? Bardzo się cieszę, kiedy ktoś się do mnie zwraca. Mimo że moja historia zostania lekarką nie jest romantyczna, bardzo zależy mi na tym, aby być dobrą specjalistką. W mojej grupie wszyscy, absolutnie wszyscy, opowiadali wzruszające, romantyczne historie o tym, jak od kołyski marzyli o zawodzie lekarza, jak zamiast bawić się w dom, bawili się w lekarza i pacjenta, a potem konsekwentnie dążyli do celu. Ja nie mam takiej chwytającej za serce historii. Zawsze bardzo się cieszę, gdy mogę komuś pomóc. To rezultat mojej pracy, który mogę ocenić właściwie tylko na podstawie słów i samopoczucia moich pacjentów. Teraz brzmi to bardziej romantycznie niż na początku i naprawdę sprawia mi to radość. Lekarz pracujący w ukraińskim systemie musi dodatkowo zastanawiać się, czy siedzący przed nim pacjent będzie mógł sobie pozwolić na leczenie. Wiele dobrych, nowych leków jest dla naszych pacjentów po prostu niedostępnych. Co więcej, niekiedy problemem nie jest nawet cena, lecz to, że dany lek nie został zarejestrowany w Ukrainie. Niestety wiele posiadanej wiedzy pozostaje bezużyteczne, ponieważ pacjentów nie stać na terapię albo w Ukrainie po prostu nie ma określonego leku bądź metody diagnostycznej. Kiedy studiowałam, na moim roku było 16 osób. Obecnie w Ukrainie zostało 5. To wszystko. Pozostali rozjechali się za granicę. Cała piątka, która została, znajduje się w Charkowie. Czym różni się życie w Ukrainie od życia ludzi w krajach, w których panuje pokój? Tym, że człowiek żyjący za granicą myśli nie tylko o śmierci. Przed wojną nie myślałam na przykład, czy lepsza byłaby amputacja ręki czy nogi. Teraz myślę, że jeśli przeżyję i stracę kończynę, to lepiej, żeby to była noga, ponieważ bez rąk nie będę mogła pracować. Mój chłopak pracuje w branży informatycznej. Zastanawiam się, jeśli nie umrze, ale na przykład urwie mu ręce, jak przekonać do życia człowieka, który utraci możliwość samorealizacji i pracy? Podobnie jest ze mną. Przepraszam, ale jako lekarka bez rąk, a nawet bez jednej ręki, prawdopodobnie nie mogłabym kontynuować pracy zawodowej. Tymczasem świadczenia rentowe w Ukrainie są tak niskie, że nie da się z nich przeżyć.
1: Zaraz ja думаю tak, jak się ja wyżył i będę bez kęciwki,
2: nie dość więc, że człowiek myśli o własnej śmierci, to jeszcze zastanawia się, jakie protezy można byłoby kupić, ile pieniędzy trzeba zgromadzić, jaki kredyt zaciągnąć i przez który kraj je zamówić. I daj Boże, gdyby już miało do tego dojść, żeby urwało nogę, a nie rękę. Najlepiej zaś, żeby noga została urwana w taki sposób, by nie doszło do masywnego krwotoku i żeby można było nie umrzeć z upływu krwi. Jak mam marzyć o swojej przyszłości, skoro nie wiem, czy w ogóle ją mam? Oczywiście, tak naprawdę żaden człowiek nie może wiedzieć, czy ma przed sobą przyszłość. Poza działaniami wojennymi zdarzają się przecież wypadki samochodowe i inne nieszczęścia. Prawdopodobieństwo takich zdarzeń jest jednak na tyle małe, że można je pominąć. A wojna jest u nas na ulicach codziennie. Ja nie potrafię planować nawet następnego roku. Nie wiem, czy wojna będzie trwała, czy się skończy, lub w jakiej będzie fazie. Być może Charków będzie okupowany. Przepraszam, ale nie mogę nawet zrobić remontu w mieszkaniu. Za każdym razem, kiedy myślimy o tym z chłopakiem, zaraz przychodzi nam do głowy, a jeśli pocisk trafi w mieszkanie? Ludzie w Polsce po prostu robią remont. Ludzie w Charkowie wstawiają w miejsce okien drewniane płyty, żeby w razie uderzenia drona były mniejsze zniszczenia. Tak samo jest z zakupem mieszkania. Moglibyśmy wziąć kredyt hipoteczny na większe mieszkanie, ale człowiek myśli, weźmiemy kredyt, mieszkanie zostanie zniszczone i co dalej? Więc o tym także nie ma mowy. Po prostu jakoś żyjemy.
1: Nie robimy remont tam, gdzie nie robimy. Tak żyjemy, karecie.
0: Teraz idę po wąskim korytarzu, ciemnym, po dwóch stronach są drzwi. Jedne drzwi, drugie drzwi, trzecie, czwarte, piąte. Jest ich tu kilkanaście, a za każdymi drzwiami mieszkają dwie, trzy osoby. To są małe pokoiki. I w tych pokoikach ci ludzie spędzili ostatnie 3 lata, czekający na nic. I w tym bezruchu, i w tym pięknie pośród tych kwiatów jest tu coś dramatycznego. Dramatycznego. Stary człowiek lat 90, który wyszedł z domu z reklamówką i mieszka tutaj w dobrych warunkach, przeżywa jakiś straszny dramat. No dobrze, dość monologów. Porozmawiamy. Porozmawiamy z tymi ludźmi, a zaczniemy od Nestorki, która ma lat 96. Właśnie do niej idę na rozmowę.
3: Ja Anna Samojlowna. Żyła ja w selu, posiolok Borowa.
2: Nazywam się Anna Samojłowna. Mieszkam w miejscowości Borowa. Przez 40 lat pracowałam w kołchozie. A potem przyszła do nas wojna. Nasza wojna. Jesteśmy braćmi. Przeżyliśmy ponad 70 lat razem. Nigdy nie myślałam, że coś takiego może się wydarzyć. I wypędzili nas z domu. Zniszczyli nasz dom. Już jakiś czas żyjemy tu pod Charkowem, w wiosce.
3: Хочеться до дому, так у те село мені хочеться, де я родилася, де я прожила.
2: Tak bardzo chce mi się do domu, do tej wsi, w której się urodziłam, gdzie przeżyłam życie, gdzie moje dzieci, moi rodzice są tam pochowani, wszystkie moje siostry są tam pochowane. Chcę tam wrócić, żeby i mnie tam pochowano. Zatrzymajcie się, dobrzy ludzie, opamiętajcie się, nie bądźcie źli, bądźcie dobrzy, żebyście przyszli do wiary, do miłości, żeby miłość przyszła do was, do wszystkich, żeby przyszła miłość, żebyśmy pokochali jedni drugich i już więcej nie walczyli. I wiara w Boga, wierzcie i kochajcie jedni drugich, zło nie zwycięży, zwycięży tylko jedno. Miłość. Żeby między wszystkimi ludźmi była miłość. Przyjdź do nas, miłości i wiaro. Wzywam was wszystkich. I życzę wam wszystkim, dzieci, żebyście mogli przeżyć życie tak jak ja. Dobrze. Doprowadzili do nas gaz i mieliśmy wszystko. A teraz zniszczyli ten dom. Tak bardzo chce mi się do domu. Tak bardzo. Choćby mnie tam pochowali. Obok moich bliskich. Zmęczyłam się. Zmęczyłam się.
3: Zamoryłaś ja. Zamoryłaś ja. Wszystkiego dobrego wam. Wszystkiego dobrego wam.
4: My z Donieckiej oblasti. Miasto Toreck, jakiego na razie już tam nie ma.
2: Jesteśmy z obwodu donieckiego, z miasta Toreck, którego teraz już właściwie nie ma. Jest całkowicie zniszczone. Przyjechałyśmy w 2024 roku. 1 sierpnia trafiłyśmy tutaj z mamą. Mama ma 90 lat. Nazywam się Samolina Tetiana Petriwna. Mieszkamy tutaj. Przyjęto nas bardzo dobrze, choć nie było miejsc. Mieszkamy we dwie w pokoju z mamą i wszystko jest dobrze. Podoba nam się. No wiecie, strasznie jest wyjeżdżać w nieznane, bo nie wiemy dokąd i co dalej. Gdybyśmy miały dużo pieniędzy, zebrałybyśmy się i wyjechały. A mamy takie emerytury, że jest ciężko. Dlatego chyba tak długo siedziałyśmy w Torecku. Nikt nie chce porzucać swojego mieszkania, dorobku lat, całego życia. A teraz zostałyśmy zupełnie bez niczego. Przyjechałyśmy tak, jak stałyśmy. Tutaj, niedaleko, wzięłyśmy sobie ogródek. Mamy tam wszystko, czego trzeba. Nawet arbuzy i melony. Wszystko jest, ale ogólnie jest ciężko. Moje dzieci są przesiedleńcami w Kijowie od 2015 roku. Już wtedy wszystko na nas leciało. Wnuki były małe, dlatego dzieci wyjechały, a my z mamą zostałyśmy. Pomoc medyczna jest bardzo dobra. Ja sama mam grupę inwalidzką, mam wysokie ciśnienie i tutaj bardzo dobrze do tego podeszli. Czuję się znacznie lepiej. Dają też leki i wszystko, czego potrzeba. Dziękujemy. I wam dziękuję.
4: I wam dziękuję. Przyjdźcie.

0: Jestem teraz w miejscowości Nowy Korotycz. To jest wioska. Tu jest placek zabaw. Na tym placeku zabaw bawi się kilkoro dzieci. Stoję przed dużym, ładnym budynkiem, gdzie jest dom samotnej matki, prowadzony przez polskie siostry orionistki, które zajmują się matkami mającymi małe dzieci, które nie mają się gdzie podziać. No to będzie słowo. Przed chwilą rozmawiałem z dzieckiem. Proszę, posłuchajcie.
1: Zaczęło się robić niebezpiecznie. Szachedy latają, jest głośno, strasznie. Wiele osób umiera i to nie jest normalne. Wszystko jest zniszczone. Ostatnio jechaliśmy trasą kijowską i tam wszystkie stacje benzynowe są zniszczone. Nowa poczta jest zniszczona. Przed początkiem wojny było nas tutaj 40-50 osób. Wsiedliśmy do autobusu, pojechaliśmy na zachodnią Ukrainę i niektórzy nie wrócili, a my wróciliśmy, bo tam jest obco, w domu jest lepiej. Wróciło może 15 osób. Na początku było cicho, a teraz każdego dnia ostrzeliwują nową pocztę pociskami balistycznymi, bo myślą, że jest tam sprzęt wojskowy.
0: Siostra powiedziała mi taką historię o tym, jak się dzieci bawią w drony. Otóż bawią się tak, że budują z materacy schron, wchodzą do schronu i jedno dziecko rzuca poduszką. Jeśli nie trafi, to jest kupa śmiechu, a jak trafi, to dzieci bawią się w śmierć i po prostu giną. Tak, dzieci się uczą wojny najszybciej, ale niestety uczą się jej na zawsze. My to dobrze wiemy po tym, co zostało w naszych pradziadkach i dziadkach.

Jestem w Charkowie i jest dziwnie. Niesamowite gwiazdy, takie jakby miały zaraz spaść na ziemię. Normalne duże bloki, nie za duże świateł. Może jedna piąta, jedna szósta, reszta ciemne. Takie gwiazdy niesamowite jak w górach, bo po prostu nie palą się latarnie, jest całkowita ciemność. Boże, jaki to jest niesamowity widok. Stoję pod takim drzewem, chyba to od niego te cykady czy świerszcze. Te gwiazdy jakby miały zaraz spaść na głowę. Na głowę czasem spadają rakiety, a czasem drony. Tutaj gdzieś raz na godzinę wyje syrena i czasem słychać wybuchy. Na szczęście nie za blisko. Ale godzina policyjna jest po 24, więc ruch odbywa się normalnie. Dopiero w nocy wszystko zastyga absolutnie. Teraz tylko ciemności. I w tych ciemnościach światła samochodów, jak się przechodzi przez centrum, jak widać budynki użyteczności publicznej, widać sklep, to one najczęściej są zabite, jak to się mówi, dechami. Ale nie tylko dechami, bo to fantazyjny sposób. Raz, że paździerze w bardzo wielu oknach, a niektóre okna poklejone taśmą na krzyż czy w gwiazdy, a czasem są to paździerze fantazyjnie pomalowane, także się wydaje, że tam jakieś jest nowe życie w środku. Po co te paździerze? No po to, że jak walnie bomba, to wtedy nie lecą okna. To zawsze oszczędność i zawsze coś się może stać, jeżeli lecą odłamki, prawda? Dziwnie, taki naprawdę jest przekompletny mrok, a jestem po prostu na osiedlu. Idę jakąś zupełną ciemność, ledwo odróżniam chodnik od ulicy. Centrum na przystankach nie za często, ale czasem są takie schronienia w formie bunkrów. Czekasz na autobus, jak coś się dzieje, to zawsze możesz wejść do środka, no bo najgroźniejsze są oczywiście odłamki. O Boże, tak patrzę na tą kamienicę przede mną. Ona ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pięter i 18 okien w poziomie. Ile widać świateł? 15 świateł. No ponad 100 okien. Co się stało z mieszkańcami Charkowa? Oni często wyjechali, bo tu jest trudne życie. Na pytanie, czy przeżywają traumę, jedni mówią, że już nie słyszą tych syren, które wyją raz na godzinę, może zaraz zawyje, nie wiem. A inni mówią, że nie są w stanie już tego znieść. W tych ciemnościach, patrząc gwiazdy, chciałbym zmówić modlitwę, albo przynajmniej pomyśleć będzie więcej o tym całym świecie, który Bóg stworzył. Po drugie, podziękować i dziękuję za to, że tu jestem, bo mogę zobaczyć, jak jest naprawdę. A wszystko będzie mi dane. Mogę spotkać się z zwykłymi ludźmi, którzy dziś nikogo nie obchodzą, w mediach i w polityce. I za to dziękuję Bogu, i za tych ludzi dziękuję Bogu. I za Polskę.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Halo Warszawo, wstawaj, zanim Pałac Kultury ziewnie po raz trzeci.
2: Tu poranek z Radiem Warszawa. Jesteśmy z wami szybciej niż metro na M2.
1: Pogoda? Sprawdzona. Korki? Znamy wszystkie, nawet te, które jeszcze nie powstały.
2: A wiadomości? Tak świeże, że warszawskie piekarnie pytają nas o przepis.
1: Poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolice i okolice.
1: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku. Zapraszają
2: Weronika Ostrowska
1: i Jarek Wydra.
2: Dobrze słuchać, poleca nawet Syrenka Warszawska.
3: Anna Murawska, od 30 lat żona i mama 6 dzieci.
4: Paweł Zuchniewicz, szczęśliwy mąż już od 40 lat i ojciec 3 córek, a także dziadek 6 wnucząt. Jesteśmy pasjonatami Bożego pomysłu na życie, jakim jest małżeństwo.
3: Zapraszamy na radiowy kurs małżeński.
4: Ślubuję Ci miłość.
3: Naszymi gośćmi będą małżeństwa, a także eksperci, którzy pomogą nam czynić nasze małżeńskie życie jeszcze piękniejszym. Już jutro, po 22. Zapraszamy.
4: Paweł Zuchniewicz
3: i Anna Murawska.
0: Ogłoszenie nadawcy.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
3: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
2: Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nigdy

0: mój omdlewa.
1: Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
0: Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
0: Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
1: Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
0: Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
1: Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
1: bo w Tobie pokładam nadzieję.
0: Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
0: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
1: Powierzam ducha mojego.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
0: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
1: podczas snu nas osłaniaj,
0: abyśmy czuwali z Chrystusem
1: i odpoczywali w pokoju.
0: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
1: Światło na oświecenie pogan
0: i chwałę ludu Twego Izraela.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
0: i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
1: podczas snu nas osłaniaj,
0: abyśmy czuwali z Chrystusem
1: i odpoczywali w pokoju.
2: Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w imię Twoje, w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
0: Witaj, niebios Królowo, witaj, Pani Aniołów, witaj, Różdżko i Bramo, jasność zrodziłaś światu.
1: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego. Chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei.
1: Choć niewiele wiemy o rodzinach apostołów, dziś Ewangelia wspomina o matce żony świętego Piotra. Pan Jezus dokonuje cudu uzdrowienia osoby bliskiej swojego zaufanego ucznia, tak jakby chciał pokazać, że chce wykorzystywać nasze ludzkie relacje i zależności, aby rozszerzać swoje królestwo, aby okazywać człowiekowi swoją miłość. Czasem możemy mieć wrażenie, że bliskość z Bogiem wymaga odrzucenia bliskości drugiego człowieka. Jednak przykład wielu świętych, a także dzisiejszy fragment Ewangelii pokazują coś zupełnie innego. Jako chrześcijanie mamy zbliżać się do Boga, nie rezygnując z zażyłości, przyjaźni z ludźmi, tak aby dzięki naszym relacjom miłość Chrystusa rozlewała się na świat jeszcze skuteczniej.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
0: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wendołowski.
2: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Przy mikrofonie Dominik Wendołowski. I dzisiaj dokończę program związany z Sejmem Konwokacyjnym 1764 roku. Sejmem, który w historii jakoś tak pomijany jako jeden z ważnych, a był ważny. Był ważny dla Rzeczypospolitej, choć jej nie uratował. No tak samo jak i Konstytucja 3 maja, ale to już zupełnie inna sprawa. Natomiast zmienił całkiem dużo, jeśli chodzi o Warszawę. I dzisiaj już nie przypominając tej całej historii związanej z otoczką Sejmu. No wiadomo, Sejm związany był z Bezkrólewiem, z śmiercią Augusta III i przygotowaniem do nowych, można powiedzieć, wyborów. Chociaż akurat ten wybór potem, jak się okazało, był jednostronny, bo jeden kandydat miał wygrać. I wygrał te elekcje, zresztą też i wcześniejsze nie były do końca uczciwe, ale to zupełnie inna sprawa. Mówiłem Państwu, że dużo tak zwanych konstytucji, czyli ustaw, bodajże prawie 180, co oczywiście trochę pogwałceniem prawa, bo utrudniono wręcz, czy zablokowano na tym Sejmie udział posłów opozycyjnych, w związku z tym familia Czartoryskich, która tę całą procedurę sejmową przygotowywała, no to zadbała o to, aby i żeby tych zmian nikt nie utrudniał, co oczywiście dla konkurującego z familią obozu hetmańskiego czy republikańskiego było ważne, ale familia miała wszystkie atuty w ręku, a najbardziej dużym atutem była całkiem duży korpus rosyjski, który ubezpieczał Warszawę właśnie od tych ewentualnych zatargów, a nawet wojny domowej, bo groziło to trochę, przynajmniej patrząc na wojska, które się zebrały, poczty magnatów, no ale do wojny nie doszło. No i może zacznę od spraw gospodarczych, bo o politycznych też, ale te polityczne i tak w gruncie rzeczy potem się pozmieniały, ale mówię o zmianach związanych, czy raczej konstytucjach, czyli ustawach związanych z gospodarką, bo bardzo ważne, proszę Państwa, było przede wszystkim zniesienie ceł prywatnych, co było bardzo ważne dla rozwoju Rzeczypospolitej, ponieważ te cła, zwane również partykularnymi, były pobierane od kupców i od towarów przewożących towary przez posiadłości magnackie i szlacheckie, czyli teoretycznie jakiś towar czy kupiec podróżujący jakąś karawaną, dajmy na to, mógł być kilkanaście razy oclony ze względu na to, że każdy, przez którego teren przejeżdżał taki towar, miał prawo, nie musiał z tego korzystać, ale korzystał właśnie do clenia tych towarów. A olbrzymie rozdrobnienie własności ziemskiej powodowało, że towary były clone właściwie wielokrotnie. No to wiadomo, że to wpływało na ceny towarów i bardzo ograniczało, czy też hamowało handel, i w zamian wprowadzano tak zwane cła generalne do skarbu państwa. One nie były jakieś wysokie, około 3,5%, no ale to zawsze coś. Natomiast bardzo ważną rzeczą w kontekście gospodarczym, a jeszcze może powiem, że zmieniono również, zniesiono cła pomiędzy Koroną a Litwą, bo takowe też jeszcze do tego 1764 roku istniały. Natomiast bardzo ważną rzeczą było i ujednolicenie systemu wag i miar. Co to miało? To bezpośredni wpływ również na Warszawę. Otóż przed majem 1764 roku, właściwie przed czerwcem również, no bo Sejm trwał w maju i w czerwcu, handel w Warszawie przypominał, można powiedzieć, logistyczny koszmar, bo wyobraźcie sobie Państwo kupca wjeżdżającego do miasta. I inny korzec, czyli miara sypka, obowiązywał w granicach oficjalnego magistratu Starej Warszawy, inny na terenie na przykład jurydyki Bielino, a jeszcze inny system był na Lesznie, czyli w innej jurydyce. To samo zresztą dotyczyło i wag, i miar długości, na przykład łokci, bo to była taka ogólna, przez wszystkich akceptowana jednostka długości, tylko prawdę powiedziawszy, każdy magnat mógł na terenie swojej jurydyki ustanawiać własne wzorce. No to wszystko otwierało gigantyczne pole do nadużyć, oszustw i spekulacji. Trudno było rzetelnie skalkulować cenę choćby takich najprostszych towarów czy produktów jak chleb, mąkę, czy też na przykład sukno, tak? Nawet było takie przysłowie, łokieć łokciowi nierówny. Sejm konwokacyjny uderzył w to radykalnie, nakazując ujednolicenie miar i wag w całym państwie i tutaj opierał się właśnie na wzorcach warszawskich. Jako stolicy wprowadzono między innymi taki jednolity tak zwany korzec warszawski i łokieć, który od nazwy miasta też był warszawski. Co to oznaczało dla samej Warszawy? O, to bardzo dużo oznaczało. Proszę Państwa, taka mała rzecz, ujednolicenie miar i wag. Otóż przede wszystkim od tego momentu można by liczyć narodziny nowoczesnego, przewidywalnego handlu miejskiego. Kupcy z jurydyk stracili możliwość manipulowania miarami, a konsumenci, mieszczanie, zyskiwali ochronę prawną. A nadzór nad przestrzeganiem tych norm powierzono nowo powołanej Komisji Dobrego Porządku Boni Ordis. Ja jeszcze o niej za chwilę będę w drugiej części opowiadał. I właśnie urzędnicy, komisarze, tak się oni nazywali, zaczęli tej komisji, zaczęli fizycznie kontrolować targowiska na rynku Starego Miasta, czy też takie na Pociejowie i sprawdzać, czy wagi mają oficjalne państwowe stemplowanie. No drugim potężnym ciosem gospodarczym Sejmu Konwokacyjnego, który bezpośrednio dotknął Warszawę, było zniesienie właśnie tych prywatnych ceł i myt, a to o tym mówiłem na początku, a także wprowadzenie w ich miejsce tego jednego powszechnego cła generalnego. Otóż, jak już mówiłem, podróż czy też spław towarów Wisłą, bo to było chyba ważne w kontekście Warszawy, wiązał się z ciągłym zatrzymywaniem się przy magnackich komorach celnych i każdy właściciel brzegu żądał po prostu opłat. Dla Warszawy, która była głównym konsumentem i żywności, jak też drewna, a również luksusowych towarów w regionie, oznaczało, że te towary, tak jak mówiłem, miały ogromną drożyznę, a po reformie konwokacyjnej ten wewnętrzny paraliż zniknął. Warszawa stała się takim centralnym, swobodnym węzłem handlowym, do którego towary mogły napływać już teraz bez żadnych sztucznych barier, ich w pewnym sensie haraczy nakładanych przez magnaterię. No i to uporządkowanie spraw gospodarczych natychmiast przełożyło się również na topografię Warszawy, jak i również na jej architekturę. Jak handel stawał się bardziej bezpieczny i bardziej przejrzysty i zyskowny, dynamicznie zaczął rozwijać się również, zaczęła się infrastruktura handlowa, odżył znowu warszawski Maryvil, o którym wiele razy mówiłem, oraz powstawały nowe przestrzenie targowe, które no, w pewnym sensie integrowały rozbitą dotąd stolicę i w pewnym sensie był to taki początek końca jurydyk. One jeszcze trwały, bo Sejm Konwokacyjny fizycznie jeszcze jurydyk nie zlikwidował, to stało się dopiero na Sejmie czteroletnim, to poprzez odebranie magnatom prawa do autonomii gospodarczej, czyli własnych cel, własnych wag, również własnego sądownictwa nad handlarzami, odbierał im no tą najważniejszą część ekonomicznej niezależności. No i to ujednolicenie gospodarcze bardzo scaliło Warszawę mentalnie, no i też oczywiście ekonomicznie, na długo przed tym, zanim scalono ją administracyjnie. To jest dosyć istotna sprawa, bo formalnie nawet Sejm Konwokacyjny znosił jurydyki, ale nie udało się tego w praktyce przeprowadzić. Niemniej jednak w magnatów uderzyła bardzo właśnie ta sprawa ceł, wag, no bo po prostu teraz cła szły do budżetu państwowego, a nie do prywatnej kiesy i to podważyło w ogóle no, opłacalność ekonomiczną wielu jurytyk. No to pierwszy taki element związany z Warszawą. No to teraz będzie o tej Komisji Dobrego Porządku. O niej też muszę powiedzieć, ale powiem po przerwie.

0: Niedaleko od domu.
1: Dobrze, jesteśmy z powrotem. Jednym z ważnych, trochę niedocenianych zmian związanych z konstytucjami Sejmu Konwokacyjnego 1764 roku było powołanie Komisji Dobrego Porządku. One się nazywały po łacinie Boni Ordinis. Ta inicjatywa była w pewnym sensie takim programem naprawczym dla słabych i zadłużonych miast. Oczywiście dotyczyło to miast królewskich, a tak naprawdę prawie wszystkie były słabe i zadłużone. To już zupełnie inna sprawa. Te kolegialne instytucje administracji miejskiej miały przynajmniej w założeniu dbać o finanse miasta. Miały też objąć kontrolę działalności cechów rzemieślniczych i gildii kupieckich. Komisje wydawały ordynacje dla poszczególnych miast, decydujące również o planowaniu przestrzennym, ich zabudowie, czy też brukowaniu ulic, budowie kanałów, czy wreszcie numerowaniu domów. Otóż właśnie Komisja Dobrego Porządku to była jedna z chyba najbardziej ważnych i najbardziej namacalnych owoców Sejmu Konwokacyjnego z 1764 roku, który odmienił oblicze wielu miast i odmienił również oblicze Warszawy. Choć sam Sejm dał ogólnie zielone światło dla reform w miastach królewskich, to powołanie tej warszawskiej komisji, która już powstała w 1765 roku, była takim wzorcem dla całej Rzeczypospolitej. Aby, proszę Państwa, rozumieć, dlaczego ta komisja była dla warszawiaków, można by powiedzieć, darem niebios, trzeba pamiętać, że ówczesna stolica jeszcze długo, ale wtedy potwornie tonęła w błocie, w śmieciach, w ciemnościach. Magistrat był bezsilny, a magnaci rządzący swoimi jurydykami dbali wyłącznie o własne pałace, ignorując wspólne drogi czy bezpieczeństwo. Na czele tej warszawskiej Komisji Dobrego Porządku stanął wybitny mąż stanu, kanclerz Wielki Koronny Andrzej Zamoyski. Urzędnicy i architekci, może nie tyle architekci, bo ich nie było za dużo, urzędnicy, ruszyli w miasto, a efekty ich pracy, warszawiacy mogli zobaczyć mieszczanie, zobaczyć niemal natychmiast. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że większość ulic Warszawy, poza kilkoma reprezentacyjnymi, przypominały większość tych ulic, przypominały wiejskie trakty. Wiosną i jesienią grzęzły w nich wozy, a piesi musieli poruszać się po drewnianach, często zgniłych kładkach. I Komisja Dobrego Porządku narzuciła twarde przepisy, rozpoczęto systematyczne, masowe brukowanie ulic kamiennymi, polnymi, takimi kamieniami polnymi, oczywiście odpowiednio obrobionymi. Aby zdobyć na to fundusze, wprowadzono tak zwane brukowe, czyli podatek, który musiał płacić każdy, kto wjeżdżał wozem do Warszawy lub ewentualnie, nawet głównie, lub posiadał przy danej ulicy nieruchomość. Nakazano też, to nie zostało spełnione, ale likwidację rynsztoków biegnących środkiem ulic i to już zostało zrealizowane. Zaczęto kopać rowy odpływowe po bokach, co diametralnie poprawiło sytuację sanitarną. Wreszcie oświetlenie. Przed reformami Warszawa po prostu po zmroku zamierała. Kto musiał wyjść z domu, poruszał się z własną pochodnią, ze sługami, a tak naprawdę jeżeli musiał wyjść, to musiał się też dobrze zabezpieczyć całkiem sporym orszakiem, gdyż ciemności sprzyjały bandytom i rabusiom. Komisja Dobrego Porządku nakazała właścicielom kamienic i pałaców wywieszanie latarni olejowych przed budynkami w wyznaczone godziny i dni, głównie w miesiącach jesiennych i zimowych. Ja wiem, że te latarnie olejowe dawały światło bardzo mdłe, ale był to już jakiś krok naprzód. Warszawa nie tonęła już w takich ciemnościach jak kilka lat wcześniej, przez cały XVII czy też połowę XVIII wieku. Zrozumiano też w komisjach, że nie uda się zarządzać miastem bez dobrych danych. To już wtedy po raz pierwszy zlecono w miarę dokładne naszkicowanie planów geodezyjnych poszczególnych dzielnic i jurydyk i samego Starego, jak i Nowego Miasta i zaczęto wprowadzać coś, co nazwalibyśmy regulacją linii zabudowy, zwłaszcza dotyczyło to budynków drewnianych. Jeśli jakiś budynek wystawał na środek ulicy i tamował ruch, a było to powszechne w tamtych czasach, przy kolejnej przebudowie nakazywano cofnąć go do równej linii z innymi, albo go po prostu zburzyć. No właśnie wtedy zaczęły się rodzić podwaliny pod systematyczne oznaczanie i spisywanie miejskich posesji. No było z tym dużo problemów, tak naprawdę dopiero Prusacy to wprowadzili już po tym, jak Warszawa przestała być stolicą Rzeczypospolitej, a Rzeczypospolitej już nie było. No ale ten pomysł pojawił się i zaczął być nieśmiało realizowany właśnie po 1764 roku. Nie było to związane tylko z tym, żeby ktoś mógł trafić gdzieś, bo to akurat może było najmniej ważne, ale ułatwiało to ściąganie podatków na rzecz modernizacji miasta. I jeszcze jedna rzecz komisji ważna, no to sprawy bezpieczeństwa pożarowego, no i też higieny, o której trochę już powiedziałem. Otóż ta drewniana w dużej części Warszawa paliła się regularnie. I Komisja Dobrego Porządku zaczęła bezwzględnie egzekwować zakaz budowania nowych drewnianych domów w obrębie murów obronnych przy głównych arteriach komunikacyjnych i po raz pierwszy zaczęto kontrolować również stan kominów, a rzemieślników posługujących się otwartym ogniem, kowarze, piwowarzy, garbarze, no te ich zakłady starano się usuwać z gęsto zabudowanego centrum na peryferię. No i co ważne, tutaj często jest to związane z estetyką, ale też po prostu też ze sprawami sanitarnymi, nakazano uprzątanie gnoju i śmieci, które dotąd zalegały na placach targowych. Działania były dla Warszawy, tej komisji, zbawienne, ale rodziły gigantyczne, i to trzeba to powiedzieć od razu, gigantyczne konflikty polityczne, ponieważ urzędnicy komisji wchodzili swoimi dekretami na teren jurydyk magnackich. Gdy na przykład komisja kazała brukować ulicę przechodzącą przez prywatne miasteczko, na przykład jakiegoś magnata, żądał on od nich pieniędzy na ten cel, znaczy Zamojski żądał pieniędzy na cel, a magnaci nie chcieli płacić, właściciele jurydyk nie chcieli płacić, uważając, że jest to zamach na ich złotą wolność i prywatną własność. No ale komisja, uzbrojona w autorytet głównie już potem króla, powoli, krok po kroku przełamywała, ale bardzo powoli, bym powiedział, ten opór. No i próbowano to prawo miejskie rozszerzyć na inne tereny. No bardzo zresztą to trudno im szło, ale to już zupełnie inna sprawa. No ale mówię dzisiaj o tych rzeczach, które zmieniły Warszawę, i mówiłem Państwu również, że te finanse wreszcie w miarę wstałe, które trafiały do kasy miejskiej, to powiedzmy, no mogły finansować i nowych miejsc, by pomogły finansować nowe miejskie jatki, też kramy w praktyce, ich działalność, choć zakończona rozbiorami, no miała wyrwać polskie miasta z kryzysu i ożywić handel i rzemiosło. Ale najważniejszą rzeczą, którym się trochę zapomina, to była ta, w kontekście już warszawskim, było podjęcie działania ograniczające rozwój jurydyk. To Sejm Konwokacyjny uchwalił właściwie nawet zniesienie tych jurydyk, czyli tych prywatnych obszarów, czasem nazwanych osadami, czasem miasteczkami, obszarów podmiejskich, wyłączonych z jurysdykcji miejskiej i będących swoistą zabójczą konkurencją dla rzemiosła i handlu starej Warszawy. No ten przepis spotkał się z gigantycznym oporem. Magnaci, również duchowni, bo były też duchowne czy też kościelne jurydyki, walczyli z tym bardzo zajadle, ograniczało to ich zyski i w zasadzie nie udało się tego przeprowadzić. Właściwie dopiero Konstytucja 3 maja i to słynne prawo o miastach królewskich likwidowało jurydyki. No ale ten pomysł pojawił się już właśnie w 1764 roku, o czym właśnie przypomniałem. No ale mnie przypomina też zegar, że mamy już czas na przerwę, muzyka, a ja jeszcze do Państwa za kilka minut powrócę.

0: Niedaleko od domu.
1: Dobrze, jesteśmy już z powrotem. Jeszcze o jednym elemencie, którym, no ważnym elemencie z punktu widzenia finansów i w ogóle rozwoju Warszawy. Otóż Sejm, ujednolicając system monetarny i wprowadzając cła generalne, no stworzył coś, czego w Rzeczypospolitej nie było, czyli stabilność, przewidywalność finansową i kapitał, który do tej pory magnateria i bogaci mieszczanie chowali raczej w kufrach, czy też lokowali za granicą, na przykład często w Amsterdamie, no zaczął nagle pracować na miejscu w Warszawie. Można powiedzieć, że konstytucje Sejmu Konwokacyjnego wprowadziły w Polsce możliwość narodzin wielkiego kapitału. Przed rokiem 1764 właściwie w Warszawie nie było nowoczesnych instytucji bankowych. Oczywiście istnieli wekslarze czy kamlarze, ale wielkie operacje kredytowe opierały się głównie o pożyczkach, czy to u zakonów, czy u pojedynczych bogatych patrycjuszy, ewentualnie u co bogatszych i się tym biznesem działający w tym biznesie Żydów, a reformy konwokacyjne i stanisławowskie wywołały prawdziwą eksplozję sektora finansowego. To właśnie wtedy do Warszawy zaczynają napływać ludzie z kapitałem, ze zmysłem biznesowym, symbolem tej epoki, też już epoki stanisławowskiej, w pewnym sensie staje się Piotr Tepper, czy potem Tepper Ferguson, to właśnie w latach 60. jego dom bankowy przy ulicy Miodowej zaczyna wyrastać na finansowe imperium. Obok zresztą pojawili się też i inne wielkie nazwiska warszawskie finansjery czasów stanisławowskich, Karol Schulz, Fryderyk Kabrit. Banki te, bo te instytucje no, można nazwać bankami, nie zajmowały się wymianą walut, stały się nowoczesnymi instytucjami kredytowymi, które wchodziły w biznesy większe, finansowały manufaktury, handel wiślany, czy też prywatne i państwowe inwestycje. Króla Stanisława Augusta, nomen omen, doprowadziło to potem je do upadku, no, ale to zupełnie inna sprawa i za 30 lat. Miodowa, można powiedzieć, i Senatorska, to taki centrum biznesu. Wall Street tamtych czasów, że tak nazwę to na wyrost, tam decydowano o losach wielkich fortun. Może jeszcze mennica warszawska, bo ujednolicenie miar i wag to jedno, ale Sejm Konwokacyjny zapowiedział też radykalną reformę monety. Zrealizował to już Stanisław August Poniatowski. Zamknięto dotychczasowe fałszywujące pieniądze mennice prowincjonalne, a w Warszawie uruchomiono mennicę państwową. Ona początkowo istniała na ulicy Bielańskiej. No i wprowadzono trzymający standard taki bilon złoty i srebrny, czyli talary i dukaty. No a dla Warszawy oznaczało to dopływ pewnego wartościowego pieniądza, bo kupcy nie musieli już sprawdzać wagi każdej monety i obawiać się, że zostaną oszukani złym groszem pruskim. No i ten stabilny pieniądz i likwidacja prywatnych ceł magnackich sprawiły, że w jurydykach wokół Warszawy zaczęły powstawać też pierwsze nowoczesne manufaktury. Warszawa przestała być już teraz tylko miastem konsumentów, a stała się miastem producentów. Warszawskie manufaktury powozów, pasów kontuszowych, fajansu, no właśnie tutaj wspominałem tą manufakturę belwederską, browary, cegielnie, zaczęły pracować no, na pełnych obrotach, by obsłużyć boom budowlany, też wywołany po części przez działania Komisji Dobrego Porządku. No, dużo tu różnych rzeczy, jest już o edukacji, ale już nie będziemy się w to wszystko, nie będę Państwa już zanudzał. Podsumowując, cały ten fascynujący proces związany z Sejmem 1764 roku, można powiedzieć, że był to taki wstrząs, reanimacja, gdybyśmy mieli ująć jego znaczenie w ramy takiego syntetycznego wprowadzenia. to ten Sejm zmienił Warszawę w trzech kluczowych poziomach. Przede wszystkim Warszawa była właściwie tylko stolicą z nazwy, a właściwie był to zbiór skłóconych i prywatnych miasteczek magnackich, jurydyk, których każde przecież rządziło się własnym prawem, własnymi miarami, no i dbało o własny interes. Sejm choćby poprzez ujednolicenie miar i wag oraz odebranie magnatom autonomii gospodarczej rozpoczął, bo nie mówię, że to wprowadził, ale rozpoczął proces mentalnego i przede wszystkim ekonomicznego scalania Warszawy. Narzucono prymat prawa państwowego nad prywatnym kaprysem wielkich posiadaczy. No druga to rzecz, którą warto zwrócić uwagę, to ten impuls cywilizacyjny w przestrzeni. Uchwały Sejmu powołujące do życia tę Komisję Dobrego Porządku. No, zyskała wtedy Warszawa dzięki tym zmianom prawdziwego, bo takiego gospodarza, prawdziwego zdarzenia. To bezpośrednio z tamtych decyzji rodziła się Warszawa, jaką przecież znamy z obrazów kanale, czyli brukowana, rozświetlana przez pierwsze latarnie, czyszczona z sanitarnych zaniedbień, bezpieczna, pożarowa, z regulowanymi liniami ulic. Dzięki wprowadzeniu cła generalnego, stabilizacji waluty, do Warszawy szerokim strumień napłynął kapitał i miasto z prowincjonalnego ośrodka, który ożywał tylko na czas zjazdów szlacheckich, stało się stałym, tętniącym życiem centrum biznesowym na bazie tego finansowego ożywienia. No, król mógł przecież otworzyć choćby szkołę rycerską w Pałacu Kazimierzowskim, czy uruchomić wspomnianą przeze mnie mennicę na Bielańskiej. Można by powiedzieć, że ten Sejm stworzył podwaliny pod nowoczesną infrastrukturę miejską, bruki przecież, urzędy, jaki no, dał taki impuls do zmian oświeceniowych. Można by powiedzieć, że ten Sejm utorował drogę do tej Warszawy stanisławowskiej, którą przecież się tak bardzo wszyscy warszawianiści zwłaszcza chwalą. Nie byłby to bez tych zmian. Nie byłoby takiej Warszawy bardzo europejskiej, oświeconej metropolii. No i tak sobie myślę, że przypomniałem Państwu może za długo, że te próby zmian na lepsze, przynajmniej w kontekście warszawskim, bo przecież bardzo dużo tu też elementów pominąłem związanych ze zmianami politycznymi, które no, głównie dotyczyły Rzeczypospolitej, ale skoncentrowałem się na tych, które na tych ustawach, na tych zmianach, które zmieniły oblicze Warszawy, bo zmieniły. Bo epoka stanisławowska dla Warszawy to jeden z lepszych okresów. No szkoda tylko, że tak to się wszystko skończyło, no, ale o tym wtedy nie wiedziano, no bo niby skąd. No i w ten sposób Warszawa, może już kończąc, z głównego ośrodka politycznego, stała się też największym rynkiem to chyba przez jakiś czas było chlubą. Można było tworzyć na tym nowe elementy. No i król Stanisław August Poniatowski tych pomysłów miał nawet za dużo. No niestety dużo ich nie zrealizował, dużo zaczął, dużo porzucał. No ale to o chwiejności, niestabilności króla. To już wielokrotnie mówiłem, no ale też trzeba mu przyznać, że pomysły, czy raczej chęci, przynajmniej na początku chęci miał do tego, żeby wszystko zmieniać. Warszawa była jednym z najważniejszych wtedy miast europejskich z ludnością. Mówię tu już w latach 80. 100 tysięcy mieszkańców, nie wiem, trzecia, nawet czwarta się. To już tam w zależności od liczenia. I rzeczywiście była miastem stricte już europejskim, a nie jakąś tam gdzieś stolicą, która ożywiała się na czas Sejmów. No to tyle o tym Sejmie Konwokacyjnym. Jak Państwo usłyszą kiedyś o nim, no to już będą Państwo wiedzieć, że może takowy był i dla Warszawy całkiem sporo. Jeśli nawet nie zrobił, to umożliwił, a to też jest ważne. Korzystał z niego potem z tych zmian. Nie wszystkie się udało doprowadzić do końca, ale cały ten stanisławowski czas Warszawy, stanisławowski, czasów stanisławowskich, oświecenie stanisławowskie, to różnie się nazywa, no, miało właśnie tutaj swoje, między innymi administracyjne i prawne źródła. No i tyle na dzisiaj. Nagadałem się. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Do usłyszenia za 7 dni.
0: Niedaleko od domu.
2: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Krosno, 10 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli na lotnisku w Krośnie.
3: Jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was, niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto cały ewangeliczny program, który w swoim życiu urzeczywistniał święty Jan z Dukli. Jest to program chrystocentryczny. Jezus Chrystus był dla niego jedynym nauczycielem. Naśladując bez reszty przykład swojego mistrza i pana, nade wszystko pragnął służyć. Oto Ewangelia mądrości, miłości, pokoju. Taką Ewangelię Jan urzeczywistniał całym swoim życiem. A dzisiaj to ewangeliczne życie Jana z Dukli doczekało się chwale ołtarzy. Na swojej rodzinnej ziemi zostaje ogłoszony świętym Kościoła Powszechnego. Jego kanonizacja znajduje się na drodze, którą cały Kościół podąża do kresu drugiego milenium od narodzenia Chrystusa.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 141 i 142. Przymierze wychowawcze dla ery cyfrowej. W ostatnich latach literatura psychologiczna i psychiatryczna z coraz większym naciskiem dokumentuje, w jaki sposób wczesna i nieograniczona ekspozycja na urządzenia cyfrowe oraz media społecznościowe może negatywnie wpływać na sen, uwagę, regulację emocjonalną i relacje, zwłaszcza w najbardziej wrażliwym wieku, co niekiedy prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Do tego dochodzi łatwość dostępu do scen przemocy i okrucieństwa, które ranią wrażliwość, do treści pornograficznych i nadmiernie seksualizowanych, do przekazów banalizujących ciało i uczuciowość, do propozycji normalizujących zachowania ryzykowne. W sieci nie należą do rzadkości zjawiska uwodzenia, szantażu i wykorzystywania seksualnego nieletnich, tym bardziej podstępne, że wspierane przez używanie fałszywych profili, algorytmów wzmacniających niebezpieczne kontakty oraz przez narzędzia AI zdolne manipulować obrazami i nagraniami. Zbyt wczesne posiadanie osobistego telefonu i korzystanie z niego bez kontroli ze strony dorosłych może pogłębiać wrażliwość i sprzyjać uzależnieniom u młodych, wystawiając ich na dynamikę izolacji, przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy oraz na presję dzielenia się intymnymi obrazami czy danymi wrażliwymi. Rodzicom trudno jest samodzielnie opierać się naciskowi modeli biznesowych, które czerpią zysk z uwagi i czasu człowieka. Dlatego niezbędne jest przymierze między polityką, instytucjami wychowawczo-edukacyjnymi i rodzinami, zdolne do konkretnego wspierania dorosłych w ich zadaniu. Poprzez dalekowzroczne decyzje publiczne należy przeciwstawiać się doraźnemu interesowi platform skupionych w rękach nielicznych, ilekroć pozostaje on w sprzeczności z dobrem małoletnich. W tej perspektywie zasadne są działania legislacyjne, które ustalą granice wieku, nałożą odpowiedzialność na dostawców usług, nie przerzucając ciężaru ograniczeń na rodziny, a także przewidzą szczególne zabezpieczenia przed wszelką formą wykorzystywania i przemocy seksualnej w sieci, tak aby rzeczywiście chronić dzieciństwo i dorastanie jako dobra cenne powierzone naszej trosce. Równocześnie trzeba wychowywać dzieci, młodzież i młodych, aby uczyli się rozpoznawać manipulacje, bronić własnej godności i szanować godność innych także w środowiskach cyfrowych.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 29 sierpnia 2026 roku. Odprawy katechetyczne w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: To ważny moment. To nasze spotkanie liturgiczne na celebracji Najświętszej Eucharystii. W ten sposób jak najbardziej dostojny i najbardziej, powiedziałbym, racjonalny, rozpoczynamy wielkie dzieło. Nie bójmy się używać tego rodzaju sformułowań, bo rzeczywiście jest to dzieło wielkie. Chociaż może nas samych to nie przekonuje, do czego przykładamy teraz swoją rękę. Więc jest to moment, jest to czas, żeby nas samych przekonać do tego, że Bóg posyła nas do ogromnie ważnego zadania. Jedni drugich brzemiona mamy nosić. To taką wielką katechezę wygłosił apostoł Paweł, jest zapisana w liście do Galatów. Tutaj trzeba by to mocno podkreślić, że każda i każdy z was, podejmując to zadanie, rzeczywiście pomaga dźwigać to, co jest najbardziej odpowiedzialnym ciężarem, który trzeba wziąć na swoje barki w czasie wypełniania swojego powołania. Więc przyczyniacie się, kochani, do wielkiej sprawy.
1: Dobre słowo pasterzy.